że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często... Niestety, no tutaj w dużej mierze się przyczyniamy do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak to, no dzisiaj to są już siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga, tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są, więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu, to nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda, tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć i oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień, wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy, natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre, na przykład
elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeże roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali właściwie cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipanów.

0: zbudowana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują, zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis. Ich odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia. Czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina, w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I To może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści. I to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, ani można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. A przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę?
1: Wprowadzenie
0: wprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób. Nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Niewolników nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana Pau Brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków, ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki czy jakieś materiały węglopochodne nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju i całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcje na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej,
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony, dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. drzewo amerykańskich lasów, lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi głównie właściwie przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałów z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy. I ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stewii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stewii można używać. Ten słodzik stewii, czyli różne stewioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stewii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stewii. Stewia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stewię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie I jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak był bombowy, bo trafiał dziesiątkę w strzelnicy sportowej.

Znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

0: Tak, moi drodzy, wtorkowa audycja to jak zwykle spotkanie z naszym ekspertem, z naszym gościem, a jest nim pan doktor
1: Grzegorz Fiedorowicz.
0: Tak jest.
1: Kłania się z Olsztyna, oczywiście.
0: A ze Złej Wsi.
1: Dzień dobry.
0: Ze Złej Wsi Małej kłaniają się
2: Bożena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski. Często może nie mamy czasu na posłuchanie audycji, ale widzę, że jesteście z nami, więc dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takich pachnących rzeczach. To już nam obiecał pan Grzegorz 2 tygodnie temu.
2: Święta to
0: też i zapachy.
1: Święta pachnące choinką, piernikiem, wszystkimi różnymi przyprawami, do tego jeszcze jakieś wyroby pieczyste, inne rzeczy, wszystko
0: się miesza, tak, wszystko pachnie.
1: Dokładnie, wszystko się miesza, ale też takie są specyficzne zapachy typowe dla świąt, chociażby właśnie zapach piernika, zapach choinki, a wszystko to jest praktycznie związane z olejkami eterycznymi.
0: No właśnie, bo skąd ten zapach się bierze?
1: No właśnie, zapach najczęściej jest to w danej roślinie, znajdują się olejki eteryczne. Jest to mieszanina różnego typu substancji chemicznych, ale generalnie mają właściwości lotne, czyli są bardzo łatwo, unoszą się w powietrzu, bardzo szybko się rozprzestrzeniają, ale również mają zapach. Mówię o zapachu, ponieważ nam najczęściej kojarzą się te olejki o przyjemnym zapachu, ale również czasami ten zapach niekoniecznie musi być przyjemny,
0: no
1: może być czasami odstraszający.
0: Tak.
1: Zresztą po co roślinom olejki eteryczne? Pierwotnie myślano, że no, po prostu coś takiego mają, taki urok i w zasadzie nie są potrzebne. Ale okazało się, że właśnie te olejki eteryczne roślinom też są potrzebne, bo mogą działać w kilku kierunkach. Z jednej strony zwabiają zapylacze, czyli owady bądź zwierzęta czasami, które zapylają kwiaty, dzięki temu powstają owoce, a roślina może się rozprzestrzeniać. Czyli mamy pożytek.
0: Tak.
1: I roślina dba o swój interes. Produkuje olejki eteryczne, ale one są w konkretnym celu produkowane. Również zdarza się, że roślina chce zabezpieczyć się przed na przykład roślinożercami. Wytwarza takie olejki eteryczne, które odstraszają inne zwierzęta, czy to będą owady, czy ssaki, które będą właśnie te olejki odstraszają, żeby rośliny nie zjadły, a roślina mogła sobie spokojnie rosnąć i później ewentualnie wydać owoce. A co ciekawe, czasami przy owocach znajdują się już inne olejki, które z kolei zachęcają zwierzęta do zjedzenia owoców, no bo jak zwierzęta zjedzą owoce, to przy okazji połkną nasiona. Nasiona nie będą najczęściej strawione, jeżeli nie będą pogryzione, rozdrobnione, to one nie ulegają trawieniu w układzie pokarmowym, tylko wychodzą z drugiej strony i przy okazji roślina ma jeszcze dodatkowy zysk, bo jest rozsiewana przez zwierzęta.
0: No tak.
1: Dokładnie, czyli też to wszystko jest jak w przyrodzie ma jakiś cel, ma jakąś wizję. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pachnie, bo tak ma być ładnie, ale to gdzieś zawsze jakiś ukryty cel jest. Czasami bywa też tak, że rośliny wytwarzają różnego typu substancje zapachowe, mogą być to właśnie olejki eteryczne, czasami mniej lub bardziej pachnące, ale one działają aloopatycznie, czyli na przykład powodują, że w pobliżu nie chcą rosnąć inne rośliny. Uniemożliwiają wzrost innym roślinom, hamują wzrost tych roślin, ponieważ dbają o miejsce dla siebie. Dokładnie, o swoje miejsce. Po co ma ktoś inny konkurować? Ja będę dominować w tym momencie, a przy okazji, jeżeli ja będę dominować, to też moje dzieci, moje potomstwo, które też takie same substancje wytwarza, no to też będzie miało miejsce, gdzie rosnąć. Czyli to też jest właśnie taka strategia na
0: przetrwanie,
1: na walkę właśnie z konkurencją.
2: Czyli
1: jak coś ładnie pachnie, to zawsze może być jakiś podtekst.
2: A, dobrze.
1: A bo oczywiście, my oczywiście jako ludzie takie olejki eteryczne wykorzystujemy. Te wszystkie zapachy są wykorzystywane, czy to w kosmetyce, czy to na przykład kulinarnie, w kuchni, jako rośliny przyprawowe, ale również wykorzystywane to jest w lecznictwie, naprawdę w różnych dziedzinach. Jeżeli coś jest dla nas mile pachnącego, jak najbardziej, też chcemy podobnie pachnieć czasami.
2: Panie Grzegorzu, jak pozyskujemy olejki eteryczne z roślin, owoców, bo i z owoców pozyskujemy?
1: To, że najczęściej jest to z ziela.
0: Mhm. Najczęściej pewnie już tak nie ma dużo.
2: No tak, ale mandarynka, pomarańcze?
1: Przy mandarynce, przy pomarańczach praktycznie te olejki eteryczne są odpady.
0: No tak, bo to wyrzucamy, prawda?
1: Pozyskujemy generalnie sok. Mhm. A przy okazji zostaje skórka, z której wyciskany jest, w tym wypadku akurat olej na drodze wyciskany, bo rzeczywiście jak obieramy, to nam po dłoniach bardzo często cieknie właśnie ten olejek. Wyciskamy ten olejek i pozyskujemy najprostszą metodą właśnie poprzez wyciskanie olejek eteryczny. W większości jednak olejki pozyskuje się na drodze destylacji parą wodną, czyli do takich specjalnych, dużych kociołków, które są ustawiane na jakimś palenisku. Wkładane jest nasze ziele, czy to są kwiaty, czy to są na przykład całe rośliny, całe pędy, czy tylko liście, tam gdzie oczywiście te olejki są. Jest to zalewane wodą i później pod wpływem gotowania się olejki eteryczne, jako że są lotne, one unoszą się, przechodzą właśnie w taką postać płynną, z parą wodną, później przez chłodnicę, no i do innego pojemnika są spadają, zbierane. I tam zbiera się generalnie tak zwana woda kwiatowa, hydrolat. Mhm. Czyli to jest pierwotna część, a na powierzchni hydrolatu osadza się po jakimś czasie cienka warstwa olejku właśnie eterycznego z danej rośliny. My ten olejek możemy spokojnie sobie zebrać i mamy czysty olejek, natomiast sam hydrolat, czyli ta woda zapachowa, również jest wykorzystywana, chociaż w rzeczywistości jest produktem, powiedziałbym, odpadowym,
0: tak,
1: ale również bardzo ładnie pachnie, bardzo często wykorzystywana jest w kosmetyce.
2: Woda różana.
0: Na przykład.
1: Chociażby, tak. Ale również inne, woda lawendowa, też z tych wszystkich innych roślin, gdzie się uzyskuje olejki, również to jest wykorzystywane. I co ciekawe, tą wodę można swobodniej korzystać na przykład na skórę, natomiast nie tak, to że swobodniej niż olejki eteryczne, bo
0: tam stężenie
1: z olejkami już eterycznymi trzeba bardzo uważać. Mhm. Wbrew pozorom czasami można sobie zaszkodzić, jeżeli niewłaściwie będziemy się obchodzić, ponieważ generalnie tylko wyjątkowo bodajże olejek lawendowy i z drzewa herbacianego można by było użyć nierozcieńczony na skórę, innych broń Boże. I to czasami muszą być dosyć mocno rozcieńczone, a rozcieńczamy je w zwykłym oleju. W jakimś oleju, czy to jakimś bardziej szlachetnym, tłoczonym na zimno, ale również może być nasz zwykły olej słonecznikowy. Czyli w takim oleju, w takim nośniku rozcieńczamy kilka kropli i wtedy dopiero możemy na przykład zastosować olejki eteryczne przy masażu na skórę dokładnie. Mhm. Też pamiętajmy, że nigdy nie stosujemy olejków wewnętrznie, szczególnie stężonych, ponieważ no niestety to też powoduje oprócz poparzeń jakieś problemy alergiczne, ale również bardzo często uszkadza wątrobę, bo to jest bardzo duże stężenie. Generalnie warto wiedzieć, że te olejki nawet w niewielkich ilościach, to co my wchłaniamy, one już oddziałują na nasz organizm. Czyli rzeczywiście...
2: Robiąc taką parówkę, to już przechodzi nam do organizmu.
1: Najczęściej stosujemy kilka kropli na wodę.
0: Tak, na wodę.
1: Dokładnie niedużo. Tak samo na przykład do kąpieli tam dodajemy kilka kropli, jak jest na przykład w przepisie 10 kropli na wannę, po to przy 20 kroplach mogą być już objawy uszkodzenia skóry czasami, jakiegoś poparzenia, jakiegoś świądu, może być już zaczerwienienie skóry czy coś takiego, szczególnie w miejscach, gdzie ten olejek na wodzie się unosi, nie rozpuszcza się, a trafi bezpośrednio na skórę. Tak jest na przykład przy cytrusach, trzeba uważać. Przy olejku właśnie z cytrusów, gdzieś tam dodanym do kąpieli, jak jest za dużo, może być odwrotny skutek.
0: No właśnie, bo tam wszelkie błony śluzowe...
2: No, ale zauważcie, że jest też taka sytuacja, że robimy inhalację. Oj, już się nam wydaje, że już nic nie pachnie i kolejny raz dolewamy. To jest błąd.
1: Słucham?
2: Nie. Może byłeś teraz? Ja powiedziałam, że jak robimy inhalację i wlejemy już kilka kropelek i wydaje...
1: Nie, jest kilka kropelek, zrobimy to, wystarczy jedna dawka... spokojnie, czyli po prostu wyżyjcie tego po prostu za dużo, nie dodajmy, bo można przedobrzyć. Czyli rzeczywiście, szczególnie jeżeli przy inhalacjach działamy najczęściej na
0: drogi oddechowe, tak.
1: Układ oddechowy, czyli to są właśnie, działamy na śluzówkę i bardzo łatwo możemy ją podrażnić. Generalnie też przy olejkach trzeba uważać, sprawdzić ewentualnie ich działanie w mniejszej ilości czasami nawet, czy nie jesteśmy uczuleni. Bo też może się zdarzyć, że na dane olejki możemy być uczuleni.
2: Czyli co, smarujemy na tutaj gdzieś?
1: Ewentualnie obserwujemy siebie, jak zastosujemy pierwszy raz w mniejszej ilości na przykład, czy jest jakaś reakcja uczuleniowa, czy zaczyna nas głowa boleć, czy coś innego się dzieje, wtedy rzeczywiście danego olejku nie stosujemy. Generalnie tych olejków jest oczywiście bardzo dużo, ale najczęściej stosuje się kilka olejków takich najbardziej typowych, chociażby olejek eukaliptusowy. Wiadomo, że jakieś problemy z górnymi drogami oddechowymi to jakaś inhalacja, ale również dobrze jest na przykład taki olejek wylać gdzieś do jakiegoś pojemniczka, żeby to nam parowało powolutku i w takim pomieszczeniu, gdzie wyczuwamy delikatny zapach, to też na nas oddziałuje.
0: Bo są, tak jak pan powiedział, panie Grzegorzu, są takie mieszanki, które są przygotowane na takie...
1: Tak, są na przykład gotowe mieszanki. Można kupić też na przykład taką mieszankę olejek złodziei, tak to się nazywa.
2: No tak.
1: To jest mieszanka kilku różnych gatunków, ale właśnie o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych. Ta mieszanka była wykorzystywana pierwotnie przez złodziei, którzy okradali domy osób, które gdzieś w jakimś czasie epidemii, załóżmy, umierały gdzieś w dawnych wiekach. Te osoby owijały szale, właśnie nasączała tym olejkiem, nakładali maski takie specyficzne i rzeczywiście to ich chroniło przed zakażeniem, przed zachorowaniem. Czyli właśnie to też jest było wykorzystane, stąd właśnie ta nazwa olejek złodziei, no bo pewna kropka
0: wykorzystywała.
1: Użytek, ale również my teraz możemy spokojnie wykorzystać z takich olejków. Na pewno warto w domu stosować chociażby olejek z drzewa herbacianego, który rzeczywiście jest bardzo bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, czyli rzeczywiście doskonały środek, jeżeli jakieś mamy ognisko w domu, ktoś tam się gdzieś tam przeziębił, wziąć, zrobić taką małą inhalację, ewentualnie gdzieś jakiś kominek zapalić. Ja w domu najprościej biorę jakąś szklaneczkę, wkładam do tego chusteczkę higieniczną albo kawałek kręcznika i nasączam to. Wtedy sobie spokojnie, jest duży dostęp do powietrza, spokojnie sobie to
0: Nie trzeba
1: paruje. Dokładnie. Dodać do tego można jeszcze na przykład olejek goździkowy, jak ktoś lubi taki aromat goździków, czyli takiego właśnie piernika, jakieś inne jeszcze dodatkowo. Można sobie taką właśnie kompozycję zrobić. Przy okazji bardzo ładny odświeżacz powietrza, a również bardzo korzystnie działa na nasze drogi oddechowe.
2: Panie Grzegorzu, a takie pytanie jest, czy olejki można tak bezkarnie sobie mieszać? Czy są jakieś takie przeciwwskazania, samemu, że one siebie wiedzy. Nie lubią?
1: Znaczy, trzeba generalnie uważać na olejki, trzeba znać ich skład i zwracać uwagę, jakich olejków my byśmy nie powinni stosować dla siebie, bo rzeczywiście część olejków może działać na nas niekorzystnie. Są pewne przeciwwskazania dla danych olejków, na przykład olejek z rumianu rzymskiego może powodować alergię, skurcz odskrzeli, czyli rzeczywiście niezbyt przyjemny, jeżeli ktoś ma problemy z odskrzelami. Tak samo na przykład olejek cynamonowy, chociaż tutaj nie mylić z cynamonem, bo jest troszkę inaczej pozyskiwany. Może być też na przykład powodować zapalenia skóry, nudności, wymioty czasami, czyli również zmiany w jamie ustnej, czyli też nie korzystamy z niego na przykład z olejku cynamonowego wewnętrznie. Czyli generalnie są różne tego typu przeciwwskazania. To trzeba sprawdzić dokładnie o składzie i też przy jakich chorobach, przy jakich schorzeniach danego olejku nie stosować. Bo to też...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Jest ważne.
0: No tak, bo można sobie zaszkodzić, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. A tak przy okazji olejku cynamonowego, to generalnie cynamon wyrabiamy z kory. Natomiast olejek cynamonowy jest pozyskiwany z liści i z młodych pędów.
0: Czyli zupełnie inne części rośliny.
1: Inna część rośliny. Poza tym tak samo cynamon, to już też chciałem, mówiłem wcześniej, że troszkę podpowiem, że no, cynamon nie jest równy cynamonowi. Czasami mamy cynamon taki bardzo ładny, aromatyczny, pachnący, a czasami jest ostry w smaku, zawiera dosyć duże ilości kumaryn, czyli też nie jest za dużo, możemy go spożywać. A to jest też kwestia, jaki to jest gatunek cynamonu, bo okazuje się, że tak nie do końca wszystko jest piękne i ładne. I czasami to, co u nas jest sprzedawane jako cynamon, taki typowy, że najczęściej pod nazwą cynamonu, sprzedawany jest u nas cynamonowiec wonny, czyli cynamon cassia, który generalnie uznawany jest za ten gorszy. Czyli niestety o dużej zawartości kumaryn, dosyć ostry w smaku, jest właśnie taki piekący, cierpki.
0: No właśnie, to zauważyłem kiedyś.
1: No dokładnie. Kiedyś pamiętamy, że cynamon był właśnie taki delikatny,
0: był taki słodkawy,
1: pozenny. Tak. Zazwyczaj jak się miało mielony cynamon, to on był jaśniutki. Tak. Teraz właśnie ten cynamon jest ciemny. No niestety jest to po prostu inny cynamon. To jest cynamon też zwany cynamonem chińskim, czyli właśnie ten cassia wonny chiński. To, co sprzedawane są w całości kawałki, to jest taki jeden zwitek grubej kory. I to jest właśnie, to jest to niestety gorsze. Typowy cynamon cejloński, takiego warto szukać, jeżeli mamy gdzieś w opisie, że to jest cynamon cejloński, on, jego kawałek, jego kora wygląda tak jakby zwinięte cygaro, czyli to jest cieniutkie płatki kory, kilka warstych płatków kory, tak, zwiniętych w taką dwururkę najczęściej, czy tak z dwóch stron, czyli taki delikatny, bardzo kruchy, łatwo go połamać. No tego wonnego to raczej trudno by było złamać. Jeżeli chce się odłamać kawałeczek do gdzieś jakiejś kompoty czy coś takiego, no to trzeba prawie całą latkę rzucić.
0: Tak.
1: ewentualnie użyć troszkę siły. Tamten rzeczywiście jest bardzo krótki, łamliwy, ale również właśnie bardzo delikatny w smaku. Czyli jest o wiele łagodniejszy, bardziej taki przypomina nam ten smak, powiedziałbym, z dzieciństwa, właśnie taką lekką nutą cytrusową, przyjemny, słodkawy. Rzeczywiście troszkę inny niż to. Niestety ten cynamon cejloński jest droższy. On pierwotnie dominował, obecnie dominuje u nas niestety cynamon wonny. Czyli jest różnica w jakości. Ale jak ktoś chce poszukać...
0: To może to na pewno znajdzie.
1: Chociaż w dużych sklepach, szczerze mówiąc, chyba nie widziałem, żeby gdzieś był sprzedawany cynamon cejloński. Ale w takich dobrych sklepach na pewno można znaleźć i rzeczywiście polecam. Jest znacząca różnica w jakości, w smaku.
2: Panie Grzegorzu.
0: Ale też ostatnio rozmawialiśmy, pan wspomniał, panie Grzegorzu, o goździkach. Ja to też się sam przekonałem o tym, bo no, pamiętam, jak wyglądały. One wyglądają podobnie, ale...
1: Wyglądają podobnie, ale...
0: Ale to nie jest to samo, co pamiętamy z młodości, nie? Prawda? To, co było w latach 80. na przykład sprowadzane do Polski. Ta jakość była zupełnie inna. Czy 90.
1: Jakość była inna, one rzeczywiście, jeżeli otwierało się paczuszkę tak. goździków, to od razu w całym pomieszczeniu było czuć
0: zapach. Zapach niesamowity był.
1: Dokładnie, zapach niesamowity, aromat, ten aromat długo się utrzymywał. Teraz bardzo często jest tak, że otworzymy po dwóch, trzech dniach, one już prawie zwietrzały. Niestety tego olejku nie ma, a w rzeczywistości olejku jest nawet do 26% w takich właśnie zasuszonych pąkach goździkowca korzennego, bo to są właśnie goździki, to są zasuszone pąki kwiatowe. Ma właściwości on antyseptyczne, czyli podejrzewam, że nie raz państwo już spotkaliście, tak, że tak. Będąc u stomatologa tak, gdzieś właśnie. Tam, jeżeli trzeba było coś zatruć, wyczyścić w zębie, to był zapuszczany olejek goździkowy. No i właśnie ten olejek goździkowy jest pozyskiwany z takich właśnie zasuszonych pąków, czyli z tych goździków, które my możemy kupić. I niestety bardzo często to, co my kupujemy, to są już odpady, niestety, po produkcji olejku goździkowego.
0: Czyli jesteśmy...
1: Jeszcze pachną,
0: czyli jesteśmy...
1: jeszcze wyglądają, ale już nie ta jakość.
0: Czyli jesteśmy po prostu oszukiwani.
1: Wszyscy zarabiają jak mogą, a my niestety na tym tracimy. Dlatego czasami trzeba poszukać właśnie jakiś dobrej jakości. Niestety, jeżeli jest dobra jakość, to wiadomo, że ta cena też nie będzie taka najniższa.
0: Tak.
1: Bo wiadomo, kiedyś pierwotnie przecież wszelkiego typu przyprawy korzenne to były praktycznie na równi ze złotem wartość. Czyli rzeczywiście były tak, bardzo, bardzo drogie.
2: Tak.
1: I teraz już to jest bardziej dostępne, ale dobrej jakości niestety trzeba zapłacić.
2: Panie Grzegorzu, a teraz jest tak czas świąt, zatem ten czas przedświąteczny, to też jest taka magia zapachów, jak wspominaliśmy na początku i tutaj też możemy zrobić sobie taką ucztę zapachową, tak? Cynamon, goździki.
1: Cynamon, goździki.
2: Pierniki.
1: Lepsza będzie na przykład kawałeczek laski cynamonu, bo to będzie dłużej. Możemy też wykorzystać goździki. Do tego na przykład bardzo często robi się takiego jeżyka z mandarynki albo z pomarańczy.
0: Właśnie zrobiliśmy takiego tydzień temu.
1: Goździki. Tu może nie wszyscy wiedzą, że najlepsza wtedy jest mandarynka o cienkiej skórce, aby goździki przebiły tą skórkę i dotarły do miąższu.
0: Do miąższu, tak. One wtedy pobierają...
1: Jeżeli dotarły do miąższu, to ten miąższ będzie dawał troszkę wilgoci, goździki będą parowały, a przy okazji będą oddawały zapach. No, oczywiście pod warunkiem, że będą to dobrej jakości goździki. Bo czasami
2: no tak.
1: Może być tak, że po dwóch, trzech dniach już tego zapachu nie czuć, no bo wszystko wyleciało. Na przykład tego olejku za dużo nie było. Ale również gałązki, świerka, też najlepiej nasz zwyczajny świerk najładniej pachnie. Rzeczywiście jest taki typowy zapach świąteczny. świerk co prawda bardzo szybko zrzuca igły, dlatego czasami warto wykorzystać naszą sosnę.
0: Tak, bo my często mieliśmy właśnie w domu sosnę.
1: Sosna, ona igły bez problemu utrzyma dłużej. Poza tym te igły również możemy wykorzystać chociażby do przygotowania jakiegoś aromatycznego cukru bądź soli, zależy co chcemy przyrządzić, do czego chcemy wykorzystać. Możemy na przykład takie igiełki wrzucić do cukru, razem to w moździerzu utrzeć i mamy taki właśnie aromatyczny sosnowy, tak lekko żywiczny cukier.
0: No to ciekawe. Doskonały
2: dodatek. Zaraz pójdę, zrobię.
1: Dokładnie. Ale również możemy te igły wrzucić do herbaty. Na przykład kawałeczek, troszkę igieł, do tego jakieś tam dwa goździki albo jeden goździk zaparzyć. Mamy też herbatkę taką. Przy okazji będzie działała bardzo dobrze na drogi oddechowe, będzie wzmacniała, czyli to rzeczywiście jak najbardziej można to wykorzystać. Święta to również jest zapach kompotu, na przykład mi się kojarzy zapach kompotu z suszonych owoców.
0: Tak.
1: Dokładnie, właśnie. Ale też zawsze tak, z tego czasu w pracy, jak akurat tam w jednym miejscu byłem, to wszyscy, no tak, kompot, ale no w domu robią kompot, ale nikt tego kompotu nie pije.
0: Zapachowy.
1: Tylko jabłka, gruszki suszone, zagotują i to wszystko. Jak ja przyniosłem taki kompot suszonych owoców własnej roboty, to okazało się, że
0: zabrakło, bo wszyscy...
1: Z 5 litrów tego kompotu przyniosłem.
2: To dużo.
1: To okazało się, że to jest za mało i na następny raz było większe zapotrzebowanie, bo wszystkim smakowo. Ale co ty tam dajesz? No dobrze, to następnym razem była kuchenka, to proszę bardzo, gotujemy dzień wcześniej kompot, no bo taki prawdziwy...
2: To gotujemy teraz. To gotujemy.
1: Dzień wcześniej trzeba zagotować, czyli suszone owoce, ale to nie tylko jabłka czy gruszki, bo oczywiście do tego jeszcze śliwka, do tego jeszcze laska cynamonu. Dobry jest cejloński, bo nie będzie taki pikantny, ale będzie taki słodkawy wrzucić. Goździki, do tego kardamon, też taki bardzo charakterystyczny na przyprawa do likierów, do różnego typu właśnie słodyczy w pierniku też mamy, między innymi. Do tego można jeszcze coś tam dorzucić według własnego smaku, jakieś tam dodatkowe rzeczy z owoców, żeby były też aromatyczne. Wrzućmy na przykład, jeżeli mamy mrożone maliny do tego kompotu, nie bójmy się mieszać smaku, bo naprawdę jeżeli ten kompot będzie taki bogatszy, to też będzie to ciekawsze w odczuciach. Na przykład bardzo dobre są suszone morele. A może później można je doskonale zjeść.
0: Tak.
1: No oczywiście. Czyli też właśnie, a później, że jak taki kompot się gotuje, to też aromat jest na całe pomieszczenie praktycznie.
2: Pachnie. No już sobie wyobrażam.
1: Mówię, warto jest czasami eksperymentować samemu, bo też wszyscy pytają, a jakie proporcje? Na oko.
0: Na oko, no właśnie.
1: Dokładnie, na oko. Jedna osoba lubi więcej cynamonu, okej. Druga osoba lubi więcej goździka, okej. Spróbować raz po jedne, dwa, trzy wrzucić. Będzie za mało? Dorzućmy więcej. Gorzej, jeżeli się na dużo wrzuci od razu.
0: No tak, bo później będzie...
1: Smak zostanie zabity, tak. Ale stopniowo dodajemy różnych rzeczy, próbujemy. Zresztą tak samo jak zawsze mówiłem, przy nalewkach próbujmy, nie bójmy się mieszać. Jedna wyjdzie lepsza, innym razem wyjdzie troszkę gorsza, ale jak będziemy mieli doświadczenie, to później już tak to owoce są takie troszkę kwaskowe, to damy tutaj trochę cukru, tutaj może jeszcze trochę tego i rzeczywiście wyjdzie coś doskonałego. Czyli to rzeczywiście możemy spokojnie kombinować. Teraz różnego typu na przykład pierniki domowe czy pierniczki Ja już swoje wczoraj wrzuciłem, jak ktoś tam zajrzy do mnie na Facebooku.
0: O, właśnie, nie zaglądałem, muszę zajrzeć.
1: Wyroby zrobione wieczorem. I też wszyscy się śmieją, że to są pierniczki takie, które najlepiej później popijać z czymś, bo one są rzeczywiście pikantne. Tak jak piernik, pierny, czyli właśnie od pieprzu, od tych wszystkich przypraw. Dokładnie. Ja osobiście na przykład, jeżeli widzę gdzieś w pierniku, że na cały piernik dodajemy jedną przyprawę korzenną, no to ten piernik będzie takim ciastem lekko o aromacie gdzieś tam niedaleko od piernika, ale ja na przykład na taki piernik domowy, który robię, z tego wychodzą trzy blaszki takie keksowe, to dodaję pięć gotowych przypraw korzennych, z tym, że od razu zwracam uwagę, że cukier jest na ostatnim miejscu w tej przyprawie, bo bywa różnie. I to czasami nawet nie tylko cukier jest na pierwszym miejscu, ale czasami jest kakao. Ja kakao na przykład nie używam do piernika. Przy dobrych przyprawach korzennych piernik będzie ciemny. Od tych przypraw. Tak. Czyli kakao nie trzeba wcale
0: dodawać, żeby zabarwić.
1: Do zabarwienia. Do tego dodaję zawsze mielony goździk, tak na oko, pół łyżeczki. A co tam, żeby było tak, jak się ugryzie, to rzeczywiście jest piernikowe, ale przy okazji dobre natrawienie, czyli też możemy wykorzystać, a ciasta, czy piernik, czy pierniczki, właśnie jeżeli spojrzymy w czasie świąt, to wiadomo, że tego jedzenia jest troszkę więcej, trzeba jakoś to strawić.
0: To one nam się przydadzą do tego.
1: Pierniczek weźmiemy sobie, to on działa jak taka przyprawa, która właśnie ułatwia nam...
0: Pobudzi, tak, trawienie.
1: Dokładnie, trawienie, czyli jak najbardziej coś słodkiego, coś, jakaś przekąska między, załóżmy, jedną rybką, a jakąś następną, ale przy okazji łatwiej się to trawi.
2: Panie Grzegorzu, pana pierniczki mają takie nadzienie w środku. Takie oczka.
0: Bożenka tutaj
2: podejrzewałam.
1: Niektórzy nazywają to z szybkami, z witrażykami, z okienkami. Robi się to bardzo prosto. Normalne pierniczki trzeba po prostu, akurat miałam w tym roku, kombinowałam nie tylko gwiazdki, ale były kwiatki.
2: Takie
1: kwiatki, też takie foremki były. A w foremce robimy otwór. Najlepiej jest to albo rurką do kremu, ewentualnie czasami są też, jak ktoś ma, na przykład robi kiełbasy, to też są takie specjalne nakładki końcówki właśnie do robienia kiełbasy, czyli właśnie czymś okrągłym, czym można będzie wyjąć ze środka właśnie taki otworek. Czasami jak ktoś ma różne rozmiary gwiazdek, to też można zrobić dużą gwiazdkę i mniejszą gwiazdką wyjąć fragment środka i do tego wkładamy lantrynkę.
2: Tu są lantrynki.
1: Im bardziej kolorowa, tym lepiej. Jeżeli są na przykład dwa różne kolory, to wychodzą nam dwukolorowe szybki. Tam też chyba widać na niektórych takie właśnie kolorowe. Mówię, niestety ciężko trafić takie ładne, dobre lantrynki. Im tańsze, odpowiem, tym lepsze.
0: No właśnie.
1: Bo często są najprostsze są dobre, najlepsze. Dobrze jest je rozgnieść, czy rozbić młotkiem albo czymś innym.
0: Żeby szybciej się rozpuściły.
1: Bo w sumie wystarczy taka połówka landrynki. Tam część jest wkładziona właśnie po połówce, część jest kładziona w całości. Ta cała landrynka też się roztopi, ale jest troszkę za gruba warstwa i czasami jest taka mniej przezroczysta.
2: Czyli co, tą dziurkę robię, tamto rozbijam landrynkę i wtedy tak
0: wkładam
2: do tej dziurki.
1: Wszystko robimy na papierze do pieszczenia, na suchym papierze do pieszczenia. Układamy nasze na początku, blacha, papier do pieszczenia, na to układamy nasze pierniczki. W tych pierniczkach robimy dziurki, dopiero jak już są na blaszce. Wycinamy i ja te dziurki, jak wycinam, to od razu rzucam sobie obok, bo po to dwa razy wałkować. Takie pierniczki też się zje, malutkie. Wycinamy, wkładamy po połówce mniej więcej landrynki, ewentualnie tam kilka kawałeczków, jakichś mimity, ale około połówki landrynki. Wkładamy do piekarnika, pieczemy tyle, co normalnie, w moim przypadku to było 7 minut. I potem wyjmujemy i od razu wyjmujemy papier bezpośrednio na zimny blat. Mhm. To jest ważne.
2: I z tym papierem
1: zdejmujemy te właśnie nasze pierniczki, kładziemy to na zimnym blacie i to zostawiamy z 5 minut. Dopiero po 5 minutach one zaczną odstawać od papieru. Wcześniej ich nie zdejmiemy.
0: Wcześniej nie zdejmiemy, tak.
1: Nie, bo to będzie takie rozpuszczone.
2: Kleiste.
1: No, cukier się rozpuści, bo to generalnie landrynka, ale to się rozpuści, czyli będzie właśnie takie płynne, może się przyklejać, będzie się ciągnęło, a po właśnie mniej więcej 5 minutach spokojnie powinno już dać się to oderwać i można to pozdejmować sobie.
2: Czyli takie inne ciasteczka też tak mogę zrobić, oprócz piernika?
1: Można. To jest mniej więcej około 7 minut mniej więcej w piekarniku, bo jeżeli za długo, to ta landrynka już tam zacznie tam troszkę strzelać, troszkę się tam mocniej wytapiać, czyli też, żeby po prostu za długo nie były w piekarniku. A tu mówię, to trzeba wszystko wyśrodkować, sprawdzić
0: dokładnie,
1: jak będzie wyglądało i tak jak najbardziej można wykorzystać. Pomysł jest dosyć dobry. Takie wieszane, też te akurat nie są jeszcze lukrowane, bo któryś mi się nie chciał lukrować. Może dzisiaj, jak będę miał ochotę, to cytrynę mam, cukier puder też mam, czyli lukier jest przygotowany już praktycznie.
2: O, taki naturalny.
1: Najlepszy taki lukier. Sam sok z cytryny plus cukier, puder, ile weźmie, oczywiście na tej zasadzie, czyli proporcji nie podam, bo sam nigdy nie pamiętam,
0: żeby to było takie
1: wyczuć, aż się rozpuści, jak jest za dużo soku, no to trochę cukru dodać, żeby właśnie taki sam raz był. Do tego ewentualnie można dodać jakieś barwniki, ja mam takie barwniki do, znaczy zaprawki do robienia likierów.
0: O, i z tego...
1: Akurat kiedyś kupiłem sobie jako ciekawostkę, ale tam jest na przykład likier kurakao, niebieski, czyli też taki coś ciekawy kolor, jakiś tam coś czerwonego, czyli można sobie wtedy pokombinować, żeby właśnie dać jakiś taki barwnik, będzie ciekawsze. I robimy na to prosto, mówię, im prostsza metoda, tym lepsza. Można też czasami robić z białkiem kurzym, ale to już jest troszkę trudniej przygotować ten likier, poza tym z białkiem, no szczerze mówiąc, on długo za bardzo podejrzewam, że nie poleży, a te moje pierniczki nawet potrafią pół roku przeleżeć.
0: No tak, bo to jest tylko cukier i sok, to tutaj się nie ma co zepsuć.
1: Nie, dokładnie, tym bardziej, że te pierniczki rzeczywiście one są bardzo fajne, jak się już robię, to robię zazwyczaj większą porcję, no bo oprócz tego, że w święta jak leżą, to pachną. Czuć zapach to zawsze jest przekąska. Jak podeschną, to później takie podeschnięte wrzucić na 2-3 dni do pudełka i do tego pudełka włożyć połówkę jabłka. Ewentualnie całe jabłko przekroczone na pół. Bardzo ładnie pierniczki zmiękną.
0: Bo dostaną wilgoci, prawda?
1: Naturalna, z jabłka będzie wilgoć, od razu one wchłoną i spokojnie będą nadawały się do zjedzenia. Czyli rzeczywiście praktycznie przez cały rok raz chyba koleżanka pisarzy, od których tam zdobyłem właśnie ten przepis, że te pierniczki po roku gdzieś tam znalazła zakamuflowane, nadal były bardzo dobre, wszyscy zjedli.
0: A ja nie wiedziałem, co zrobić właśnie, bo kiedyś takie pierniki upiekłem bardzo...
2: Dokładnie, twarde
0: bardzo
2: były.
0: Twarde. No coś tam może po prostu źle zrobiłem i nie szło ich zjeść. To znaczy, no można było sobie
1: zadać. To znaczy, te pierniczki, jak są takie cienkie, one też początkowo są twarde. One, jeżeli jest wilgoć w powietrzu, to one wtedy będą dopiero starały się miękkie, ewentualnie jeżeli są takie grubsze, to one są bardziej puszyste, wtedy rzeczywiście od razu są miękkie, z tym, że one w pierwszej kolejności twardnieją, dopiero później, po jakimś czasie, nabierają wilgoci i wtedy rzeczywiście są takie mięciutkie do zjedzenia.
2: A jaki jest przepis
1: dobrze,
2: na pana?
1: Dobrze jest je upiec troszkę wcześniej, ze 2-3 tygodnie przed świętami, no bo one po prostu jak sobie poleżą, wtedy rzeczywiście same ta wilgotność się wyrówna, ale te spokojnie już dzisiaj były jedzone.
2: To jaki ma pan przepis na swoje pierniczki?
0: No właśnie, panie Grzegorzu. Zdradzi nam
1: pan? Przepisy dokładnie nie pamiętam, ale jest bardzo prosty. Bo to jest tylko, to jest tylko...
0: Na pewno
1: łyżka masła. Mhm. To, że to jest na porcji, bo że ja robię z 2 porcji, jak to była łyżka masła, do tego idzie szklanka miodu, albo w oryginale jest pół szklanki miodu, pół szklanki cukru. W zależności, czy ktoś ma miód, czy nie ma miodu, ile da, tyle da. W tym przepisie, jak teraz miałem dosyć sporo miodu, no to był prawie szklanka miodu poszła. To jest, czyli masło, cukier, miód, to się rozgrzewa, tak żeby po prostu cukier się rozpuścił, ale za bardzo nie gotować. Do tego ja dodaję, czyli to już jest masło, dodaję przyprawy korzenne. Jedna przyprawa korzenna, w moim wypadku są to 2 przyprawy korzenne, żeby były bardziej aromatyczne, ewentualnie dodać troszkę jeszcze można mielonego goździka, można wrzucić do mielenia też troszkę kardamonu, troszkę ziela angielskiego, czasem pieprz też dodawałem, tym razem były bez pieprzu, akurat już to jest to. I to się zagrzewa. Jeżeli jest zagrzana ta masa z przyprawami korzennymi, one bardziej dają swój aromat. Czyli to jest taki plus. To wstawiamy, aż nam wystygnie. Do tego później dodajemy jedno jajko. Ubijamy 2 szklanki bodajże mąki, zawsze mi wychodzi więcej, żeby to ciasto po prostu wyrobić. I oczywiście do mąki dodajemy jeszcze łyżeczkę sody.
0: A, żeby urosły trochę.
1: Dokładnie, łyżeczka sody i to w zasadzie idzie chyba wszystko. Wyrabiamy ciasto wyrobione na co najmniej 2 godziny do lodówki. Po tym czasie wałkujemy, wycinamy i w piekarniku na 170 góra-dół 7 minut pieczone.
0: To bardzo szybko.
1: Oczywiście trzeba wyczuć swój piekarnik.
0: Bo to różnie jest.
1: Dokładnie jest różnie. Tam jest temperatura od 150 do 170. Grubość ciasta 5 mm mniej więcej. Będą takie bardziej puchate, jeżeli będzie, będą cieńsze. Potem są ładniejsze do powieszenia na choince, bo będą po prostu cieńsze, ale trzeba krócej piec. No i to jest to w zasadzie.
2: Jajko całe ubijamy, jajko z pianą, taką pianę robimy.
1: Nie, wszystko do garnka, ale się od razu mieszamy.
2: Mąką robimy.
1: Dokładnie. To, że, do tej masy najpierw ja dodaję jajko, mieszam z tą masą, rzeczywiście mikserem, tam nie będę się bawił, no i później już stopniowo dodaję sobie mąkę, dopóki daję radę mieszać mikserem, to mieszam mikserem, później już wyrabiam to ręką w dużej misce. Jak już jest ciasto wyrobione odpowiednio, to idzie do jakiegoś worka foliowego, zamykam to w worku foliowym, do lodówki, 2 godziny i później możemy wałkować.
2: Już wszystko wiem, zapisałam. Naprawdę pisałam uczciwie, bo może jeszcze przecież święta są.
1: Jak ktoś to ewentualnie po południu dzisiaj wrzucę właśnie przepis, taki gdzieś tam znajdę, bo to właśnie było właśnie do tego, takie oryginalne. Dzisiaj wieczorem też będę piekł piernik, bo już od soboty stoi i dojrzewa, a dzisiaj trzeba będzie piec.
2: Bo on musi troszeczkę dojrzeć, tak, panie Grzegorzu?
1: Tak, właśnie dojrzewający, też taki właśnie dosyć dobry. Do 2 miesięcy nawet stoi czasami. bo z tego wychodzą trzy pierniki. I rzeczywiście im później, tym smaczniejszy jest.
2: Czyli w karnawale no właśnie, możemy szaleć.
0: To było ciasto, które było tak w zasadzie no, wymyślone po to, żeby było, żeby mogło długo być przechowywane.
2: Nie
0: prawda?
2: Było lodówek.
1: Dokładnie,
2: było,
1: dokładnie, no, dokładnie.
0: Żeby się nie zepsuło nam.
1: Tak, bo tam się praktycznie nie ma nic do zepsucia. A poza tym
0: taka ilość
1: ziół korzennych to sama w sobie konserwuje przy okazji. Do tego są oczywiście też bakalie, z tym, że akurat ja robię taką wersję miękką, żeby tam no, dla wszystkich po zębach było. Czyli raczej orzechów nie daję, bo to dla niektórych są za twarde, ale za to na przykład bardzo dobra jest śliwka, suszona, tylko nie wędzona, uprzedzam.
2: Nie, tak, to nie, bo to tutaj piernika by nam nie pasowało.
1: Dokładnie, bo to niektórzy nawet tak próbowali, to niestety niekoniecznie pasuje, ale bardzo dobre są morele, dobre są wiśnie suszone, czy jakieś różnego typu inne owoce.
0: Żurawina nawet może?
1: Tam jest chyba, oficjalnie jest chyba 100 gram takiego właśnie suszu, no ale jak gdzieś tak raz sprawdziłem, ile w sumie wrzucam, to mi wyszło, że tak około 200. I to wcale najwięcej nie było jeszcze. Rzeczywiście no, jest dużo takich dodatków, ale to też jest nam jak smakuje, to znaczy,
0: no właśnie, to takie dodatki smakowe są.
1: Dokładnie. Czyli panie, rzeczywiście, a mówię, z takich dodatków też dosyć ciekawie można dodać, jeżeli komuś zostało na przykład z nalewki takie lekko już skandyzowane owoce pigwowca. Są bardzo dobre. Czasami można dodać odpady z nalewki wiśniowej, czyli wiśnie, też takie w cukrze, czyli takie lekko skandyzowane. Jak najbardziej, bardzo fajnie to wygląda, to smakuje. Czyli spokojnie, jak to tak dojdzie, przejdą te wszystkie aromaty, to w takim cieście jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście przy takich właśnie wypiekach domowych to, co zostaje przez cały rok właśnie z różnego
0: możemy
1: typu nalewek,
0: wykorzystać i eksperymentować.
1: To, że wykorzystujemy, dokładnie.
0: Panie Grzegorzu, ale jeszcze musimy dotknąć tematu, bo skoro wieczerza wigilijna w naszej tradycji jest taką wieczerzą postną, no to pojawiają się ryby. I teraz czym te ryby najlepiej przyprawić? Bo mamy no, oczywiście różne ryby o różnych smakach, bo one wiadomo są słodkowodne i te pochodzące tam z mórz.
2: Dorsze.
0: Różne przyprawy pasują do różnej ryby.
1: To znaczy zależy kto co lubi, no ale na te ryby na różnego typu na słodko, czyli na przykład właśnie do ryb również goździki. Zgadza się? Przecież na przykład karp chyba po żydowsku bodajże, on jest właśnie taki na słodko z goździkami gdzieś tam z tego typu rzeczami, dodatkiem. Zresztą nawet przy goździkach też jest właśnie przy zastosowaniu oprócz właśnie likierów, win, kompotów, również do mięs, marynat, ale również do ryb. Czyli też jak najbardziej można by wykorzystać. Ja w domu z takich ziół może które można uprawiać też w ogrodzie, wykorzystuje szałwie, liście szałwi. Na przykład do pieczonego pstrąga do środka wrzucić parę listków szałwi, jakieś tam jeszcze dodatkowo rozmaryn, może niekoniecznie, ale jakieś inne zioła, które lubimy wrzucić, zawinąć to w akurat w folii aluminiowej, w piekarniku można sobie to upiec, czyli też będzie nie smażone, ale będzie pieczone, będzie zdrowsze, a przy okazji właśnie z ziołami.
2: A dorsze?
1: Tutaj to raczej klasycznie do dorsza to były pomidory i wszystko to z pomidorami.

0: głodny zrobiliśmy.
1: Głodni się zrobiliśmy.
2: A jeszcze przy okazji, można wykorzystać się, spróbować chociażby, bo gdzieś tam gdzieś nad nim gnęło przed oczami, igły sosny.
0: Do ryby.
2: Do ryby. Mhm. Jako właśnie tak do środka wrzucić, do przepieszczeniu. Bo to też taki, taki żywiczny, świeży aromat, też może to dosyć ciekawie wyglądać.
0: Tak, bo ryby bardzo szybko przyjmują aromaty.
2: A będzie coś innego.
0: No właśnie, świątecznego.
2: Mówię, wybierajmy naszą sosnę zwyczajną, z jodłami nie eksperymentujmy, bo one mają troszkę nie zawsze ładny zapach. Tak samo, jeżeli świerk, to też świerk zwyczajny, te świerki serbskie, czy jakieś inne, one mają troszkę inny aromat. Inne olejki, inny skład i ten zapach nie zawsze jest taki
0: jaki byśmy
2: dla nas
0: chcieli.
2: Przyjemny, powiedziałbym. Mhm.
1: Pan wspominał, że cukier można zrobić z igłami, ale również igłami sosny, ale również i sól, tak?
2: Tak. Tak samo można właśnie zarówno sosna, jak i świerk.
1: Też
2: można właśnie dodać właśnie rozgnieść się taką sól do jako przyprawę, jak najbardziej możemy wykorzystać.
1: I zaraz to zrobię, panie Grzegorzu. Sosnę obok.
0: Tak, bo sosny mamy bardzo dużo i igieł też się znajdzie. Przy okazji to trzeba wykorzystać, tak? Bo
1: nie wiedzieliśmy.
0: Powiem szczerze, nie czerpiemy z tego rezerwuaru przyrody, tak jakbyśmy chcieli korzyści, bo no, często nosi...
2: Mówię, że to, co jest dookoła nas, przyglądajmy się, to, co można wykorzystać jak najbardziej.
1: Panie Grzegorzu, a jeśli chodzi o igły sosny, żebym miała jeszcze taką kompozycję w domu zapachową, to ja ją mogę też włożyć do gorącej wody i będzie się roznosił taki zapach w domu?
2: To znaczy wystarczy zimna woda.
1: Zimna? Mhm. Tylko?
2: Zimna woda, one będą naturalnie same, ten olejek, znaczy przy gorącej wodzie one bardzo szybko padną. Mhm. Po prostu padną. To rzeczywiście, jeżeli chcemy szybciutko, to jak najbardziej to na 2 godziny, trzy, później to niestety wyrzucamy.
0: Ale na długotrwałość
2: z gorącej wody. Dokładnie. A jeżeli to jest normalnie położymy, ewentualnie do nawet w wazonie włożymy do wazonu te gałązki, będzie dostęp wody, to ona będzie stopniowo parować, to wszystko się będzie ulatniać, a przy okazji możemy gdzieś tam zawiesić jakieś pierniczki, jakieś inne dodatkowe elementy, chociażby plastry, pomarańcze, które a niech sobie dosychają na świeżym powietrzu, po co suszone, możemy spróbować z takimi ewentualnie. Czy rzeczywiście to wszystko może być wykorzystane.
1: Jabłka też możemy tak zrobić?
2: Tak.
0: No tak, popłoczyć na plastry.
1: Na plastry.
2: Myślę, że jabłka to już bym raczej suszone, do suszenia nie dawał, bo one mogą niestety nam troszkę zacząć. Czyli ewentualnie gdzieś tam położyć takie jabłuszko, no bo one po prostu nie mają substancji, które by chroniły przed procesami gnilnymi, dokładnie nie mają substancji antyseptycznych, natomiast u mandarynek, u pomarańczy, część tych substancji jest, czyli one łatwiej się zasuszą, te olejki występują. Tutaj tych olejków nie ma, czyli nie zabezpieczają za bardzo.
1: Cytryny również.
2: Ale położyć, nawet jeżeli te owoce leżą gdzieś obok, to też ten aromat czuć. Możemy to wyczuć, czyli spokojnie taką gdzieś obok położyć kilka jabłuszek do zjedzenia, to przy okazji będą też tam aromatyzowały to wszystko.
1: Dobrze, a na przykład jeśli chodzi o goździki, próbował pan też rak rozetrzeć w moździerzu i je gdzieś tam wsypać do takiego pojemniczka, żeby pachniały?
2: To znaczy u mnie goździki leżą zawsze, mam taki na jednej spółce, różne pozostałości poświąteczne, czyli goździki, cynamon i to po prostu jest wrzucone, tam leży sobie.
1: I pachnie całym rokiem.
2: I ten zapach, co jakiś czas tam dolewam jakiegoś olejku, jeżeli mam eterycznego, ewentualnie troszkę wodą spryskam, czy coś takiego i to też rzeczywiście pachnie. To co jakiś czas, jakie to jest odświeżane, to pachnie, nie ma problemu. Goździki nawet nie muszą być zmielone, żeby to pachniało, ponieważ one same w sobie. Jeżeli możemy na przykład te goździki, jak już mam takie stare, wrzucić troszkę do wody, do jakiejś niewielkiej ilości wody, żeby ta woda zaczęła nam też parować, to wtedy one rzeczywiście jeszcze to
0: coś
2: bardziej...
0: Coś tam oddadzą, tak.
2: Dokładnie, jeszcze więcej tych olejków oddadzą, łatwiej będą się rozprzestrzeniać,

0: A jeżeli rzucimy do wody nawet na chwilę, taki jeden goździk, to po dwóch dniach, to ta woda praktycznie jest ciemna. Czyli rzeczywiście te wszystkie olejki, to wszystko wychodzi. Czyli tylko, że trzeba uważać później, naczynie trzeba będzie odmyć. Ewentualnie no, przeznaczyć jedno na
1: takie do goździków, do goździków.
2: Ja mam tak na koniec takie techniczne pytanie, panie Grzegorzu. Myślę, że pan świetnie sobie z tym poradzi, bo widzę, że jest pan, słyszę, ekspertem w kuchni. Jak sobie poradzić z zapachami, które są wydobywane przy smażeniu ryb, bigos? Jak sobie z tym poradzić? Bo to całe mieszkanie przechodzi.
0: Jak sobie poradzić?
2: Wieczyć okna, dobrze.
0: Wentylacja.
1: Nie ma innego.
0: Wentylacja, a później jak już usmażymy, ugotujemy, no to wiadomo, że wstawiamy kompot, odgrzewamy, gdzieś tam piernik kroimy.
1: I to zapachy.
0: Żeby został. No bo niestety te zapachy są. To jest też urok świąt, proszę Państwa.
1: No właśnie.
0: Że jak się idzie klatką schodową, to czuć, że tutaj na parterze jest bigos. Tu u sąsiadka robi właśnie, troszkę jej się ryba przypaliła, a tam w górze coś innego. Zupa grzybowa gotowana jest, ale to są takie uroki. Tego za bardzo nie zmienimy. No oczywiście, gdybyśmy mieli bardzo dobrą wentylację, to wiadomo, może by się udało, ale... wywietrzenie.
1: To jest, no...
0: W zamian położyć mandarynkę, położyć goździki, cynamon, troszkę skropić powietrze na przykład jakimś olejkiem eterycznym w rozpylaczu, można wtedy z wodą, czy na przykład z taką mieszanką. Właśnie na święta bardzo fajny jest właśnie ten olejek złodziei.
2: Tak pomyślałam.
0: Taki korzenny aromat z dominującym goździkiem. Rzeczywiście bardzo fajny, przyjemny.
2: Ale tak to też, panie Grzegorzu, jest taki czas, kiedy się odwiedzamy i ten olejek złodziei może nam dopomóc, jeśli ktoś przychodzi przeziębiony.
0: Ale oczywiście, no jak najbardziej. Te wszystkie aromaty, to wszystko też ma swoje działanie. Przecież generalnie goździki to są działanie antyseptyczne, czyli jeżeli te goździki mamy czy w pierniku, czy w czymśkolwiek, to też to na nas działa wszystko. Czyli też pewna aromaterapia też zachodzi. Też oddychamy, też to wszystko na nasze komórki, na nasz cały organizm oddziałuje, czyli jak najbardziej. To, że idziemy na przykład do lasu sosnowego, wdychamy świeże powietrze z zapachem sosny, z zapachem żywicy, to też na nas działa. Przynosimy tą choinkę do mieszkania, mamy piękny aromat.
1: Tak.
0: Oczywiście naturalny aromat, naturalne źródło olejków eterycznych. Aromatycznych. Rzeczywiście to wszystko jest powiązane z tego, czego trzeba z głową korzystać.
2: Nie bójmy się używać przypraw, bo często...
0: Zgadza się. Przyprawy naprawdę nie tylko są po to, żeby to dobrze smakowało, ale również, żeby się dobrze trawiło, żeby na przykład nie było problemów z wątrobą, czy z jakimiś innymi narządami. Generalnie rzeczywiście przyprawy nam również pomagają właśnie w trawieniu tych potraw. Wiadomo, że czasami są to dosyć ciężko strawne.
1: Tak, albo za dużo ich jest po prostu. Tak.
0: To jest to łatwiej strawione wszystko.
2: A jaki pan robi, panie Grzegorzu, taki napój, oprócz kompotu oczywiście, żeby lepiej się trawiło? Co tam pan wrzuca? No, tam dają kminek, to jakiś
0: znaczy,
2: tam
0: tak, powiem to
2: koper.
0: Tak. Kompot.
2: Tak.
0: To jest jedna rzecz, a ewentualnie gdzieś tam już w święta do obiadu to jest nalewka działkowa.
2: Ach, tak.
0: Z różnymi ziołami, które rosną na działce, w tym jest piołun między innymi.
2: Ale jak nie mamy takiej nalewki?
0: To pokombinować.
2: Mianowicie?
1: No coś
0: kombinować.
1: Coś musi być.
0: To, co ja na przykład, to jest praktycznie wszelkiego typu nalewki ziołowe, jak się sprawdzi, to w większości one mają podobne składy. Troszkę mniej lub więcej. Taką typową nalewkę ziołową nawet można by było w ciągu... teraz chociażby też dobry byłby na pewno na sprawy żołądkowe, nalewka na przykład na orzechu włoskim.
1: O, tak właśnie mówiliśmy o niej kiedyś. Mówię,
0: właśnie, warto przez cały rok zbierać, robić różnego typu nalewki, żeby później wiadomo, a mamy problemy z trawieniem, no to na przykład orzech włoski z takich zielonych owoców jak najbardziej dobry będzie. Jakaś inna naleweczka taka ziołowa przygotowana gdzieś tam na święta, gdzieś coś tutaj na przeziębienie, tutaj na trawienie, czyli to wszystko się znajdzie.
2: To może lepiej w prezencie kupić taką nalewkę?
0: Można. Ewentualnie, jeżeli dobry jest kompot z dużą ilości goździków, cynamonu,
1: wystarczy już sam
0: to też
1: z siebie.
0: Będzie działało. Też będzie działało.
2: To robimy. To robimy w tym roku. Kompot. Kompot i ciasteczka będziemy
0: ewentualnie
2: robić.
0: Może nawet piwo grzane też właśnie z miodem. No,
1: dołożyć trochę tak goździkami.
0: Dokładnie dodać sobie do tego, czy jakieś tam wino grzańca zrobić z tego. Też jak najbardziej.
2: Rozgrzeje, tym bardziej. No
1: i poprawi nam trawienie, poprawi nam pracę.
0: Dodamy goździki, dodamy cynamon, dodamy na przykład kardamon, to, że bardzo fajny jest. Czyli jak najbardziej możemy wykorzystać. Naprawdę jest dużo możliwości.
2: Ale kardamon trzeba używać w takim rozsądnym znaczeniu?
0: To znaczy, tego generalnie przypraw dużo nie stosujemy. Czyli spokojnie. Tyle, co to użyjemy, nie ma problemu.
2: Nic się nie będzie działo.
0: Nie, jak najbardziej.
2: Mam zadanie zrobić sól z igłą.
1: Sól i cukier.
2: Sól i cukier i na pewno zaraz to zrobię. Będzie
1: i gałązki sosny, żeby pachniało.
2: I gałązki sosny przed świętami.
1: No i oczywiście pierniczki.
2: I pierniczki, ale nam pan zadań dał. Aromatycznie zapachniało. Panie Grzegorzu, to jest taki czas pozdrowień. Kogo pan pozdrawia i oczywiście składa życzenia komu?
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkich ludzi, wszystkie osoby, które słuchają, które są gdzieś w pobliżu. Nie chcę tu już po prostu nikogo wymieniać, bo to mówię. Generalnie wszystkich, aby ten okres świąt był właśnie takim chwilą zadumy, odpoczynku, nabrania sił na nowy rok, na to, co nam przyniesie, co będzie i na to, że też że w każdej trudności zawsze znajdziemy światełko, że z czasem będzie lepiej.
1: O, właśnie. I tego sobie też i życzmy wszyscy.
2: Ma pan rację, bo tak my też doświadczamy, im bardziej człowiek ma trudniej, to później, tak jak pan tutaj zauważył, często korzysta z takich dóbr, bo coś tam pan zrobi, ale to później jednak skutkuje, że pan ma z czego korzystać. I tak to już
0: dokładnie
2: jest.
0: Dokładnie, dlatego generalnie zdrowia, I pomysłów na różnego typu potrawy. Wykorzystanie właśnie tego, o czym mówiliśmy, wykorzystanie grzybów, przypraw, różnych roślin, żebyśmy te rośliny, te związki włączyli w naszą dietę. No na pewno nam to też dobrze zrobi.
2: Są naszymi,
1: i wyjdzie na zdrowie.
2: Tak, z przymierzeńcami.
0: Dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, my życzymy takich pięknych, spokojnych, rodzinnych świąt i tego czasu odpoczynku, kiedy, bo czas jest taki, a nie inny, każdy z nas jest zabiegany, ale żeby się znalazł czas, żeby pójść i na tą działkę, i do lasu, i pobyć z najbliższymi.
0: Dokładnie, na działkę już właśnie podejrzewam, że sikorki się domagają.
2: No,
0: trzeba
2: pójść
0: nakarmić.
1: U nas też.
2: U nas też. A Piotr czego życzy?
1: Ja życzę przede wszystkim tego, abyśmy spotkali się po świętach tak samo zdrowi, jak przed świętami.
2: I
1: w nowym roku. Żeby te święta nam pomogły w przeżyciu takiej radości właśnie z tego, że możemy być razem, wspólnie.
2: Tego życzymy. To najważniejsze.
0: Tak właśnie. Tego, że wspólnie coś robimy, co
1: tak jest.
0: Jesteśmy, że wymieniamy się wiedzą, bo to też jest bardzo przyjemna rzecz.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
2: My bardzo lubimy z panem prowadzić audycję i słuchacze również bardzo lubią być, jak pan jest, oczywiście.
1: Tak
2: dziękujemy.
1: Jest. A my zapraszamy na dalszy ciąg programu. Naszym gościem był, jak zwykle we wtorek, pan dr Grzegorz Fiodorowicz.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I o nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka aż bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także troszkę mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać do tego, bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zapisywanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pewnie pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy o
2: nim ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. Przetworach, tak.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach,
1: Żeby przeżyły, to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerki ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: to jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie, i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? Mhm. No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy, przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani rację, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady pooczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, pani Aldo, no nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych dokwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też nie wiadomo, jakie
1: są datki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miała...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam
2: klucz.
1: Się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale. Nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten, temat,
1: czy
0: tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie, lubi. Nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne, klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie? Tak.
1: Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie

0: No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, no, to też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no, znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Mhm. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. Mhm. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne, ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba.

0: chyba taka 300, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
1: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
2: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
2: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście.
2: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało. Chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
2: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę.
2: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 m jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
1: tak.
0: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
1: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
2: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
1: Też tak myślałam o tym, że
0: bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie A nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
2: W lesie.
0: w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to,
2: to są tam
0: z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
1: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero
2: tak, żeby się
0: to
2: pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
1: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją na przyzna złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam no, i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
1: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu tak skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
1: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
1: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam. Gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
2: No, to, tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
2: Starszy
0: tak?
2: Torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
2: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
2: Nie,
0: tak
2: jak raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
2: Jak tak, bo węgiel brunatny akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
1: do palenia przetransformowane. W piecu potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
1: Nie.
0: Torfem też można palić.
2: Też można palić, tak.
1: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie no, wody to
1: maś
2: już w ogóle,
1: taka.
2: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak.
1: Tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
0: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
2: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, więc, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
2: Panie Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
2: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm. to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa
2: tak.
0: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą, a jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
1: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No. Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego.
3: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
3: Poleca Radio Chóropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
1: No, właśnie na tak.
2: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża. To możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
2: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
2: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No, w lutym.
1: W lutym, tak.
2: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak, te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
0: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
1: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego, sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
0: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
2: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
1: To już prawie nie
2: to już
1: było.
2: była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no, przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez
0: Odpoczynku.
2: przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno. No i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej u
1: Tak, bo
2: nas tutaj na
1: wrzesień był.
2: Dawnych Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to
2: Dokładnie.
1: już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
2: No, u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł. No chociaż mówię, takim chyba największym stresem to był brak wody
1: Tak, to jest.
0: i chyba
2: niskie
0: jest.
2: temperatury.
0: I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
2: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa właśnie.
2: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to
2: Więc
1: samo, tak.
2: To tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no, wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda.
2: Około chyba 3% wody słodkiej mamy,
1: Tak.
2: tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Panie Adamo, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
2: No, oczywiście.
1: Dobrze,
0: No to dobrze,
1: cieszy nas to bardzo.
0: bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, albo prawie 26. Drodzy Państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
2: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
2: Dziękuję.
0: My również słuchacze też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są
1: Ja
0: wyczekiwane.
1: zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę,
0: Nie, nie
1: bo
0: trzeba.
1: znany jest
0: Tak.
1: i to nas
0: Pytania.
1: bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no, wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza
0: Ciekawe,
1: w
0: jak jest
1: zakątku.
0: na Hawajach.
1: Pewnie
0: Tam.
1: ciepło, pewnie ciepło.
0: Pani Aldano, nie?
2: Na ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
2: No nie, urosłaby.
1: Tak?
0: Tak?
2: Tak szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas by urosły.
0: Czyli odwrotnie.
2: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
0: Tak,
1: Hawajach.
0: pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
0: Dobrze.
2: No nie wiem, czy akurat tutaj aha. jestem. Nie, mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam. A...
1: No to ale teoretycznie tak. możemy rozważanie przeprowadzić.
2: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
0: Tak, tak wirtualną.
1: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
2: nie... Dokładnie, na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
0: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są.
2: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
0: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
0: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, czyli witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może...
1: Robić to później. No ja... Bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
0: Właśnie, właśnie.
1: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy. Mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie. Wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Oczywiście takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
0: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
1: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? Mhm. To różnie bywa, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba 6 stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny. Taki czerwony, tak?
1: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
1: czerwony.
2: Piotr.
1: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, jak mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
1: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
0: Czarka wygląda,
1: tak. W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
1: Czyli potrawa, postaram się państwu gdzieś tam wrzucić może przy następnej zapowiedzi.
2: Tak.
1: Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione, to będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
0: Pięknie wygląda, tak tutaj sobie.
1: I smaczne.
2: A jak smakują? Jak grzyby?
1: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Mhm. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
0: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: tak, się. Ale ona jest...
0: Chyba pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
1: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
0: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
1: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
0: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicel, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

radio, muzyka, pogoda. A na zegarach minęła godzina 7:00. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek. Jest czwartek, 18 dzień czerwca. Zaczynamy, jak zwykle, od skrótu informacji.

Polityczna nienawiść coraz bardziej pochłania ministra Waldemara Żurka. Minister Żurek uderza w przeciwników politycznych, zawiesza sędziego, odwołuje z delegacji prokuratorskiej żonę prezydenckiego ministra i ściga Zbigniewa Ziobro. Pan Łukasz Plebiak jest osobą, wobec której formułowanych jest bardzo wiele zarzutów, także prawnokarnych, więc nie podam mu ręki, tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w czwartek, w ostatni czwartek o sędzim Łukaszu Plebiaku, członku nowej KRS. W poniedziałek minister ogłosił zawieszenie sędziego, a potem KRS odebrał sędziemu dostęp do wszystkich dokumentów sędziowskich, czym pozbawiła go możliwości pracy w Radzie. Powodem jest nadzwyczajny ciężar zarzutów ciążących na Łukaszu Plebiaku. Chodzi o udział w tzw. aferze hejterskiej i rzekomej posługiwanie się podrobionym testamentem. Sędzia nie zgadza się z zarzutami. Brutalna interwencja niemieckiej policji przeciwko polskim patriotom. Opozycja wzywa rząd do podjęcia odpowiednich działań w tej sprawie. Opozycja wzywa rząd do podjęcia działań w sprawie bulwersującego ataku niemieckich funkcjonariuszy na polskich obywateli w Berlinie. Powodem brutalnej interwencji miał być krzyż i polskie barwy narodowe. We wtorek działacze ruchu obrony granic zamierzali postawić drewniany krzyż przy kamieniu upamiętniającym polskie ofiary Niemiec z czasów II wojny światowej. Polacy mieli biało-czerwone kwiaty i tabliczki mówiące o zbrodniach. Zainterweniowała niemiecka policja, Polakom rzucono na ziemię i skuto. We wtorek córka Roberta Bąkiewicza i posłowie PiS bezskutecznie próbowali dowiedzieć się, co robi w tej sprawie polski MSZ. Świadkowie wydarzenia mówili o brutalności niemieckiej policji. Kilku poturbowanych Polaków trafiło do szpitala. Robert Bąkiewicz ma wstrząśnienie mózgu i połamane żebra. Dzisiaj badamy się u polskich medyków. Tam w Niemczech muzułmanie i inne religie mają prawo do tego, żeby publicznie manifestować swoje przywiązanie religijne, ale nie katolicy, mówił Robert Bąkiewicz. Polska dziennikarka w Niemczech, Aleksandra Fedorska, zauważyła, że niemiecka policja wydała oświadczenie, które mówi o nieodpowiedniej formie protestu. To były kwiaty, które mieli ze sobą, a krzyż mieli przełożony na plecach. I to właśnie prawdopodobnie tego dotyczy to zdanie. Czyli w tej formie nie, wskazała Aleksandra Fedorska, redaktor dziennika Radio Debata. Co więcej, w niemieckim Tagesspiegel pojawił się artykuł szkalujący Polaków. To był druzgocący artykuł, ponieważ nazwał to osoby nazistami. Powiedziano, że owe osoby przerwały kordon policyjny. To się nie zgadza, zauważyła Aleksandra Fedorska. Szef MSZ Radosław Sikorski przekonuje, że ruch obrony granic chciał wywołać w Niemczech burdę. Polityk sugeruje, że Robert Bąkiewicz powinien udać się do Rosji, gdzie wymordowano mniejszość polską. Działacz opozycji antykomunistycznej Andrzej Gwiazda wskazuje na szokującą postawę polskiego rządu. Pani poseł Pichowicz powiedziała, to jak już macie Bąkiewicza w kajdankach, to go nie odsyłajcie do nas. To charakteryzuje postawę naszych obecnych władz, zauważył Andrzej Gwiazda. Afera. W szpitalu południowym w Warszawie, salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, badania bez kolejki, 29-letni milioner, radny, KO w białym kitlu. Bez kolejek, kilkadziesiąt badań w krótkim czasie i możliwość przebywania w saloniku VIP. Tak mieli być traktowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny w szpitalu południowym w Warszawie. Opozycja mówi o uprzywilejowanych elitach władzy i pogardzie dla zwykłych obywateli. Warszawski Szpital Południowy od kilku dni jest centrum uwagi dla całej Polski. To tutaj koordynatorem SOR-u był 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk, bez specjalizacji, ale za to z legitymacją partyjną Koalicji Obywatelskiej. Portal Zero ujawnił, że gdy zwykli pacjenci musieli czekać po kilka godzin na przyjęcie na SOR, koledzy z jego partii oraz rodziny mieli błyskawicznie dostawać pomoc medyczną. Politycy i ich rodziny nie musieli też siedzieć w publicznej poczekalni. Wydzielony miał zostać dla nich salonik VIP-owski. Tak to wygląda, drodzy Państwo, w naszym kraju. No cóż. Tyle wiadomości z kraju. Tymczasem na świecie władze medyczne strefy Gazy. Ponad 1000 osób zginęło w atakach Izraela od czasu zawarcia rozejmu.

Donald Trump na szczycie G7 odmówił określenia, czy Putin odpowiada za wojnę na Ukrainie. Prezydent USA Donald Trump odmówił w środę odpowiedzi na pytanie, czy uważa Władimira Putina za głównego odpowiedzialnego za wojnę na Ukrainie, powołując się na dobro toczących się negocjacji. Zaznaczył jednak, że zastanawia się nad przywróceniem sankcji na rosyjską ropę naftową. W Oslo przeszedł Marsz dla Życia, pierwszy od 40 lat. Ulicami stolicy Norwegii przeszedł Marsz dla Życia. W wydarzeniu, które odbyło się 13 czerwca, wziął udział około 1000 osób. To pierwsza taka inicjatywa pro-life od 40 lat. 7 minut po 7 czas na prognozę pogody. A w tej chwili Zławieś Małej okolice, 15 stopni na termometrach, temperatura odczuwalna taka sama jak termometryczna. Dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów. Możliwe także burze, rano lokalnie na terenach podgórskich, Podkarpacia zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat około 24 stopni na wschodzie i w centrum do 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem około 18 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany zachodni i północno-zachodni, w rejonie Półwyspu Helskiego także północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. 8 minut po 7. To był serwis informacyjny w Radiu Kurpatwa FM.

Czekam, spoglądamy w kalendarz, drodzy Państwo. Dzisiaj 18 dzień czerwca, czwartek, 169 dzień tego roku i przysłowie na dziś: upał, wsiano, kosy, żniwa ostra i dokuczliwa, a jeśli słota, to w zimie dużo błota. Takie przysłowie ludowe na dziś przypada. Na imieniny obchodzą dzisiaj Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amand. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo też i zdrowia. A dla wszystkich upominek muzyczny.

0: Dziś w naszym reportażu zabierzemy Państwa do Gzina. Warsztaty organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy przyciągnęły pełnych energii uczestników, a ich kulinarną przewodniczką była dr Aldona Fenyk. Nie zabrakło także podziękowań dla pani Edyty Zakrzewskiej, dyrektora oddziału terenowego KOWR-u w Bydgoszczy. Na stole w ramach akcji Kupuj Świadomie pojawiły się specjały regionalnych producentów, a gościnne zacisze w Gzinie stworzyło atmosferę, w której tradycja naprawdę smakowała.
1: Otwierając dzisiejsze warsztaty Smaki Ziemi Chełmińskiej od rolnika do stołu, chcę serdecznie powitać wszystkich uczestników spotkania organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Oddział Terenowy Bydgoszczy. To wyjątkowy dzień, w którym tradycja, lokalność i świadome wybory konsumenckie spotykają się przy jednym stole. Szczególnie gorąco witamy panią Edytę Zakrzewską.
2: Z panem Markiem Mańkowskim.
1: Z panem Markiem. Dziękując za objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie idei krótkich łańcuchów dostaw. Witam również dyrektora firmy UNAM w Pomisławie, pana Łukasza Budzieszka. Jednego z naszych kluczowych partnerów od lat pielęgnujących smak i jakość regionalnych przetworów. Dzisiejsze zajęcie poprowadzi dr Aldona Fenek. Edukatorka, pasjonatka tradycji kulinarnych i znawczyni lokalnych produktów. To dzięki jej wiedzy i energii przejdziemy przez wszystkie etapy warsztatów. Od tarcia chrzanu, przez wspólne gotowanie, aż po degustację i rozmowę o świadomym kupowaniu. Ponieważ nasze warsztaty promują polskie, lokalne produkty, na stole Kupuj Świadomie znajdziecie dzisiaj wyjątkowe specjały przygotowane przez firmę Unamel, Drobex, Gospodarstwo Rolne Katarzyna Bukowska, produkty Boni Fraterskie, Siemońskie Smakołyki, Piekarnia Cukiernia Juka, Pasieka Słodki Plaster, Rumiane Jabłko, Swoiste Specjały, Wędzarnia u Waldka, Drewsep Rękodzieło, Wyroby Wiejskie Adamczyk oraz ze wsi Radosław Ślibiński. To prawdziwa mapa smaków ziemi chełmińskiej, różnorodna, autentyczna i tworzona przez ludzi, którzy wkładają swoje serce w pracę. Dziękujemy również gospodarstwu agroturystycznemu Zacisze w Gzinie. Pani, szczególnie pani Mariowi. Za gościnę i stworzenie atmosfery, w której tradycja może wybrzmieć pełnią aromatów i opowieści. Życzę Państwu inspirującego, pachnącego i pełnego odkryć spotkania. Zaczynajmy naszą kulinarną podróż od rolnika do stołu.
2: Państwa akcji, która ma podnosić świadomość konsumencką, Kupuj Świadomie, produkt polski i jak najbardziej od pola do stołu, od rolnika do stołu, czyli to wszystko, co wyprodukowali polscy rolnicy, powinno trafić na nasze stoły i trafić w nasze gusta. Bardzo dziękuję za tak piękne przygotowanie dzisiejszego przedsięwzięcia pani właścicielce gospodarstwa agroturystycznego i wszystkim Państwu zaangażowanym to w przedsięwzięcie. Tym bardziej jest mi miło, drogie panie i tu panowie, wybaczcie, no zawsze serce, patriotyzm, solidarność kobieca to jest takie moje, że tak powiem, taki znak rozpoznawczy. Kobiety powinny się bardzo wspierać, jeszcze bardziej niż to robią. Bardzo się cieszę, że to jest u Was w Gzinie, na ziemi chełmińskiej, blisko ziemi bliskiej mego sercu, na której obok w gminie Zławieś Wielka, w miejscowości Łąży, mieszkam od urodzenia i bardzo mi jest miło, że jestem tutaj dzisiaj z Wami.
3: Proszę, najpierw chciałam podziękować, wszakże nie jestem tutaj z okolic, pochodzę w sumie z pogranicza Warmii i Mazur, ale u nas też, że tak powiem, rzemiosło lokalne prężnie się rozwija. I tak naprawdę, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, zacząć od tego, że nasze żołądki też są lokalne. I powinniśmy lokalnie je karmić, a nie specyfikami, które nie pochodzą z naszej, tutaj z naszego regionu, z naszej części geograficznej. Z tego względu, że nasze żołądki przez wieki kształtowały swoje preferencje żywieniowe poprzez to, co zjadały. Czyli to, co nasi pradziadowie zjadali przez wieki, kształtowało to, jak te żołądki, jak nasze przewody pokarmowe reagują na pokarm. I wyobraźcie sobie, że mniej więcej do początku II wojny światowej to powoli zachodziło. Natomiast po II wojnie światowej, gdzie postęp gospodarczy bardzo szybko się rozwijał i ta chęć skorzystania z dobrodziejstwa tego, co cały świat nam oferuje i tak ta zwana globalizacja, że świat zrobił się raptem mały i możemy skosztować produktów, które pochodzą z odległych zakątków świata, spowodował, że nasze preferencje żywieniowe bardzo mocno się zmieniły. Oczami byśmy zjedli wszystko, natomiast nasze przewody pokarmowe niekoniecznie to wytrzymują. Dlatego też taka zachęta, żebyście Państwo teraz wrócili do korzeni, do tego, do czego przyzwyczajone są nasze przewody pokarmowe. Zwróćcie uwagę, że praktycznie jemy zupełnie co innego niż jedli nasi rodzice i nasi dziadkowie. To bardzo szybka zmiana jak dla organizmu, tak? My nie jesteśmy bakteriami, które się przystosowują bardzo szybko, bo żyją kilka dni na przykład albo miesiąc, tak? I są w stanie te pokolenia szybko, te zmiany środowiskowe tutaj przyswoić. Natomiast głównie te problemy zdrowotne, które mamy obecnie, głównie są związane z tym, że nasza dieta jest nieodpowiednia. Nieodpowiednia do tego, do czego są przyzwyczajone przez, można powiedzieć, pokolenia, prawda, tutaj żywieniowe. Dlatego też powrót, proszę Państwa, do korzeni, do tego, co jadali nasi pradziadowie, wyjdzie nam tylko i wyłącznie na zdrowie. Czyli to nie tylko moda, prawda, że lokalnie się odżywiamy, ale również konieczność, żeby zachować zdrowie. Takie chociażby, dlaczego kupować lokalnie z drugiej strony, bo może ktoś powie, że to tak przereklamowane, prawda, że pójdę do sklepu, kupię to, co jest. Ja tylko Państwu uświadomię, na przykład, jeśli kupujecie owoce i kupicie jabłko, które jest tutaj lokalnie wyhodowane, świeżo zerwane, a jabłko, które chociażby z Hiszpanii zostanie przywiezione, tak, czy gdzieś nawet z Ameryki Południowej, jaka jest wartość tego jabłka tutaj lokalnego, a tamtego? Takie badania były prowadzone, proszę Państwa, na temat zachowania świeżości przez owoce. Ile dni, tak, tygodni zachowują świeżość? Zwłaszcza kiedy się je zerwie zbyt wcześnie, czyli w momencie, kiedy nie uzyskały jeszcze pełnej dojrzałości albo takiej dojrzałości zbiorczej. A zazwyczaj te, które do nas przyjeżdżają z dalekich krajów, trzeba zerwać wcześniej, przechować w chłodni i przywieźć do nas, popryskać odpowiednimi hormonami, żeby zaczęły dojrzewać, chociażby banany. Zrywane są zupełnie zielone, gdzie jeszcze nie ma tam wykształconych wszystkich substancji odżywczych, prawda, które są w dojrzałym owocu i są przewożone do nas, dopiero później są poddawane tutaj opryskowi, tak, żeby zaczęły dojrzewać, bo wcześniej są powlekane tak warstwą też środków chemicznych, które hamują dojrzewanie. I wartość takiego owoca, stąd na przykład jabłka pochodzącego i jabłka pochodzącego z drugiego krańca świata, można powiedzieć, że połowę wartości odżywczej ma tej, której nasze mają, tak? Czyli nawet jeśli zapłacimy ciut drożej za nasze lokalne, to i tak więcej z tego skorzystamy niż z tego, które przywiezione jest z drugiego końca świata. Niekiedy też ulegamy modzie. Chociażby taki przykład. Jakiej soli Państwo używacie?
4: No właśnie, pytanie do Państwa.
5: Morskiej.
3: Morskiej?
5: Himalajska.
3: Jaka?
4: Himalajska.
5: Kamienno-skłodawy.
3: To powiem Państwu tak, jak ktoś nam mówi, że morska jest lepsza, to powiem tak, kłodawska też jest morska. Tylko tyle, że sprzed kilku milionów lat, bo tutaj kiedyś, gdzie są kopalnie soli, kiedyś też było oceany i pokłady soli zostały odłożone. Tylko czym się różni sól kłodawska od soli morskiej, którą kupujecie?
4: No właśnie, pytanie do Państwa.
1: Cisza. Dobrze.
3: To ja Państwu powiem. Sól kłodawska jest czysta, pozbawiona mikroplastiku, jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Natomiast sól morska powstała z odparowania wody morskiej obecnej, zawiera mikroplastik, bo jest go wszędzie, w morzu pełno. Teraz sól himalajska. To też sól

0: wyobraźcie Państwo, to jest taka jakby gotowa baza, tak? Można nie jest tak,
1: tak gotowa baza, otworzyć, można podgrzać, dodać ulubioną kiełbasę.
0: Obiad gotowy.
1: I obiad gotowy.
0: Pyszne. Wykorzystujemy to. Też co rzadko raz wypuściliście przepyszny kompot. On się już kończy, ale było tyle owoców. To był mój ulubiony kompot.
1: Nowy sezon się zaczyna.
2: Owocowy?
0: Owocowy, były różne. Owocowy
1: się zaczyna, będą nowe owoce, nowe produkty. Myślę, że wrócimy do kompotu, ale w tamtym roku zrobiliśmy konfiturę z mini kiwi. Taka nasza nowość
2: tak,
1: również.
2: Właśnie tam też, tak,
0: zobaczcie,
1: mini kiwi, coś niespotykanego.
2: Mini kiwi krajowe.
1: Krajowe,
0: masz produkt polski.
1: Produkt polski,
2: polski, tak.
1: Zaczynamy powoli odtwarzać taką gamę dżemów i konfitur owocowych, bo Unamel wcześniej słynął głównie z warzyw, a teraz właśnie wchodzimy w owoce. Zrobiliśmy jagodę leśną, również z jagód polskich.
0: Nie mamy tu
1: borówkę amerykańską, też z borówek. Mimo że w nazwie jest amerykańska, to są borówki polskie. Też produkt polski od lokalnego dostawcy. Dlatego są te produkty wyjątkowe moim zdaniem. Może mało stronie to zabrzmiało, ale tak to jest, że jeżeli chodzi na przykład o buraczki, to buraczki są od tutaj również lokalnych. Kujawy słyną z dobrej jakości pól, na których produkty są wysokiej jakości, dlatego te buraczki mają odpowiedni skład mineralny, dużą zawartość cukrów, więc no, są wyjątkowe i może dlatego nasze produkty się bronią.

Edyta Zakrzewska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Bydgoszczy. Zadaniami statutowymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oprócz zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, jest między innymi promocja żywności polskiej, zdrowej, skracanie łańcuchów dostaw, skracanie drogi od pola do stołu i namawianie, uświadamianie naszych rodaków, żeby kupowali lokalnie, żeby kupowali świadomie i żeby na półkach znajdowali etykiety, żeby czytali.

0: Ale te etykiety, produkt polski, znak, produkt ekologiczny, oznaczenie geograficzne, żeby zainteresowali się tym, co chcą dać swojej rodzinie w ramach posiłku codziennego. Akcja Kupuj Świadomie jest prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przez ostatnie lata myślę, że akcja przynosi swoje pierwsze owoce. Widzimy to w rozmowach z naszymi sąsiadami, widzimy to w rozmowach przy stołach, kiedy rzeczywiście spożywa się bardzo dobrze przygotowane produkty, bardzo dobrze przygotowane potrawy, a bazą tych potraw jest właśnie produkt pochodzący od okolicznych rolników, produkt pochodzący z gospodarstwa ekologicznego i jak dzisiaj tutaj na ziemi chełmińskiej, produkt pochodzący bezpośrednio z ogródka, z gospodarstwa, czyli to, co zapomniane, a to, co dzisiaj dzięki właśnie akcjom, warsztatom kulinarnym, również organizowanym tutaj w naszym województwie przez Państwa, przez Radio Kuropatwa i tu się bardzo serdecznie kłaniam, bo rzeczywiście rozmowa, spotkanie, degustacja, prelekcja osoby, która się tym zajmuje profesjonalnie, czyli tutaj pani doktor Aldony, która powiedziała, że rzeczywiście wróćmy do swoich ogródków, wróćmy do pokrzywy, wróćmy do chrzanu, który ukopiemy, który sami przygotowujemy. Jesteśmy po świętach wielkanocnych. Buraczki czerwone, produkty od okolicznych przetwórców, czyli buraczek czerwony pochodzi od gospodarstwa, przetworzony jest w okolicznym przedsiębiorstwie Unamel. Wszystkie panie, które biorą udział w dzisiejszych warsztatach, rozpoznały ten produkt, smakują, sięgają. Jak jedna z pań powiedziała, że jak kupiła inne buraczki, to wnuki nie chciały do schabowego z polskiej wieprzowiny, nie chciały jeść, bo babcia, gdzie masz te dobre buraczki? Produkt polski, kupuj świadomie, wzmacniaj, powiększaj swoją świadomość konsumencką, przekazuj swoim najbliższym, bo to, co najważniejsze jest w rodzinie, czyli tam, gdzie żyjemy na co dzień, to jest to, żeby o nich dbać, czyli o ich zdrowie i o jak najlepsze i długie życie.
1: Tak, pani dyrektor, ale również KOWR ma poradnik.
0: Tak, mamy szereg instrumentów promocyjno-informacyjnych, oprócz tego, który dzięki Państwu, zaangażowaniom Pań z kół gospodyń wiejskich, okolicznej rolniczki, producentki mleka, Pani Kasi, mogliśmy te warsztaty dzisiaj zorganizować, gospodarstwu agroturystycznemu, w którym jesteśmy w urokliwej, na urokliwej ziemi chełmińskiej, poradnik dobrego odżywiania, wszelkie akcje ulotkowe, promocyjne, spoty telewizyjne, radiowe, także otwierając internet, a z tego narzędzia wszyscy od zarania, czyli od 5-6-latka, nawet i wcześniej, do osób w wieku późniejszym, czyli tak zwanej starszej młodzieży, codziennie sięgamy, przeczytamy, wpisujemy, kupuj świadomie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i już wiemy, i też tam znajdziemy wszelkie eventy, warsztaty, konkursy kulinarne, jarmarki, były jarmarki wielkanocne, będą dożynki, gdzie tego rolnika, tego producenta z najwspanialszymi pierogami bądź najlepszym żurkiem na Kujawach znajdziemy i zachwycimy się smakiem tych potraw.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy, pani redaktor, dziękujemy Radio Kuropatwa i wszystkim, którzy tak pięknie mówią, co trzeba kupować, jak czytać etykiety i wiedzieć, że kupujemy świadomie.

radio, muzyka, pogoda. Zegarek już 8. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Co się dzieje w pogodzie, bo dzisiaj tylna część niżu z nad Finlandii i zachodniej Rosji powoli odsuwa się na wschód, jednak północno-wschodnie regiony kraju pozostają jeszcze pod jej wpływem. Na pozostałym obszarze zaznacza się klin wyżowy rozciągający się pomiędzy wspomnianym niżem a kolejnym rozległym układem niskiego ciśnienia z nad północnego Atlantyku. Dzięki temu w wielu regionach możemy dzisiaj liczyć na większą ilość słońca i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego zachmurzenie. W wyższych warstwach troposfery sytuacja wygląda podobnie. Górna zatoka związana z niżem z nad północno-zachodniej Rosji stopniowo odsuwa się od naszego kraju, jednak nadal pozostajemy pod wpływem północno-zachodniej cyrkulacji powietrza polarnomorskiego. Najchłodniejsze masy zalegają jeszcze nad północno-wschodnią i wschodnią częścią Polski. To wartości temperatury też odpowiednio dzisiaj będą dostępne na termometrach. Prognozy na kolejne dni wskazują na dalszą poprawę warunków termicznych. Już pod koniec dnia i w nocy od zachodu zacznie nasuwać się górny klin wyżowy, który stopniowo zmieni kierunek napływu powietrza z północno-zachodniego na zachodni, a następnie południowo-zachodni. Otworzy to drogę do napływu coraz cieplejszego powietrza, początkowo polarnego, a w dalszej części tygodnia niewykluczony jest również napływ masy powietrza zwrotnikowego i początek prawdziwej letniej, a miejscami nawet upalnej pogody. Tyle komentarza dzisiejszego, a ja za chwilę zapraszam Państwa na kolejną kuchnię świętej Hildegardy. Zostańcie z nami.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, dzisiaj
1: mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja to nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, co nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty na to? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi. Tak? Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest... No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak samitne. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka. To jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie. Natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje. Za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Ażby się chciało, tak?
1: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane na oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma świetny pomysł.
1: Dlatego trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem, jako kucharz, wsadzę tam ręce,
0: wsadzisz.
1: Ale jeszcze inny.
0: Ale ostrożnie.
1: Tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak, nie? Ja też to zauważyłam, już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To jest bardzo ważny element.
0: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się. Ja tak chciałem delikatnie, a to od razu.
0: A od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło. Mm-hmm. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie gorące. Tak, ono już wytraciło tą temperaturę. Mm-hmm. Więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam, od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Pęta jestem.
0: Naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy. Wszystko.
1: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę tylko, żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Mm-hmm. Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak? To będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
1: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne.
0: Tak.
1: Bo będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki.
1: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Tak, związało.
1: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.
1: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
0: Tak.
1: Wodę troszeczkę osolimy. Bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta. Bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem. Lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
0: To nie trzeba.
1: Tak, nie. W takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
0: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
1: tak
0: natomiast
1: jest.
0: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
0: A tutaj stolnica, wałek.
1: A tutaj stolnica, tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. To trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
0: Tak.
1: Bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów,
1: no proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki i to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak, o. Nie robię tego jak pani taka szybko zawija, ale tak dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne.
0: Tak, ja przez widzę,
1: to,
0: jak...
1: Przez tak. to można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
1: No. O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiesz, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, nic... wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
0: No.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: A, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak, tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystkiego. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba... bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po
0: nie
1: prostu
0: przywarły.
1: Nie przywarły. I teraz też... je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wyczuciem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak,
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka, breja taka, nie?
1: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
0: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To mamy ich sporo, więc robimy spory tu misek. Układamy świeżo, nie? Szpinak
0: no, tak.
1: nieprzeciągnięty.
0: Nieprzeciągnięty,
1: czyli,
0: tak.
1: Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Ciecierka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale Cieciorka, ciecierzyca, jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już,
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże, nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte.
1: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć, chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe, one już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
0: tak,
1: nie o to chodzi.
0: Tak.
1: To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje te nasze potrawy. Zbyt agresywnie. A tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który
1: czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto. Wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
1: Ale fasz, dobry.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny,
0: no.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

tam szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy, wszystko, co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zobaczyć, zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to być stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej. Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm. Wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego. Oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która czasem jest określana jak

jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc często, bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota. No w każdym bądź razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieś się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób. Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był na przykład pochowany w kwaśnej glebie, że te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią.
No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. No jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet, się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki. No i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża napisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć,
Tak właśnie to wygląda. Ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem, albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskie ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc wkopywano, Obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów, Stary Brześć Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci, to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało, wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem
I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, no niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło.
Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem. Też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Znakomitym. Tak, do badań DNA identyczne, idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego, możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe. I no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze złotej pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy... cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. I też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej, jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X-XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia i tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przebita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj Drawsko-Pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu
uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojej jego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostały one odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I
Można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm miał tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkiego, wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny. Czyli, że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich, często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach. Takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, siność, opuchnięcie twarzy. No tego typu, w zależności od okresu, od miejsca.
To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jak w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób.
Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i jest, wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że na przykład, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy somatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale
Ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych. Przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę ten nasz słowiański wampir to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy nie mieli wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż, można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby
istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Tak, moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w Ogrodzie Bez Chemii. To cykliczna audycja podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenyk. Przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród Bez Chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie pani Aldono. Dzień dobry.
1: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
0: No właśnie.
2: Też chciałam.
0: No to wina jest doktora Grzegorza.
1: Bo na wtorki. Z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem, środy z Aldoną.
0: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No dobrze.
2: Już jest śmiesznie.
0: Może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
1: I to bardzo tylko dobrze. Jeden dzień.
0: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
1: Coś śmiesznego miałam powiedzieć.
0: Tak, dokładnie.
2: No już powiedzieliśmy.
1: Tak sobie myślałam, w domu myślałam, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło, no i tak znalazłam. Fakt, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrotówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
0: Tak.
1: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. Tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że to jeszcze sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mu sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
0: Nie zwyciężał, miały.
1: Tak, to rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i o dalekim zasięgu. Także można sobie pracy przysporzyć.
0: Można sobie przysporzyć, ale się nauczyć też bardzo tak, tego no właśnie. Tak, bo
1: wtedy człowiek wie, co to fizyka i chemia.
0: Materiały wybuchowe w pewnym sensie się stworzyły.
1: Dokładnie.
2: Pani Aldona, tak. My tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy już na temat kompostowników. I przyszły pytania od słuchaczy, żeby pani im pomogła, jak prawidłowo skonstruować taki kompostownik. Jak go zrobić w ogóle?
1: Kompostownik możemy sobie zrobić, jak mamy dużo gałązek. Na przykład możemy sobie wygrodzić z gałązek. Możemy sobie z desek wygrodzić. A jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Mhm. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
0: super konstrukcje. Tak.
1: Super konstrukcje, zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo, będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne i będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba.
0: Tak.
1: Tak, bardzo fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy i jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
0: Z kamieni też można, pani Aldono?
1: Czy można. Tak, żeby, tylko później nam ciężej może jest z tego wybierać, prawda?
0: No tak.
1: To nam się odłoży. Mm-hmm. Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
2: A to mogą być sosnowe?
1: Sosnowe. No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy no silnie, żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. I te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
2: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
1: Zazwyczaj wrzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak to tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy, mamy tylko samą trawę, to też będzie ok. Także to też nie jest jakimś problemem. Mhm. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
2: mamy.
1: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
2: No tak, jak... bo zauważ...
1: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
0: Delikatnie.
1: Delikatnie, dokładnie.
0: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
2: Obierki,
0: czy tam, no nie wiem, od, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie, no takie.
1: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być, jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: Te, które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskany, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
2: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać?
1: Bo też takie pytania. Jeśli się nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy, jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży. Natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc. Jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej to ten proces rozkładu będzie zachodził. Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
2: Czyli jesienią. Tak, na przyszły rok, jesienią może?
1: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może nie być w pełni rozłożony.
0: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No, byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są takie małe kubki. co pewien czas trzeba było to wszystko sprzątnąć. No nie mieliśmy wtedy oczywiście kompostownika, więc tata to wyrzucał gdzieś tam na takie miejsce, które było bardziej odludne i oddalone od ogrodu, ale powiem pani Aldono, że tam takie rośliny rosły na tym, bo to można nazwać jako obornik po tych owadach.
1: Oczywiście.
0: Niesamowicie wielkie rośliny tam rosły zawsze. Nie wyrzucaliśmy tego do ogrodu, do warzywnika, ale no jak coś tam urosło już, to ogromne było.
1: To tak samo jak odchody ptaków, jak zbieram, one też mają bardzo dużo azotu, więc trzeba uważać, żeby sobie też nie przedobrzyć, bo potem nam rośliny zamiast owocować, to idą w zieloną masę, bardzo duże rosną, pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
0: Tak, bo właśnie, ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju i tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
1: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
0: sporą, bardzo tak.
1: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu
0: efekty.
1: Poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
0: Tak, czyli te tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldono mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
1: Tak, dokładnie. To zależy jakiego pochodzenia. Zwłaszcza ptasie nawozy są bardzo skoncentrowane.
0: A wracając do naszego kompostownika, bo tutaj wspomniała pani, żeby to nie było na słońcu, to dość oczywiste jest, ale czy w czasach takich, gdzie jest sucho, czy on, trzeba go jakoś tam powiedzmy podlewać, żeby utrzymać tą florę mikrobiologiczną?
1: Jak najbardziej. Jeśli jest za sucho, to tam po prostu generalnie nic się nam nie będzie rozkładało.
0: Tak.
1: Nawet na przykład jak liście suche zbieramy, zbieramy i na kompostownik kładziemy, dobrze by je było na bieżąco też troszeczkę zmoczyć, bo jak potem
0: szybciej na przykład się zrobi.
1: Jak następnego roku przekładamy i w miejscach, gdzie było sucho, to one praktycznie są, te liście nietknięte. Tam nie ma, no w ogóle nie naruszone są przez ząb czasu. Także warto sobie je nawilżyć. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych opadów zdecydowanie za mało, to jeśli tej wilgoci nie ma, to warto jest podlać, żeby to nam szybciej się rozkładało.
2: Pani Aldono, a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
1: Tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to żeby nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być taki warstwowy, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także usypujemy taką pryzmę, jaką już zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To w zależności od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mało ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
0: A czy warto przerzucać te warstwy, pani Aldono, w kompostowniku jakoś?
1: mieszać? Takim małym to
0: raczej
1: nie mamy możliwości.
0: Nie ma możliwości nawet.
1: Mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć podspód, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć podspód, żeby również nam się rozłożyło.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
1: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie całe, bo
0: tak.
1: To dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny, też możemy sobie do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
2: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no złoty środek na kompostownik, to jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani, coś nietypowego? Co inni nie mają?
1: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także, mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie. Warstwami takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który ja tam składam.
2: No tak.
1: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tego dobrodziejstwa kompostu.
0: Pani Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody w jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
1: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż te liście
0: chyba.
1: Tak, z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić, tak, w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. Ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
0: tak, suche.
1: I suche. I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia, w sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem. One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy i na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
2: Pani Aldono, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuję sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś? Czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
1: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre. Bo to też utrudnia troszeczkę, no tutaj aklimatyzowanie się, jak dostaje też, to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest skazane, ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać no, urodzajną glebę, a nie na przykład
0: piasek.
1: Tak, grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu, to nie jest tak w sumie proste, jeśli
2: sztuka.
1: Chcemy mieć Tak, jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
2: No i pani mówi pani.
1: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
0: Tak.
1: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija. Nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a tak. Potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko okej. Okay. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych. I dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje.
0: I tak sprzedaje.
1: Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś. Chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną, i wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
0: więcej.
1: I tysięcy.
0: To.
1: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak? Tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia
0: nie przejdzie.
1: No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
0: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
1: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa wtedy, czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki, przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
2: Pani Aldona,
1: i będzie nam chorowała.
2: Pani Aldona, to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte, a czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
1: W wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu te przycięcia będzie taka kępka młodych korzeni nowych. Mhm. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie. Natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszpółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
2: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana, ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
1: To wszystko zależy od wielkości, od...
0: Mhm. Od gatunku na pewno.
1: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet, ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew na przykład alejowych o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę. To więc dużo. To jest naprawdę dosyć duży koszt i wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak? A tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
0: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
2: Tak, pani Aldona.
1: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tylko szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
0: Tak.
1: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? Mhm. To spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle. A potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
2: Czyli przez 3 lata tak trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia, pani Aldono. I tak od razu o tym pomyślałam.
1: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
0: no,
1: to
0: ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
1: To wystarczy rok, czyli jak państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią można to też zrobić, chociaż lepiej na wiosnę wtedy, kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
2: A, widzisz, bo już się
1: wytworzy ta nowa bryła korzeniowa.
2: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
1: To znaczy ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście państwo w stanie wykopać ją w całości.
0: Z
1: tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, całej roślinie, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
0: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o różnego
2: no
0: typu...
2: No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić. Wkładam i pani powiedziała, żeby dużo nie, tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
1: Oczywiście tak, można podsypać czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
2: Na jaki długi okres?
1: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
2: No też teraz...
0: Żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo...
1: To też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
0: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu, mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
1: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
2: Tak?
0: No i też rosną pewnie.
1: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
0: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
1: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały...
0: Za smaczne były.
1: Tak, za smaczne są zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi, mama, jakie to piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. I zachodzę, tak rzeczywiście były z Wisły, ale już były bez cebulek. Już były zwiększone. Więc takie odmiany z Wisły też możemy mieć.
2: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakichś pojemniczkach na nornicę, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
1: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafię sobie ten koszyczek ominąć, z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie radzi.
0: Świetne warunki ma wtedy.
2: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już
0: jest wszystko.
2: Już nie ma nic.
0: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych w warzywniku. Chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czy go zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
1: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
0: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
1: Nie, bo przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
0: Ale właśnie.
1: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
2: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
0: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy przycinać je przed jesienią, schowanie, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
1: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie z całą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda? Mhm. Chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami.
0: Wrażliwe.
1: Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do -5 tu nawet
0: wytrzymują,
1: nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nami, takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
2: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
0: No tak,
1: tak.
2: Czyli te swoje muszę przytachać.
1: Tak, dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie. Tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
0: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała, szpinak czy rozszponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią, czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej, czy później, bo to też się z tym wiąże. I
1: dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
0: No właśnie, to chyba jeszcze...
1: Mniejsze zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
0: Wybujało już.
1: To jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo, że zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo, jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tak do 15 października praktycznie, a teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później gorzej zimuje, właśnie potem pleśnie różne dopadają nam, takie rośliny za mocno wyrośnięte, więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
0: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny tutaj chodzi, bo nie napisał, ale no właśnie, może zostawimy ten...
1: To trochę skomplikowane. To tak. Oczko wodne to na całą audycję.
2: I tak się umówimy, Pani Aldono.
0: Pani Aldono, chyba zostawimy tak, bo tutaj oczka wodne, no właśnie, nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. A jest to ciekawy temat, na pewno.
1: Bardzo ciekawy. Tam to jest cały ekosystem, który się...
0: No właśnie.
2: To nie zdradzamy. Pani Aldono, do następnego razu, kiedy będziemy mogli się umówić na kolejną audycję? Przyszłą środę?
1: No, może być.
0: Środę z panią Aldoną.
2: Środa z panią Aldoną. Czyli będziemy już myśleli o oczkach wodnych.
1: Dobrze.
2: Kolejny
0: Dobrze, to
2: temat.
0: Zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też za chwileczkę jeszcze... Musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
2: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
0: Tak.
1: O drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują i...
2: I będziemy.
0: I będziemy, pani Aldono, rozmawiać.
2: I będziemy, bo tu pytania przyszły.
0: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
2: Przestań, bo zagadasz, panie Aldono. Pani Aldono.
0: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle jakby coś...
2: Poziom wody obniżył się
0: gdzieś. Obniżył się poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
1: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
0: A może
2: mieć pani rację.
0: Bo...
1: To najczęściej jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
0: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, porozmawiamy o tym jeszcze.
1: Okej, dobrze.
0: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
2: W środę, o 10.50.
0: O 10.50
2: spotkanie. A pytań przyszła pani Aldono.
0: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę. Jak słyszymy, na wiele różnych tematów możemy rozmawiać tutaj godzinami.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami.

0: Brunon Chowyst od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów. Czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym, ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie wypełnia treść czasem komunikatów, z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobywa laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, prawda? Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu dom publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem. Pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałam świetną zupę. Mąż świetną zupę i mówi, słuchaj, ale ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej, no to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia. I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona, patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu. I wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzieliłem takiego wywiadu, ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Firm Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca, ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała, w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii. I jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się. Skończył się przystanek autobusowy. Mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód. Młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak, a dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku, zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy i to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element, mianowicie na podświadomą aktywność umysłu. Jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim, gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuję telefon z TVN24, czy bym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe. To nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność mną targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. Pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Mówi pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk? Z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w 2 tomach. Ale proszę państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich trzech wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym tymi trzema dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem trzy nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono. Sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono. To był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem, jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak Pan myśli, jaki procent sprawców? Jak Pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście.
1: A na rzeczy też nie
0: wiem. Ile?
1: No 60%.
0: 60. A Pan? 50?
1: 70.
0: A Pani? Co? Mniej. No dobra. proszę Państwa, 5%. Czyli sprawcy są wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Jak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę Państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
1: Futbol amerykański.
0: Futbol amerykański. Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi. A? Sześciokrotny. On zabił kochanka swojej żony. Ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów, on się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował, dobrano prawie że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem.
2: Znaczy w sensie tego wyrazu nie było.
0: No nie no, Afroamerykanin. Ale moment. Ale wtedy wolno było, bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista, że to...
2: Nie, to na to chyba nie mam znaczenia, bo może jak wam go też wykreślono, nie wolno, chociaż to stare dzieje.
0: No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin, wie pani, wiecie państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. Tak mówią koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnych Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę
2: gubić.
0: A nie zdaję, będą pytania, jak ja skończę. A to i teraz to pani chce, bardzo proszę. A to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
2: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a słuchaj,
2: dyletant, w jakiej dziedzinie?
0: Proszę panią, jeżeli człowiek, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy ja się znam na chemii? Ja się tego nauczyłem. Ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem. Jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych, czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek. Prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze. Trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład, czy na literaturze. Ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę Państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, do której, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj, Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę Państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoich działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę, ale najpierw urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu poszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania. On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych. Tamtego oszukałem. Ten się Pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie Pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna. Ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, znaczy zbyt wąski, czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność, jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw. Tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie? Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Ja na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana. Prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów. Nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest ten. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurduple nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z określonego, z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale mamy, ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne. Identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 200 000 000 ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to no, nosi kilka lat, no. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych, ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba że Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia, kryminalna nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak, często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę. W domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszę, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 tysięcy złotych, znaczy, że no kobieto, no, to jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację, mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza, wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija, wtedy oni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje. No to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to się sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem, quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu, sobie myślę, tak cholera, nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i trzepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem, wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie z zagrobu, ale jeszcze, no właściwie z zagrobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę Państwa, no to jest tyle na tyle.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek kawiarni naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Nie. Dziękuję. Niech będzie. Bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy wszystkich, kto zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu?
1: Ptasi
0: odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. A ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
2: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co Państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, udało się, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować, dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, były, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku. To jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii. Co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie krater uderzeniowy, nazywa się Vredefort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity. To jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, o którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma... Więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza, od 1 miliarda lat, nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj, pierdły tam, Ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze widzą Państwo, że to rozłożenie naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu, w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy? Przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, nie, wali z grubsza, wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca, czy nawet z Marsa. Wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Odpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj w tej części są jakieś takie, jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa. No i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów tam, gdzie żółto. A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej, jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest, no, jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły? Trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy bardziej takimi trawiastami okolicami w Ameryce Północnej i Południowej, jest dużo mniejsza. Dobra, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. Więc impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej. Poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No, nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje. Albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też już to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy, niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała, jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no, nie w pył, na kawałki. I mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie, jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób, mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się, każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 kilometrów na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 kilometrów na godzinę pokonać.

A dziura w ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości teraz, kiedyś była głębsza, mniej więcej dwa razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak, to była w wielkości mniej więcej tego budynku może? I zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła, prawda, całe centrum Warszawy, spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę. Więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamyk, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta. I mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 km. Prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 km. Ściany, które są praktycznie pionowe. Tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 km, 2 km, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką, no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miskokształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko wpatrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, która, to proszę obejrzeć koniecznie.

0: naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania. I nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armageddon, miała 1000 kilometrów średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że jest najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec, z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jakby walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. Ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie Morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza Serenitatis 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu i widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz i przez to Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. to jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin, dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził ze środka w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie bardzo, znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka, na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walnął w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo, więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię. Bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było, najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakichś 5000 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w Czelabińsku. Który to? Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, zrobiłaby bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać. No ale ponieważ była zrobiona z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby, i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość. Więc większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, chcieli zobaczyć, co się dzieje oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna, współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten... No dobra. No oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na kawałki, na pył, o. Tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. To tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejście fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, które można, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, o, przesunął mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli ktoś, znaczy jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do kilku, znaczy w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości przechodziły, znaczy w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie? A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z wpompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli Jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, jakby które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda, od 1980 roku do przed kilku dniami, bardzo świeże dane, i widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż 1 kilometr. Widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż 1 kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować. Więc to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o te asteroidy, które mają pomiędzy 1 kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? Większości, absolutnie większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu, i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 1998 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 1998 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, którą, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy 2 z nich były w sporej odległości. LD to jest Lunar Distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18. Czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała. Ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za 2 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady, dlatego że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%. Ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów. Jakby nie należy się tym przejmować za nadto. Może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat. Z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś w nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze, możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi, z wystarczającym z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny, ale natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu, czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Wreda Ford, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa. Więc zachęcam do macania.
1: Jak się ta wioska nazywa?
0: Środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
1: Czyli podebrał Półtusk trochę tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
2: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
0: Oczywiście, że ma. Jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
3: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety. Albo innej planety.
1: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr. Pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu. Skąd wiadomo, że...
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Asteroidy pochodzą z Marsa, że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie jakby meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, znaczy, nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną. Chyba, że zaraz potem dotkną Państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który jaki jest super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły, ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają mały volum, małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, znaczy ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze łatwiej wystrzelić, jeżeli się prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce. Nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie wylądowała, wylądowały, przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę, i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
1: Nie taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
5: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
5: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo dobre pytanie.
1: Rozwiążesz to w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości, powiedzmy, ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
1: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
1: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
6: Chciałam zapytać o atmosferę. Na ile ona nas chroni? Czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi. Dlatego, że dosłownie, jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, które nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a ta się nie zmieni zauważalnie, istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa. Ten tutaj, ja zapraszam.
2: Ale
0: jak
2: to znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
2: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek. Już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy w tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest przyspieszona, jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Znakomite moim zdaniem.
1: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie, tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana. Ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie. I w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
2: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile czy Peru, krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej. Nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w Ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, no, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło, albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia z tego, co wiemy. To nie ma znaczenia, czy ten krater powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu geochemicznemu, ale nie miałoby to. Okej. To może mieć znaczenie. Jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie z asteroidą zmienia właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest, znaczy nie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
5: To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej było, że takiej o wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w Ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w Ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jako spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
1: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako, prawda, siedząc sobie tutaj słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid, więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu, prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
1: Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
1: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową 25 kwietnia, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00, będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

0: Sprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, które, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Najstarszym kraterem, prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu, gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy, w Peru walnął w wioskę, która nazywała się Caracas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię. I rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać od przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakieś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury, po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam się która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego, w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest topiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach, to znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zderzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,5-4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego, że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł z skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem, jakie volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Te planety których my jesteśmy, ta część Układu Słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiem. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie. Ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego, jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion lat, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze, impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały i jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie, jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. I ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście nie w dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła, istotne jest raczej...

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Kim jestem? Kim jest drugi człowiek? Jaki sens ma życie? Dlaczego jest cierpienie? Czy warto o coś walczyć? Czym jest prawda i kto ma rację? Na te i wiele jeszcze innych pytań młodzi ludzie próbują sobie odpowiedzieć. Często wiąże się to jednocześnie z negacją dotychczasowych wartości i autorytetów. Bunt młodości nie ominął także błogosławionego Honorata Koźmińskiego, wspomina brat Grzegorz Filipiuk ze zakonu braci mniejszych kapucynów.
2: Honorat był młody jeszcze jako student, a właściwie jeszcze wcześniej jako gimnazjalista. Był taki moment w jego życiu, kiedy odszedł od całej tradycji i od wiary swoich rodziców. Wyglądało to na bardzo poważny kryzys wiary, który sam potem opisywał.
3: Znaliśmy młodzieńca, dość pobożnie wychowanego, który mając lat 14 usłyszał od kolegi wracającego ze świąt to, co tamten nauczył się od swego brata, studenta uniwersytetu w Dorpacie, że wierzenie na ślepo, jak nakazuje Kościół, ubliża człowiekowi. Od tego bowiem jest rozum, aby wszystko badał i rozpoznawał. W ten moment opanowała go pycha. Po paru latach stracił rzeczywiście wiarę i zaniechał wszelkich praktyk. I pomimo wielu natchnień wewnętrznych trwał w swoim uporze do tego stopnia, że gdy spadło na niego większe nieszczęście, nie tylko się nie upokorzył, ale nawet miał pretensje i jakby nienawiść do Boga. W takim stanie duszy wpadł w ciężką chorobę, w której był przez 3 tygodnie bez żadnej przytomności. Czekało go więc niechybnie piekło, jak onego złego łotra konającego z bluźnierstwem na ustach. Tylko potężna przyczyna Matki Bożej, do której jego matka z płaczem zanosiła gorące modły, sprawiła, że przyszedł do zdrowia. Pan Bóg raczył mu wtedy zsyłać nowe oświecenia, lecz on, trwając ciągle w swoim uporze, targował się z nim o każdy dogmat wiary.
2: Oczywiście my znamy to, co się w nim działo wtedy w gimnazjum w Płocku, jako w kilkunastoletnim chłopcu. Znamy tylko z jego relacji. Nie mamy jakiegoś osądu tej sytuacji od innych osób. I dlatego tylko możemy powiedzieć tyle, że z pewnością był to jakiś kryzys spowodowany namową, tak przynajmniej on to określa, przez swoich kolegów. Być może, że jakiś jeden czy drugi kolega w gimnazjum miał wpływ na niego i doradził mu, żeby trochę się uwolnił od tej całej tradycji swoich rodziców, od ich wpływu. Zresztą miał dobrą okazję, dlatego że mieszkał w Płocku na stacji. Kontakt z rodzicami był mniejszy. Rzadziej przyjeżdżał do domu, rodzice już nie mieli na niego wpływu. Być może, że jak się patrzy na rodziców, też szczególnie na matkę Wacława, czyli późniejszego Honorata, to widać, że jest to kobieta bardzo wymagająca. Tak przynajmniej to z jej listów później też to wynika, ale też kiedy patrzy się na jej zdjęcie, oczywiście po pozorach nie możemy jakoś sądzić, ale widać, że jest to kobieta bardzo wymagająca. Być może, że jakiś strach przed matką, przed rodzicami w młodym Wacławie był. I jako nastolatek, to się obserwuje przecież i dziś, że człowiek chce się uwolnić od rodziców, chce być niezależnym, chce decydować o sobie i dlatego też Wacław też tego doświadczył, sam to wybrał. Połączone to było z kryzysem wiary w Pana Boga i w instytucję Kościoła, dlatego że owocem tego kryzysu, takim złym owocem, było to, że przestał chodzić do Kościoła.
1: Czy zawsze w życiu młodego człowieka kryzys tożsamości związany jest z negacją wiary i tradycyjnych wartości, które wynosi się z domu?
2: Chyba to najłatwiej zanegować, to znaczy często młodzi ludzie traktują Kościół, traktują przykazania jako pewne prawo i pewien obowiązek, który ich ogranicza. I żeby się od tego uwolnić, no to trzeba się uwolnić od zakazów. Najpierw, tak naturalnie, zakazów rodziców, którzy mówią, zrób to, a nie rób tamtego. Młody człowiek już zaczyna myśleć w ten sposób, ja wiem lepiej niż rodzice. I to chyba każdy przechodzi przez taki etap. Nawet przecież małe dzieci mówią w ten sposób, że ja sama.
1: Także dziś wielu młodych ludzi szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania egzystencjalne. Tylko nieliczni spośród nich znajdują takich, którzy mogliby im wskazać właściwy kierunek.
4: Ja nie sądzę, że mam jakikolwiek autorytet. Mogę brać przykład z innych, ale to nazywam tych ludzi tylko wzorami. Mogę brać wzór z jakiegoś sportowca, z jakiegoś doświadczonego człowieka, nie wiem, z kogokolwiek. Nawet z Jana Pawła II, jak się próbował kontaktować z ludźmi za to, że był dobrym człowiekiem, ale nie mogę go nazwać autorytetem, gdyż po pierwsze na przykład mogę się z nim nie zgadzać we wszystkich rzeczach, a po drugie no nie wkraczał na niektóre sfery mojego życia, no, którymi ja jestem na co dzień. Chociażby papież, nie wiem, nie będzie mówił o szkole, co się dzieje u nas w gimnazjum, czy nie będzie wchodził do mojego domu, no i nie będzie tam opisywał tego, co się dzieje.
5: W każdej dziedzinie, myślę, jest wiele zasłużonych osób w naszym kraju, ale jeszcze żaden nie jest moim autorytetem. jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby brać wzór od autorytetu.
6: Mamy autorytety. Na pewno takim autorytetem jest rotmistrz Witold Pilecki.
4: Autorytety jakieś występują na pewno u różnych ludzi. Czy jest to potrzebne tak ewidentnie do tego, żeby świat istniał taki, jaki jest? To chyba nie, ale na pewno są na razie jakieś autorytety. W moim mniemaniu najwięcej autorytetów na razie to są takie dość, jeśli można tak powiedzieć, płytkie autorytety, czyli właśnie związane z mediami, telewizją i tak dalej, czyli osoby, które szybko stają się popularne, wiele osób młodych, bo to głównie się tyczy osób młodych, naśladuje takie osoby, no a później zazwyczaj te autorytety jakoś gdzieś tam się zacierają z czasem.
2: Ta samodzielność często prowadzi do zła, do jakiegoś upadku czy do kryzysu, dlatego że człowiek jeszcze nie jest w tym momencie w stanie wartościować w odpowiedni sposób, jeszcze nie wie dokładnie, nie spróbował wszystkiego, nie ma takiego doświadczenia, żeby wiedział, co jest rzeczywiście dobre, a co złe. I dlatego najłatwiej zanegować Pana Boga. Oczywiście człowiek, który nie ma wiary od początku, czy nie ma tego przekazu w rodzinie, no to tego nie będzie negował. No, znajdzie inne jakieś ograniczenia, przeciwko którym będzie chciał wystąpić, od których będzie chciał się uwolnić. Natomiast jeżeli tak jak Wacław był wychowany w wierze katolickiej, miał przykład rodziców, chodził do kościoła, nawet był ministrantem w kościele, to jeżeli przychodzi bunt i kryzys, no to właśnie od tego trzeba się uwolnić. Czyli wybór sposobu życia taki, żeby mnie to wszystko nie ograniczało, żebym nie musiał spowiadać się, nie musiał chodzić na mszę świętą w niedzielę, nie musiał zachowywać pewnych nakazów, które mnie ograniczają. I myślę, że tutaj był też taki motyw w nim jako młodym człowieku, a ponieważ ktoś inny miał na niego wpływ, tak to wynika z jego takich zdawkowych, tylko krótkich wypowiedzi, że ktoś w gimnazjum miał na niego taki wpływ, że on się po prostu od tego zaczął uwalniać, a apogeum tego kryzysu było w czasie studiów, kiedy był w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.
7: Kto w tym czasie w takim razie był, stawał się jego autorytetem? Czy gdzieś jest wzmianka na ten temat?
2: Na początku musiał być autorytetem dla niego ten, który go przekonał do tych poglądów, czyli ktoś z jego środowiska, jakiś może starszy kolega. Pamiętajmy, że jego brat Aleksander, tutaj niektórzy dopatrują się też genezy tego kryzysu, że właśnie na tych spotkaniach różnych w tym środowisku młodych gimnazjalistów, starsi koledzy z grona jego starszego brata przekazywali różne właśnie takie poglądy, które mówiły rozum przede wszystkim. Rozum, który ma zapanować nad życiem ludzkim, nie jakaś ciemnota, jakieś zacofanie w postaci wiary czy Pana Boga, tylko panowanie rozumu. To takie oświeceniowe prądy, które gdzieś tam dalej były przekazywane. Być może, że to. Na pewno musiał być dla niego taki człowiek autorytetem z jego środowiska. A potem on sam stał się dla siebie autorytetem. Dlatego, że nie ma nigdzie napisane o tym, kto go przecież nie namawiał. Nikt nie kazał mu tego robić. Tak? Nie było takich osób, które mówiły na przykład profesorowie na uniwersytecie czy jakieś osoby inne, już przecież na pewno nie rodzice. Tym bardziej, że jego ojciec zmarł w 1845 roku, jak on już był na studiach. Zaczynał właściwie wtedy studia w Warszawie i on teoretycznie, można powiedzieć, jakby został pozbawiony też pewnego autorytetu, bo już ojciec nie mógł mu pewne rzeczy przekazywać czy wymagać od niego. Została tylko matka. Ale on dalej był jakby poza rodziną, bo dalej mieszkał w Warszawie, rodzina zostawała w Płocku. No i teraz jak się czyta jego zapiski duchowe na temat tego kryzysu, to widać, że on decydował o tym, kiedy, co zrobić, w jaki sposób się zbuntować. On wymyślał takie postawy, jak na przykład ta, że mówił swoim kolegom czy studentom w Warszawie, że jeżeli ktoś by zobaczył go, jak wierzy, czy jak się modli, to może mu napluć w twarz. Czyli jakby nawet szukał takiego zabezpieczenia ze strony środowiska, może to był rodzaj pewnego takiego popisywania się, szpanowania przed innymi, ale to było rzeczywiście skuteczne, tylko mocno trzymało przy tej niewierze, ale to on decydował o tym, że jadł kiełbasę w Wielki Piątek na przykład, czyli łamał zakaz wstrzemięźliwości i postu w dzień, którym Kościół zakazuje, prawda, wiadomo, względów na mękę Pana Jezusa. Ale też nie chodził do kościoła, jeżeli wchodził do kościoła, to po to, żeby bluźnić, czyli żeby się kłócić z Panem Bogiem, żeby go obrażać. Czyli i wewnętrznie, można powiedzieć, kiedy był sam na sam, i także przed kolegami, cały czas manifestował to wiarę. Nawet napisał o tym, że przywodził innych do niewiary, czyli określił siebie jako apostoł ateuszostwa, czyli człowiek, który pozyskuje innych ludzi do tego, żeby nie wierzyli. Myślę, że to był czas ogromnej takiej pychy, takiego zaufania całkowitego sobie i zobaczenia, że to jest taki sposób na życie, ta niewiara, i było mu to wygodne bardzo. To pozostanie pewnie dalej dla nas tajemnicą, dlatego że ani matka, ani też inne osoby nie wspominały o tym etapie. On sam tak naprawdę później po latach też w notatniku duchowym jako stary, już doświadczony zakonnik pisze o tym. Zresztą później, kiedy nawróci się w więzieniu w Cytadeli Warszawskiej, kiedy całkowicie znowu zmieni życie i odkryje prawdziwego Boga, to konsekwencją tego wydarzenia, tego nawrócenia będzie pójście do zakonu. I to po to przede wszystkim, żeby w tym zakonie wynagrodzić Panu Bogu za wszystkie swoje grzechy, czyli zrozumie swój swój błąd i dla niego wtedy zacznie autorytetem być Bóg, ale nie Bóg rodziców, nie Bóg jakiś teoretyczny, nie Bóg prawa. Od tego bardzo łatwo odstąpić, tak? Bo to nie jest takie osobiste doświadczenie. Ale po tym osobistym doświadczeniu, jakie będzie miało miejsce właśnie w więzieniu, kiedy rzeczywiście Pan Bóg go dotknie swoją łaską ogromnie, wewnętrznie, jego serce, to on już będzie wierzył w tego Pana Boga, którego spotkał w swoim życiu i tego już mu nikt nie będzie w stanie zabrać.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: No zegarek, minęła godzina 15. To czas na kolonkę do Bożego Miłosierdzia, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: Dziś powiedział mi Pan: córko moja, mówią mi, że masz dużo prostoty, a więc czemu mi nie mówisz o wszystkim, co cię dotyczy? Nawet szczegóły najdrobniejsze. Mów o wszystkim mi, wiedz, że tym sprawiasz mi radość wielką.

0: Pochlećmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy te intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno.
1: Módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony księży Michale Sopoćko.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony Honoracie Koźmiński.
1: Módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A za chwilkę dalsza część naszego programu.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten, pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego Czesław Jechalskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Amper, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku? Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udają się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego, o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, A tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. Ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. A no dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły,

inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu lubelskiego, daszyńskiego, rząd Jędrzeja Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u, więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie.

0: po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć, pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to Państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków Państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak Państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała, ale i orkiestra Zdzisława Gorzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz Państwu... proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament, natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo, prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć. Ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, doktor Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół, kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe, no i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim. W całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące, chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 30 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza, to Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstają tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim, kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki runął maszt w Konstantynowie koło Gąbina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie Kołgombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc, 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym. Kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O. Więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałem
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy bardzo skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin, od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
2: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładniej mówiła, profesora.
2: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
2: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
3: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
4: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
5: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
4: Ofiarować w ramach mostu?
5: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
4: Teraz nie będę się bał.
5: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
4: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
5: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może...
6: Trąba.
0: No, niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę Państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam tak, w takiej wersji, ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
7: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie. To jest trąba, tak.
8: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słówkę naciśnie Jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś sekcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na funty jak pierniki, prawie na łupy jak jacy cukierki.
0: Proszę państwa, Piłsudski, jak widzą państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przeniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
8: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Zwioj nie jego ręką wytworzony na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie woł roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł niebożą.
0: Nie za głośno, bo państwo...
8: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Zwioł tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca wszystko to, serc, co mózgów, mięśni.
8: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Przedziwialnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż sam właśnie największe cuda tworzy. Zanim moim
0: czyli badania interdyscyplinarne.
8: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
8: Czy profesor wykonujący wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało.
0: Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest, bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty. Piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
9: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Povedz mi, co staré chcel Tvoňču?
1: Chcete, na sumnění ti mým, že direktor Sirka dostal.
0: Co, cože starému?
1: Un przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo, nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak
2: butujesz
1: plecy, wali się, nie boisz. Popsa, grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sit was i ulega, a reszta ty.
2: No więc słyszą państwo, tak to się, tak, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
1: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści. Proszę znają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest... Znaczy, tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą... No, Pani Katarzyna, nie wygoni mnie, to jeszcze... Tak. Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
5: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. I to było transmitowane do Stanów.
5: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
6: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
7: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część... To na żywo Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo, była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
8: Zdarzali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
9: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na LOP, na FON, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jedną z najpiękniejszych, jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
5: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów. Do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego stylu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdy doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
10: wległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam co w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy. Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz, już jest 20 metrów. Proszę państwa, hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony. 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem. Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie? Bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
11: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,8. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy,
2: tak, nie, no, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
11: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Piszą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Taka wtórkowa historyczna kuropatwa dzisiaj dotyka trochę innej historii związanej z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, czyli po polsku NOL, N-O-L, a po angielsku UFO. Cóż to takiego? Wszyscy wiedzą na pewno, co takiego jest. Zerkniemy w trochę kilka takich niewyjaśnionych zjawisk. Od Roswell po tak zwaną belgijską falę. O tym dzisiaj właśnie w programie historycznym. Takim nietypowym nieco, bo tak do tej pory zaglądaliśmy w historię związaną z różnymi organizmami żyjącymi na Ziemi, też między innymi dinozaurami i wykopaliskami, które pojawiały się tu i ówdzie na różnych terenach naszego globu, a dzisiaj o UFO. UFO nie jest nowe. Rzeczywiście ludzie od tysiącleci opisują te niezidentyfikowane obiekty latające, przedstawiając różnego typu obiekty podobne do dysków, niezwykłe obiekty atmosferyczne, które można znaleźć w sztuce, w literaturze starożytnych cywilizacji, od tych najdawniejszych, od Sumerów, Egipcjan, po Greków, Rzymian i tak dalej, i tak dalej. Ale ta współczesna era UFO rozpoczyna się w połowie XX wieku. Dokładnie wtedy się rozpoczyna. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy opracowano pierwsze rakiety, zaawansowane technologicznie samoloty, często potajemnie, czy to zbieg okoliczności, a może zbiorowa paranoja? Być może. W każdym razie my dzisiaj zerkniemy na takich 7 obserwacji, które dość przyciągają uwagę. Ta pierwsza to rok 1947 i takie nazwisko związane z obserwacją to Kenneth Arnold. Początki dzisiejszej fascynacji sięgają właśnie cywilnego pilota Kennetha Arnolda, lecąc swoim małym samolotem w pobliżu Mount Rainier w Waszyngtonie 24 czerwca 1947 roku. Arnold zobaczył, no i stwierdził, że widział 9 niebieskich, świecących obiektów lecących szybko z prędkością, no, bardzo dużą, bo ponad 3000 km na godzinę w formacji, tak zwanej lotniczej formacji V. Wszyscy wiemy, jak wygląda litera V, z tym, że oczywiście formacja lotnicza tak tym ostrym końcem litery V leciała. Początkowo uważał, że obiekty to jakiś nowy samolot wojskowy. W końcu było zaledwie 2 lata po II wojnie światowej i to był pierwszy rok zimnej wojny, ale wojsko potwierdziło, że tego dnia nie przeprowadzano żadnych testów w pobliżu Mount Rainier. Kiedy Arnold opisał ruch statku jako podobny do spotka, jeśli rzucimy go na wodę, czyli spotka, tutaj chodzi o talerz, media ukuły oczywiście teraz wszechobecne obecnie wydarzenie, wyrażenie, czyli latający spotek. Wkrótce w całym regionie pojawiły się inne doniesienia o grupie 9 UFO, w tym obserwacje poszukiwacza na Mount Adams, no i też załogi samolotów podawały takie obserwacje, chociażby komercyjny lot w Idaho. Rząd nigdy nie przedstawił wiarygodnego wyjaśnienia tych obserwacji. Po prostu stwierdził, że Arnold widział miraż albo tam miał halucynację. No i od tego się, moi drodzy, zaczęło. Pojawiła się tak zwana mania UFO i zaledwie kilka tygodni później obserwacja w Roswell. Cóż to takiego było? 1947 rok. Kolejna obserwacja, ta najsławniejsza, można też powiedzieć, jest taką jakby matką, początkiem, zalążkiem wszystkich obserwacji UFO. Ale oczywiście podobno, tak twierdzą władze, podczas incydentu w Roswell nie zaobserwowano żadnego obiektu latającego. Latem 1947 roku rancher, czyli taki odpowiednik naszego rolnika, William Mac Brazel, odkrył tajemnicze szczątki na jednym ze swoich pastwisk w Nowym Meksyku. W tym różnego typu metalowe pręty, kawałki plastiku i niezwykłe skrawki papieru. Po tym, jak Brazel zgłosił wrak, oczywiście pojawili się żołnierze z pobliskiej bazy sił powietrznych Roswell, no i przybyli po te materiały. Pojawiły się nagłówki wiadomości w gazetach, że latający spodek rozbił się w Roswell, ale oczywiście urzędnicy wojskowi powiedzieli, że był to tylko zestrzelony balon meteorologiczny. Rzecz jasna, zabroniono Williamowi Mac Brazelowi opowiadanie kolejnych sensacji, no i tak sprawa nieco ucichła. Ale od tego czasu teoretycy tak zwanych spisków ciężko pracują, próbując udowodnić, że wrak był pozaziemski, no i jeden człowiek, Ray Santilli, posunął się nawet do opublikowania w 1995 roku nagrania wideo przedstawiającego tak zwaną sekcję zwłok kosmitów, która rzekomo miała miejsce po tym incydencie. Santilli oczywiście przyznał w 2006 roku, że był to film wyreżyserowany, ale utrzymywał, że był oparty na rzeczywistym materiale filmowym. Jak się okazuje, rząd rzeczywiście coś ukrywał. Co ukrywał, tego nie wiemy do tej pory i na razie się nie dowiemy. Rozbity balon, no tak można powiedzieć, balon pogodowy, balon meteorologiczny, był prawdopodobnie według oficjalnej wersji w rzeczywistości częścią ściśle tajnego przedsięwzięcia wojskowego o nazwie Project Mogul, w ramach którego to dodaję, że są to oficjalne oczywiście tłumaczenia, w ramach którego wystrzelono balony na dużych wysokościach przewożące sprzęt używany do wykrywania sowieckich prób jądrowych. Siły powietrzne dostarczyły wielu dowodów oczywiście na te tematy. Stworzono prawie 230-stronicowy raport opublikowany w roku 1997, zatytułowany Sprawa zamknięta, raport końcowy w sprawie katastrofy w Roswell. Chociaż teoretycznie ta tajemnica została zdemaskowana poprzez ten raport, zainteresowanie sprawą tylko wzrosło, a turystyka w Roswell w dużej mierze opiera się na słynnej tak zwanej obserwacji UFO. Miasto jest też siedzibą Międzynarodowego Muzeum i Centrum Badań UFO. Mieści się tam chociażby restauracja McDonald's w kształcie statku kosmicznego. No i jest też coroczny festiwal UFO, który odbywa się każdego lata. Chwilka przerwy i wracamy za moment. A my wracamy do naszego tematu i kolejna obserwacja, która zajmie nam nieco więcej czasu, to tak zwane światła w Lubbock. Lubbock, 1951 rok. Wieczorem 25 sierpnia 1951 roku trzech profesorów, tym razem nauk ścisłych, z Texas Tech przebywało na zewnątrz wieczorem na świeżym powietrzu w Lubbock. Kiedy spojrzeli w górę, zobaczyli taki półokrąg świateł lecących nad nimi z dużą prędkością. W ciągu następnych kilku dni z całego świata napłynęły dziesiątki raportów. Carl Hart Jr., student pierwszego roku z Texas Tech, zrobił nawet zdjęcia tak zwanego zjawiska Lubbock Light, jak to nazywano, które zostały opublikowane w gazetach w całym kraju, w magazynie Life i tak dalej. I tak dalej. Który kierował... zapomniałem, że powstał przecież w tym czasie tak zwany projekt Niebieska Księga, projekt Blue Book, który kierował dochodzeniem sił powietrznych w sprawie UFO. Zbadał te wydarzenia, do którego zaraz wrócimy, a jego oficjalny wniosek był taki, że światła były, uśmiejecie się naprawdę, ptakami odbijającymi luminescencję z nowych lamp ulicznych Labok. Wiele osób, które widziały światła, odmawia jednak przyjęcia tego wyjaśnienia, twierdząc, że światła leciały zbyt szybko, a ptaki nie świecą. Do tej obserwacji właśnie za chwileczkę wrócimy. Ta nierozwiązana tajemnica świateł Lubok to setki ludzi zamieszane w to wszystko, w tym kilku naukowców uniwersyteckich, których no, trochę trudniej ośmieszyć niż zwykłego człowieka. I to oni byli świadkami, jak na niebie latały sobie niebiesko-zielone światła w sierpniu 1951 roku. No i też oczywiście są zrobione zdjęcia z tego. Ta noc 25 sierpnia była spokojną letnią nocą właśnie w tej miejscowości Lubbock w Teksasie. Tego wieczoru garstka naukowców z Texas Technical College przesiadywała sobie na podwórku profesora geologii, doktora Robinsona. Pili sobie herbatę, rozmawiali o mikrometeorytach. Było fajnie, wesoło. Był tam także profesor inżynierii chemicznej, doktor Oberg, profesor fizyki, doktor George i doktor Dacker, kierownik Wydziału Inżynierii Naftowej. A więc co sprawiło, że ta historia tego, czego byli świadkami tamtej nocy, była jeszcze bardziej ciekawa? Otóż, gdyby grupa została wybrana do obserwacji UFO, nie moglibyśmy sobie wyobrazić bardziej wykwalifikowanej technicznie grupy ludzi. Napisał później kapitan US Air Force Edward Ruppelt w swoim ostatecznym raporcie z 1956 roku. Na początku lat 50. Ruppelt służył jako główny badacz właśnie w projekcie Blue Book, czyli projekcie Niebieska Księga, oficjalnym dochodzeniu sił powietrznych w sprawie obserwacji UFO, po tym jak pracował nad jego prekursorem, czyli tak zwanym Project Grudge, czyli projekt, leciało mi teraz to słowo, gruda, bruzda, czy jakoś tak to było, już teraz nie pamiętam, no nieważne, moi drodzy, nie będziemy się teraz bawić w słówka. Około 21:20 wszyscy koledzy z uniwersytetu zobaczyli coś nieziemskiego na rozległym niebie Teksasu. Formację świateł w kształcie litery V, składającą się z 15 do 30 niebiesko-zielonych świateł przelatujących bezpośrednio nad ich głowami. Oczywiście, mimo że byli naukowcami, oszołomił ich ten widok, ale wciąż używając takiego wytrenowanego naukowego rozumowania, doszli jednak do wniosku, że światła prawdopodobnie pojawią się ponownie. I rzeczywiście, światła mniej więcej godzinę później, w bardziej przypadkowym szyku, pojawiły się nad niebem Lubbock. Wszyscy naukowcy byli zgodni. Byli świadkami czegoś fantastycznego. No tak, ale co to było? Co to było? Okazuje się, że profesorowie nie byli jedynymi wiarygodnymi świadkami tajemniczych zielono-niebieskich świateł tej nocy. O zmierzchu Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, czyli około prawie 500 kilometrów od Lubbock, na dworze siedział sobie ze swoją żoną pracownik ściśle tajnej organizacji Sandia Corporation, która badała, która należała do Komisji Energii Atomowej. no, człowiek z doświadczeniem, człowiek z takim wręcz mandatem zaufania, ponieważ należał do bezpieczeństwa wysokiego poziomu, tak zwanego Q. No, wpatrywali się w nocne niebo, komentując, jak pięknie jest, gdy nagle i on, i żona, oboje zaskoczeni widokiem ogromnego samolotu, tak to nazwali, lecącego szybko i cicho nad ich domem. Na tylnej krawędzi skrzydeł znajdowało się, tutaj ich opis oczywiście, od 6 do 8 par takich miękkich, rozmytych, świecących niebieskawych świateł. Godzinę później, według emerytowanego ranchera z Rabok, jego żona zobaczyła na nocnym niebie coś podobnego. Tuż po zmroku jego żona wyszła na zewnątrz, żeby zdjąć po prostu pranie, kilka prześcieradeł ze sznurka. On był w domu, czytał sobie gazetę. Nagle jego żona wpadła do domu, biała jak te prześcieradła, które niosła ze strachu. Powodem, dla którego jego żona była tak zdenerwowana, było to, że widziała duży przedmiot szybujący szybko i cicho nad domem. Powiedziała, że wyglądał jak samolot bez kadłuba, bez skrzydeł, tylko same światła. Na tylnej krawędzi tego niby skrzydła znajdowały się pary świecących na niebiesku światło. Zanim Ruppelt przyleciał do Rabok, aby zbadać obserwacje pod koniec września, setki mieszkańców widziało światło w ciągu 2 tygodni. Oczywiście miejscowi bardzo się tym zainteresowali, badali to wszystko, a nawet zrobili zdjęcia i nie wszyscy czekali, aż rząd zajmie się tą sprawą. Po zaalarmowaniu lokalnych gazet, takich jak Lubbock Avalanche Journal, profesorowie Texas Tech rozpoczęli własne nieformalne śledztwo. No i tak, w ciągu kilku tygodni po ich pierwszej obserwacji 25 września oni i ich przyjaciele obserwowali światła jeszcze 12 razy. Zmierzyli kąty świateł z grubsza, obliczyli ich prędkość i zauważyli, że zawsze podróżują dokładnie z północy na południe. Naukowcy, jak to naukowcy, uzbroili się w odpowiedni sprzęt, uzbroili się w krótkofalówki, tacy naukowcy-detektywi, a ich przyjaciele utworzyli 2 zespoły i bez wsparcia rządu sami zaczęli zmierzyć wysokość UFO i tak dalej, i tak dalej. W miarę upływu dni coraz więcej mieszkańców Rabok twierdziło, że widziało światła, a kiedy profesorowie porównali te raporty z tym, co sami widzieli i zapisali, wiele faktów się zgadzało, napisał później Ruppelt. Oczywiście niewielu, jeśli w ogóle, zarejestrowało te zjawiska z taką samą szczegółowością jak profesorowie. No wiadomo, umysły ścisłe badali to na różne sposoby. Ale chociaż wielu obserwatorów przedstawiało niepełne lub słabo wyrażone wspomnienia, nie ma wątpliwości, że to, co widzieli ludzie, było czymś rzeczywistym. Obserwacje UFO są zazwyczaj zdarzeniami jednorazowymi, ale te niebiesko-zielone światła były obserwowane wielokrotnie i przez setki ludzi. Ponadto dla wielu istniał fizyczny dowód w postaci czarno-białych, co prawda, zdjęć zrobionych przez świeżo upieczonego studenta Texas Tech, Karla Harta juniora. 31 sierpnia tej samej nocy zrobił on właśnie takie zdjęcie. Czekał specjalnie, bo też przyłączył się do badaczy. Czekał, czuwał w swojej sypialni, wypatrując tych świateł. I tak oto je opisał. To była ciepła noc, przypomnę, 31 sierpnia. W Teksasie tam jest dużo cieplej niż u nas. A jego łóżko zostało, przysunął sobie łóżko obok otwartego okna, no i tak czekał. patrzył na czyste niebo, leżał w łóżku około pół godziny, kiedy zobaczył, jak na północy pojawia się formacja świateł. Przecina otwarty skrawek nieba i znika za jego domem. Wiedząc już z doświadczenia, że światła mogą pojawić się ponownie, tak jak w przeszłości, chwycił swój załadowany aparat Kodak 35, ustawił obiektyw i migawkę na 3,5 i 1/10 sekundy i wyszedł na zewnątrz, na podwórko. Wkrótce jego czuwanie zostało oczywiście nagrodzone, gdy światła wykonały drugie przejście. Zrobił dwa zdjęcia, trzecia formacja przeszła kilka minut później i zrobił jeszcze trzy kolejne zdjęcia. Te gorąco dyskutowane i omawiane fotografie, które pokazują skupisko słabych świateł w formacji V poruszające się po nocnym niebie, są jedynym wizualnym przedstawieniem tego, co setki osób widziały, twierdziły, że widziały. No więc co to było? Czy to ptaki, czy albo samoloty? Przyjeżdżają rządowi śledczy, moi drodzy. Ruppelt rozpoczyna formalne śledztwo. Odkrywa, że światła wpłynęły na wszystkich, którzy je widzieli, w tym na pewnego staruszka Zalamesi, który był świadkiem obserwacji razem ze swoją żoną. Przerwał on swoją opowieść o światłach i jako rodowity Teksańczyk, mający za sobą wojny, Indian i dyliżanse, próbował podkreślić, że pomimo wojen, pomimo oglądania Indian, dyliżansów, był przerażony, a jego żona też się bała. Więc ten starzec o nazwisku Lamesa zasugerował, że światła były w rzeczywistości ptakami siewkowymi. Co Ruppelt mógłby uwiarygodnić. Ale tak jak wiele osób, z którymi Ruppelt przeprowadzał wywiady, ten starszy pan przyznał, że on i jego żona szukali świateł po przeczytaniu o nich w gazecie. Był to wspólny wątek łączący wielu świadków. Interesującym punktem było to, że bardzo wielu twierdziło, że widziało światła przed przeczytaniem historii podanej przez profesorów w gazecie. Ale to może powodować także pewne sugestie. Te osoby, które wcześniej nie widziały, przeczytały w gazecie i tak śledztwo się powoli, moi drodzy, rozmywało coraz bardziej. Więc co dokładnie widzieli wszyscy ludzie w Babok? W raporcie o niezidentyfikowanych obiektach latających Ruppelt według wszelkich źródeł bardzo honorowy i uczciwy człowiek nadzorował to śledztwo, co wielu określa jako taki jeszcze wtedy złoty wiek oficjalnych rządowych badań UFO, zaoferował ludziom wyjaśnienie takowe. Pomyślałem, to oczywiście jest w raporcie, pomyślałem, że światła profesorów mogły być ptakami odbijającymi światło z latarni ulicznych z oparami rtęci, ale się myliłem. Nie były ptakami, nie były załamanym światłem, ale nie były statkami kosmicznymi. Światła, które widzieli profesorowie, zostały zidentyfikowane jako bardzo powszechne i łatwe do wytłumaczenia zjawiska naturalne. Nie mogę ujawnić, w jaki sposób znaleziono odpowiedź, ponieważ jest to ciekawa historia o tym, jak naukowiec skonfigurował kompletne oprzyrządowanie do wyśledzenia światła. Opowiedzenie tej historii doprowadziłoby do jego tożsamości, a w zamian za jego historię obiecałem temu mężczyźnie całkowitą anonimowość, tak pisze w raporcie. Po rozwiązaniu najważniejszej fazy świateł w Labok, obserwacje profesorów i pozostałe etapy stają się tylko niczym innym jak zwykłym raportem, no i tak tajemnica świateł Labok pozostaje nierozwiązana do tej pory. Incydent w Labok pozostał w pamięci wielu starszych obywateli i do dziś czeka na wyjaśnienie, całego świata, powiedział kiedyś archiwista kolekcji w Texas Tech. Gdy przypomina sobie o wydarzeniu, to każdy ma oczywiście o nim swoją opinię, ale niektórzy uważają, że jasny, półokrągły, tak zwany sznur koralików przecinał niebo z wielką prędkością wysoko w stratosferze. Niewielu zgadza się z teorią oświetlonych latarniami ulicznymi, migrujących kaczych brzuszkach, do której odważyli się wówczas sceptycy w raporcie sił powietrznych. Tyle o wydarzeniu w Lubbock, a my wrócimy za moment. A my wracamy do naszego tematu. Na pewno znacie taką słynną scenę filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia, w której UFO sprawia, że elektronika w samochodzie wariuje. Prawdziwą inspiracją do tej sceny to incydent z roku 1957, kiedy dziesiątki mieszkańców Livland w Teksasie ogłosiło, że widziało rakiety lub dziwne światła, które zakłócały działanie ich pojazdów. Silniki gasły, gasły światła i tak dalej. Chociaż policja początkowo myślała, że raporty są mistyfikacją, oni również zobaczyli tajemnicze światła, gdy badali sytuację, zgasł im samochód. A ich odkrycia i raport brzmi tak. Burza elektryczna i piorun kulowy, kulisty spowodowały awarię świateł i awarie mechaniczne, pomimo faktu, że tej nocy w okolicy nie było żadnych burz z piorunami. Przenosimy się teraz do Teheranu, rok 1976, incydent z 19 września 1976 roku w Teheranie, w Iranie, zaczął się podobnie jak wiele innych, od telefonów, od zaniepokojonych obywateli zgłaszających na niebie jasne światła. W celu zbadania wysłano myśliwca F-4, ale gdy zbliżył się do obiektu, jego instrumenty zostały wyłączone, co zmusiło pilota do powrotu do bazy. Drugi F-4 zajął jego miejsce, a gdy zbliżył się do nieznanego światła, osiągnął już cel radarem, nagle wszystko znowu się wyłączyło. Ale według pilota UFO wypuściło świecący obiekt, który pilot zakładał, że jest to pewien rodzaj rakiety skierowanej wprost na niego. Gdy przygotował się do odwetu, pilot doświadczył awarii swoich instrumentów i był świadkiem innego jasnego obiektu wypuszczonego z UFO, który skierował się prosto na Ziemię. Pilot wrócił bezpiecznie do bazy pomimo wadliwego sprzętu w samolocie. Po tym incydencie Iran skontaktował się ze Stanami Zjednoczonymi, aby pomóc im w dochodzeniu. Pojawiły się siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Podpułkownik Olin Mui szczegółowo opisuje wydarzenie z nocy. Istnieją wyjaśnienia dla prawie wszystkich z nich. Po pierwsze, jasnym światłem widzianym przez cywilów i prawdopodobnie pilotów mógł być, uważajcie, jowisz, który tej nocy był widoczny na niebie. Po drugie, jak zauważa drugi odrzutowiec, miał bardzo długą historię problemów elektrycznych, co oznacza, że oprzyrządowanie mogło nie działać właśnie w tym czasie. Mogło to również wyjaśnić blokadę radaru. Mogła to być po prostu awaria tego samolotu. Pierwszy F-4, jak donosi Daming, nigdy nie został przekazany do konserwacji po incydencie, więc nic nie wskazuje na to, by jego oprzyrządowanie zawiodło. I wreszcie, jeśli chodzi o te tak zwane obce pociski wystrzelone z pojazdu, tej nocy spadł deszcz meteorów, który z łatwością mógł wyjaśnić obserwację. No proszę, jak wyjaśniono pięknie. Prawda? No tak, tak tutaj są wyjaśnienia bardzo ciekawe. Przechodzimy teraz do lasu Bentwaters w byłej bazie RAF w Anglii. W grudniu 1980 roku członkowie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujący w dwóch bazach brytyjskich, Royal Air Force, Woodbridge i Bentwaters, donieśli, że widzieli dziwne kolorowe światło nad lasem Rendlesham, około 160 km na północny wschód od Londynu. Jeden człowiek, który wszedł do lasu, aby zbadać sprawę, twierdził, że odkrył tam jakiś statek kosmiczny, a następnego dnia inni potwierdzili uszkodzenia pobliskich drzew i wyższy niż normalny poziom promieniowania w tym miejscu. Kilka dni później zgłoszono kolejne obserwacje. Podpułkownik Charles Halt zarejestrował swoje obserwacje na taśmie audio. No wtedy nie było MP3-ek i innych, więc nagrał sobie na magnetofonie, gdy obserwował światło, i chociaż nie jest to ostateczny dowód, teoretycy uważają to za najmocniejszy dowód tych wydarzeń. Ale oczywiście brytyjskie Ministerstwo Obrony, które nadzorowało doniesienia o tych incydentach na początku, nie znalazło żadnego wiarygodnego zagrożenia dla narodu i też nie prowadziło dalszych dochodzeń. Podobnie jak w Roswell, turystyka związana z UFO jest teraz w lesie Rendlesham Forest i istnieje nawet oficjalny szlak, po którym zwiedzający mogą wędrować, na którym znajduje się model znalezionego statku kosmicznego. Przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego programu. Belgijska fala, czyli lata 1989-90. Pod koniec listopada 1989 roku mieszkańcy Belgii zgłosili, że widzieli duże, trójkątne UFO unoszące się na niebie, ale poza obserwacjami wizualnymi nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie tych pojazdów. Kilka miesięcy później, w marcu roku 1990, zgłoszono nowe obserwacje wielu obiektów, potwierdzone przez dwie wojskowe naziemne stacje radarowe. Wysłano dwa myśliwce F-16 w celu zbadania anomalii i chociaż piloci nie mogli niczego zobaczyć wizualnie, byli w stanie namierzyć cele za pomocą radaru. No ale UFO poruszały się tak szybko, że piloci je stracili z oglądania. Szacuje się, że w tych belgijskich incydentach świadkami tego incydentu było 13,5 tysiąca osób, co czyni go jedną z najczęściej doświadczanych obserwacji UFO w epoce tak zwanej nowożytnej. Belgijskie siły powietrzne nie znalazły logicznego wyjaśnienia tej działalności tych obserwacji, ale przyznały, że w powietrzu miała miejsce nieznana aktywność, tak to określono. Belgowie skontaktowali się także z brytyjskim Ministerstwem Obrony, by przeprowadzić dalsze śledztwo, ale gdy ustalili, że incydent nie był ani wrogi, ani agresywny, śledztwo zostało wstrzymane. Tyle na dziś, moi drodzy. Tyle na dziś. Dążymy zawsze w naszych programach do dokładności i uczciwości, więc jeśli słyszycie coś, co może nie wygląda dobrze albo z czymś się nie zgadzacie, możecie się z nami skontaktować.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskiej, bo mam dopiero 3-miesięczną Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyka nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są, to bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
0: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
1: Tak.
0: 7 dni w tygodniu.
1: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
0: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
1: W obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy produkcji krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
0: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
1: Oj tak.
0: W obiektach inwentarskich na podwórku.
1: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie. Dopiero tylko może obserwować. Ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć w przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio, Kinia, mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnej Maronicy jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
2: Dokładnie, to przykuwają jest, uwagę.
1: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
2: Swoim szorstkim językiem.
1: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już pasz. Krówce, no bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już się nauczyła, że jest to, zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
0: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
1: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób. Jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć. I dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
0: Dokładnie.
1: Tak, żeby one wiedziały,

0: gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą, naprawdę losy ludzi się bardzo układają, zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie, bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
1: Zdobywać wiedzę.
0: Tak, tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa, ktoś by chciał dalej to przejąć.
1: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami, stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem?
0: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni. Także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie przychodzę z gospodarstwa. Jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
1: Że dziewczyna jeździ traktorem.
0: Tak, zgadza się. No bo nie oszukam, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia, taka jej przestrzeń, jej prywatność, bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują te w innych pokoleniach. No ale, moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej,
1: między pracą a życiem prywatnym.
0: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie w takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
1: Niestety.
0: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
1: Dokładnie, trzeba współgrać. Mhm. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
0: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
1: Dokładnie.
0: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej się nieraz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma 100% zaufanie. Wiem, że w obecnych kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie na facetów.
1: Tak.
0: Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
1: Zaczynamy być zauważane.
0: Tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze one podejmują też decyzje, tak?
1: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób

na życie. Dziękuję Ci za tą rozmowę, za Twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Moi drodzy, dzisiaj nasz gość specjalny. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Emil Bielecki. Torunianin, podróżnik i twórca pewnej społeczności, społeczności MWR Life Polska. Witamy serdecznie, panie Emilu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję, drodzy redaktorzy, za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć tutaj w państwa studiu. Witam serdecznie całą waszą społeczność.
0: Panie Emilu, chcielibyśmy, aby pan opowiedział nam bliżej na temat całej społeczności, jak to się zaczęło, trochę się przedstawił na początku.
1: No dobrze, to może zacznijmy kilka słów o mnie. Jestem z wykształcenia inżynierem elektrykiem. Swoje doświadczenie do tej pory budowałem w branży elektroenergetycznej przy budowie infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce.
0: Tak.
1: Głównie zajmowałem się budową stacji elektroenergetycznych, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych. No, tak do dzisiaj cały czas tę moją karierę rozwijałem. No, hobbystycznie podróżuję. Zajmuję się podróżami.
0: Tak, słyszeliśmy tutaj wcześniej w czasie naszej rozmowy, że zwiedził pan już 33 kraje, tak, przez całe swoje życie.
1: Tak, no, drodzy redaktorzy, to stanowi jedynie jakieś 16% naszego globu. No, mam takie małe marzenie z żoną, że żebyśmy przynajmniej za życia naszego tego półświata zobaczyli.
0: Zwiedzili.
1: Więc to jest nasz mały cel.
2: I tak, i tutaj daję wam takie możliwości wasza nowa społeczność, o której pan zaczyna nam opowiadać.
1: No dokładnie. No ale zanim może o tej społeczności, bo na dzień dzisiejszy jesteśmy bombardowani z wszelkich stron w internecie z okazji, że możemy podróżować i taniej, i wszędzie, i za darmo czasami. I tak naprawdę problem jest odróżnić, co jest prawdą, co jest jakby nagabywaniem. I tak, postanowiłem, może inaczej, w pewnym momencie pewnej jednej podróży z żoną poznałem Międzynarodowy Klub Podróżniczy. Właśnie nazywa się MWR Life. I poznając tą całą społeczność, odkryłem pewną możliwość, jaką można przekazać tutaj naszym słuchaczom i naszemu społeczeństwu tak naprawdę w Polsce, bo to nie jest znane. I pewne nowe możliwości, bo sam oczywiście o tym nie wiedziałem. Także podróżowanie za mniej, podróżowanie częściej, zresztą taka jest wizja tego klubu turystycznego, żeby spełniać swoje marzenia.
2: I nie raz do roku jedziemy na wakacje.
1: Dokładnie, no takie mamy jakby tendencje, tak. Pracujemy bardzo dużo w Polsce. Tak naprawdę tego czasu na odpoczynek przede wszystkim, no myślę, że mamy problem, żeby ten czas wolny w odpowiedni sposób wykorzystywać, no jako Polacy. Także tak, ten klub, ta społeczność daje taką możliwość i postanowiłem, poznając ten klub na tym wyjeździe, postanowiłem tą społeczność budować u nas w Polsce, bo takim jakby możliwości jakby nie było. No, klub działa od 2013 roku na całym świecie, zrzesza ponad 500 000 podróżujących, podróżników, więc w Polsce to nie było znane. Myślę, dlaczego tego nie zacząć promować w Polsce. Ale zanim doszło do promocji, to musiałam to oczywiście poznać.
2: Bo tak, miał pan swoje obawy. Jakie one były?
1: Tak, no wiemy, jak są odbierane nowe firmy na rynkach. A szczególnie takie, które działają za pośrednictwem rekomendacyjnym. Bo aby być członkiem tego klubu, aby dołączyć do klubu i móc korzystać z tych atrakcyjnych zniżek na wakacje, na wyjazdy, musisz być członkiem. I aby być członkiem, musisz opłacać stały abonament, tak?
2: To jest miesięcznie, rocznie?
1: To jest miesięcznie. To działa dokładnie tak samo jak abonament na Netflix, czy Spotify, czy Zoom nawet, czy Amazon, tak? Jesteśmy teraz, myślę, że to jest bardzo popularne i jesteśmy, myślę, że w Polsce bardzo do tego już rozeznani w tym temacie. No i żeby dokładnie być tym klientem, być partnerem, trzeba jakby opłacać ten abonament.
2: Jaka to jest kwota?
1: I to zależy od poziomu członkostwa. Oczywiście można być na poziomie VIP, to jest $20, a maksymalny abonament to jest $120. I to warto zaznaczyć, proszę Państwa, że to nie jest abonament, który gdzieś przypada i firma jakby go zabiera i nic z tego nie ma.
0: Przejada sobie go.
1: Dokładnie. To jest abonament, który de facto trafia na twoje konto podróżnika jako punkty i za te punkty możesz podróżować czy rabatować sobie różnego rodzaju jakby produkty, kupując na platformie.
2: Ale ja tak, panie Milu, zacznę od początku może. Mhm. Jestem osobą, która nic o tym nie wie, zatem gdzie ja muszę się udać, abym znalazć was i co muszę zrobić przede wszystkim?
1: Dokładnie. No, powiedzieliśmy na początku, że założyłem, zakładam społeczność, tak? No, społeczność jest budowana. Zaczęło się to od początku tego roku, to w lutym bodajże powstał profil, można nas znaleźć na Facebooku, Instagramie czy TikToku, nazywa się MWL Life Polska. Zachęcam słuchaczy do odwiedzenia i polubienia. Tam w zasadzie przedstawiamy wszystkie informacje. I żeby dołączyć do naszego klubu, wystarczy napisać, tak, na tych portalach do nas, albo po prostu zapoznać się z materiałami. Tam jest wszystko wyjaśnione, w jaki sposób można dołączyć do nas, do klubu.
2: Ale pan nam to opowie.
1: Dokładnie.
2: No i czekamy.
1: Więc po tym, jak państwo zapoznają się i chcą dołączyć do tego klubu, rejestrujemy się za pośrednictwem linku, bo oczywiście nie może każdy z zewnątrz zarejestrować się do klubu, to jest jakby na indywidualne zaproszenie. Także każdy ambasador może zaprosić dowolnych członków. Rejestrujemy się z linku, wybieramy swój poziom członkostwa, dołączamy do klubu i dołączamy w ten sposób do naszej społeczności w Polsce. I wtedy zależy mi na tym, i po to powstaje ta społeczność, żebyśmy tworzyli taką wewnętrzną, rodzinny węzeł podróżników i dzielili się doświadczeniami. Tego mi brakowało przez te tyle lat, kiedy podróżuję z żoną, że wybieramy jakąś destynację, jedziemy z jakiegoś biura, wracamy i tak od początku. I tak naprawdę nie mamy jakby nic
2: z kim
1: po tym
2: o
1: wyjeździe.
2: Tym porozmawiać,
1: dokładnie.
2: O
1: wymienić
2: emocje,
1: się doświadczeniami.
2: Tak.
1: A ten klub daje tą niesamowitą możliwość, że budowana jest społeczność. Społeczność jest budowana na całym świecie, w Polsce jeszcze tego nie było, dlatego próbuję to zawiązać, bo wyobraźcie sobie, że na naszych forach, na naszych grupach społecznościowych ludzie rozmawiają już przed samym wyjazdem. Wybieramy sobie z platformy jakiś wyjazd, jedziemy wspólnie na ten wyjazd, doświadczamy go, a po powrocie wymieniamy się tymi doświadczeniami, tak? Albo odwrotnie. Jedziemy na wyjazd, poznajemy wspaniałych ludzi dodatkowych i wracamy z kolejnym doświadczeniem z tego wyjazdu, bo ja również chcę traktować wyjazdy nie tylko, że poznaję nowe miejsce, ale doświadczam też i społeczności lokalnych jakby rzeczy.
2: Tak, wspominał pan, że na początku musiał pan poznać od podszewki. Proszę mi powiedzieć o swoich takich przemyśleniach i doświadczeniach, bo już wcześniej też mi pan o tym wspominał, ale warto, żeby pan opowiedział o tym o słuchaczom.
1: Dokładnie, no i pojechałem na wyjazd, może od początku właśnie pojechałem na wyjazd i skrupulatnie wybrany przez nas z żoną, wiedzieliśmy, że wyjazd jest w odpowiedniej cenie, w odpowiednim czasie. No i poznaliśmy tam ten klub, się dowiedziałem, że klub pojechał ten sam wyjazd o 50% taniej niż ja. Ja
0: mówię, i był jak, pan zaskoczony jednym
1: ja słowem. Mówię, jak to możliwe? Przecież to są koszta biur podróżniczych czy hoteli. Ale się okazuje, że można. bo takie są marże, proszę Państwa, narzucane na, w dzisiejszych czasach na, przez biura podróży na produkty. Dołączyłem do tego klubu, ale zacząłem się zastanawiać, miałem takie obawy, jak to zostanie, jak to będzie odbierane. W końcu będę to teraz promował i rozmawiał o tym wśród swoich znajomych, bo właśnie są dwie jakby drogi w tym klubie. Możesz, i to jest jakby główna zaleta tego klubu, że jesteś jego członkiem, korzystasz z dóbr na platformie w bardzo atrakcyjnych cenach. Z racji tego, że jesteś członkiem, opłacasz członkostwo, masz dostęp do, a z racji tego, że klub jest globalny, to posiada produkty w hurtowych cenach. I ty, jako użytkownik, członek tego klubu, masz dostęp do tych właśnie produktów w tych hurtowych cenach bez jakichś dodatkowych marż. Ale możesz też iść w drugą stronę w tym klubie, drugą drogą, bo klub działa przez polecenia, tak? Czyli możesz dołączyć do klubu jako ambasador i promować członkostwa wśród swoich znajomych i wtedy dodatkowo możesz jeszcze na tym zarobić.
0: Czyli nie muszę wyjeżdżać, tylko mogę no, w inny sposób troszeczkę działać, tak jak pan wspomniał, tak?
1: Dokładnie. Mhm.
2: Ale też jest też istotna taka rzecz, że jeśli jesteśmy w tym waszej społeczności, w tym klubie, to nie jest tylko tak, że wyjeżdżamy, jest rezerwacja hotelu, bo wokół tego również możemy zarejestrować sobie, no wiem, gdzieś w restauracji jedzenie, autokar. Jak to wygląda, panie Emilu?
1: Już powiem. Właśnie. Powinienem od tego zacząć na początku, ale jest tego tak dużo informacji, no, które chciałam
2: przekazać. Może taka pilotażowa dziś audycja wprowadzająca, żebyśmy może tak troszeczkę punktowo, a pan kolejnym razem opowie po szczególnych rzeczach konkretnie.
1: Także właśnie, będąc już tym członkiem, dostajemy dostęp do platformy. Platforma jest ekosystemem, ja to tak nazywam jednym zdaniem, to jest ekosystem do podróżowania. Tam znajdziemy wszystko. Hotele, rejsy, statkami nawet, wynajem samochodów, kupujemy bilety na różnego rodzaju atrakcje, wydarzenia. Mamy dostęp do centrum handlowego, do outletów prestiżowych marek, jak iPhone czy Samsungi. Samsung na przykład z elektroniki, ale też jeżeli chodzi o modę, to Guess, Prada na przykład. I to wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. No i loty. Także cały ekosystem skupiony na podróżach. I teraz, co jest bardzo ciekawe, że mi tego brakowało podczas pojedynczych rezerwacji, że jak rezerwuję coś przez tą platformę, to dostaję cashback za daną rezerwację na swoje konto, abym mógł to wykorzystać w potencjalnych przyszłych podróżach jako zniżkę dodatkowo. Także raz, że uczestniczę w programie lojalnościowym, bo za abonament zbieram punkty na platformie do wykorzystania na rezerwacje. Dwa, z każdej jednej rezerwacji mam dodatkowy rabat jeszcze na kolejne jakby podróże. I dlatego to się tak opłaca.
2: Ale też jest wszystko w jednym miejscu.
1: I tak, dokładnie. Wszystko jest w jednym miejscu, obarczone jedną aplikacją, jednym kontem. Wszystkie rezerwacje mam w jednym jakby miejscu, w jednej aplikacji. I to bardzo ułatwia sprawę przy podróżowaniu.
0: Też rozumiem, panie Emilu, że jeśli korzysta pan z tej, jak pan nazwał, tego ekosystemu, wybiera pan to, co panu pasuje, tak? To, co pan chce, a nie to, co panu narzuca biuro podróży.
1: Dokładnie,
0: na przykład,
1: to jest bardzo ciekawe. To jest jedna z naszych podstawowych błędów podczas tej podróży, gdy jakby planujemy swój wyjazd, bo zazwyczaj robimy to zbyt późno. Pracujemy, nagle mamy wyjazd, chcemy coś zaplanować i bierzemy wszystko po kolei. Tutaj co mnie też urzekło w tej platformie, że mamy zaimplementowaną sztuczną inteligencję i w przeciągu naprawdę 30 sekund mogę zaplanować sobie wyjazd do drugiego kraju z doborem i atrakcji, i hoteli w odpowiednich cenach dla mnie poprzez właśnie sztuczną inteligencję, takiego asystenta, takiego agenta, który jest jakby w biurze podróży.
2: Jak na to patrzą w Polsce? Bo już ma pan trochę
0: doświadczenia.
1: Tak, no, nasza społeczność aktualnie na Facebooku liczy około 100 osób, także dołączyło do mnie już kilku partnerów. Nie ukrywam, że ludzie to weryfikują, ale to bardzo dobrze. Mhm. Zawsze powtarzam, że na początku trzeba przetestować samemu, tak też to zrobiłem, zanim do czegoś jakby przystąpimy. Przetestowałem to na własnej skórze, przejechałem się na dwa wyjazdy, wiem, że to działa, dlatego postanowiłem to promować dalej tutaj w Polsce.
2: Ile pan zyskał na tych dwóch wyjazdach?
1: Do tej pory to jest $1000 na dwóch wyjazdach, na dwóch rezerwacjach i przelocie.
2: Jako jedna osoba, czy z rodziną pan wyjeżdżał?
1: Z rodziną.
2: Mhm. A, czyli też jest tak dostosowane, że może pan wybrać, żeby to też było atrakcyjne dla rodziny. Pan małe dziecko, zatem tym bardziej.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Także też bardzo istotne, że współpraca z serwisem, z asystentami w każdym języku, każdej porze, jak chcę coś takiego ponadszablonowego dograć właśnie, czy na przykład miejsce dla dzieci. Ale też warto zaznaczyć, że ten klub nie jest tylko i wyłącznie dla młodych podróżników. On zrzesza całą rzeszę, to też jest ludzi również starszych, którzy w łatwy sposób, dzięki tej aplikacji naprawdę intuicyjnej, potrafią sobie zarezerwować taki wyjazd. Także no, będąc na tym wyjeździe, gdzie poznawałem do całą jakby kulturę tego klubu, poznałem wiele osób starszych, którzy mówili, powiedzieli mi, że no Emil, zawsze lubiłem podróżować.
0: Ale w końcu teraz mogę tak jak chcę.
1: Tak, tak jak chcę. I jeszcze przy okazji przy kawie mogę polecić to do swoich znajomych i dodatkowo do tego dorobić.
2: I to już pracuje dla mnie.
1: I to już pracuje dla mnie.
2: Do skarbonki.
1: Dokładnie.
2: Tak, może też takie pytanie, co pana najbardziej zaskoczyło, jak pan chciał wejść w całą tą społeczność, do tego klubu? Otwartość ludzi.
1: Czy negatywnie?
2: Pozytywnie i negatywnie.
1: Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła właśnie otwartość. To społeczeństwo i chęć współpracy i dzielenia się doświadczeniami. To było coś niesamowitego, tego jakby potrzebowałem. Teraz, budując społeczeństwo w Polsce, współpracujemy z wieloma krajami. Bardzo mocno rozwinięte jest społeczeństwo ukraińskie. Mhm. U nas w Europie bardzo mocno niemieckie i Włochy, Francuzów jest bardzo dużo w tym klubie. I ta otwartość przy rozmowie na grupach tych społecznościowych z tymi ludźmi, gdzie no, zapraszają do wyjazdu. W ogóle to jest niesamowite, jak na jednym wyjeździe zorganizowanym przez taki klub może być 30-40 różnych państw i ludzi sfokusowanych na poznawanie siebie. To jest niesamowite. Niektórzy wiemy, że każdy z nas, tak uważam, chce uczestniczyć w jakiejś społeczności. Wiem, COVID tam trochę pozamykał nas. I
2: tak. U was też w waszym klubie to było takim testem.
1: Tak, dokładnie. I to jest niesamowite, jak ci ludzie chcą tego kontaktu.
2: Panie Emilu, zadam przewrotne pytanie, bo wiem, ale pan pewnie też tutaj chciałby się podzielić swoją historią. Pracował pan, jak pan powiedział, wysokie stanowiska, troszeczkę zwolnił i dlaczego?
1: Dokładnie, no wśród swojej kariery ponad 10 lat no, piąłem się po tych szczebelkach od inżyniera, po kierownika, potem po menadżera projektu, aż byłem zastępcą dyrektora, odpowiadałem za zespół 50 osób. I myślę, że mógłbym tak dalej, ale doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że swój cały czas i swoją całą energię poświęcam pracy, a gdzie jest jeszcze życie prywatne, pojawiło mi się dziecko, tak jak rozmawialiśmy, a chciałbym uczestniczyć w życiu i wychowaniu mojego dziecka. Także dlatego postanowiłem dokonać pewnej zmiany, trochę zwolnić, poszukać alternatywy. Ten klub daje mi tą alternatywę, bo raz, że faktycznie mogę podróżować taniej, mogę dodatkowo jeszcze na tym dorobić, bo nie mówię, że zarabiać, tylko i wyłącznie na tym. a przy okazji rozwijać się dalej w branży, ale już na innym stanowisku i mieć trochę więcej czasu na siebie. No myślę, że każdy z nas w życiu w pewnym momencie ma etap zmiany i to zależy, jak do tego podejdziemy. To tylko zależy od nas.
2: Tak. Dokładnie. Czy to nie jest tak zwana piramidka?
1: Powiem pani szczerze, że wśród promocji moich znajomych zawsze spotykam się z tym pytaniem. No ale powiem tak. Generalnie rzecz ujmując, trzeba rozróżnić, czym jest piramida finansowa, a czym jest legalnie działający biznes. Także zazwyczaj piramidy mają to do siebie, że za chwilę znikają. Nie? I głównym motorem napędowym i zarobkiem takich piramid jest jakby dalsza rekrutacja, rekrutowanie i zarabianie na nowych klientach. I te firmy działają zazwyczaj bez danych produktów. Tu dokładnie jest to odwrotnie, bo tu mamy produkt. Tu mamy produkt w postaci platformy wyjazdów zniżkowych, gdzie jesteś członkiem, kupujesz członkostwo, firma zarabia na członkostwie. I to twoja decyzja, czy ty chcesz przystąpić do promowania tego klubu dalej, czy nie. Czy chcesz być tylko jakby uczestnikiem tego klubu i korzystać z zniżek w ramach tego abonamentu. Więc tu już jest różnica, że to nie jest jakby piramida finansowa. Także to jest przewrotne, bo my tak w Polsce do każdego jakby marketingu sieciowego, każdej firmy tak podchodzimy, że to chęć zbogacenia się nic nie robieniem, to na pewno piramida. No tutaj tak nie ma.
2: Myślę, że dużo jeszcze będzie pytań do pana, bo to pierwsza taka rozmowa.
1: Tak jest.
0: Czekamy też na...
1: Zapraszam właśnie.
0: Czekamy też na pytania słuchaczy, które się pojawią po audycji. To przekażemy panu Emilowi.
2: Co chciałby pan Emil jeszcze powiedzieć?
0: Na koniec?
1: Na koniec, na zakończenie. Jeszcze raz dziękuję oczywiście za zaproszenie. Mam nadzieję, że ta nasza audycja będzie kontynuowana, żebym mógł przybliżyć ten
2: dziś
1: klub
2: to był
1: bardziej.
2: Taki
1: wstęp.
0: Taki wstęp, takie zarysowanie tematu.
1: Dokładnie. I no, chciałbym zaprosić całą społeczność do trzeźwego oceniania oczywiście możliwości, jakie są. Przede wszystkim testowania tego, i odwiedzenia naszych profili i rozmowy.
2: Gdzie was można szukać? Proszę jeszcze raz powiedzieć.
1: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku MWR Life Polska.
2: Zapraszał?
1: Emil Bielecki.
0: Tak, on zachęcał do podróży. W swoim systemie też właśnie pan Emil Bielecki, torunianin, podróżnik i twórca społeczności MWR Life Polska. Bardzo dziękujemy, panie Emilu.
1: Dziękuję bardzo.
2: Państwu, również.
0: Państwu również dziękujemy za uwagę. Za chwilkę dalsza część naszego programu. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co
1: będzie,
0: dzisiaj
1: mięsko,
0: nam tu
1: mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, nie
1: kura.
0: Pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone pół kilograma mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Widzisz, ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, za goryczkowaty.
0: Aha,
1: byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak.
1: Tak, żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6. Natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie. I dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak? Tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Podlewasz trochę ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak.
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: No, o, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę.

0: jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: miarę wskazany we wszystkim.
0: We wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci widzisz się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi mi to wszystko uzwraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie ale ma daj trochę służyć. Cynamonu i tak. Galgan.
0: Proszę, cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę,
0: miękką
1: tak, strukturę,
0: oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego
1: makaronu. Można ziółkę dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak,
0: no
1: tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli są szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki.

0: Fio.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł, tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście, ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować. Bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę,
0: tak,
1: gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No... Ale kolorystycznie, jak to dobrze dobrałeś, tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon, pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. No właśnie. Tak naprawdę teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju. Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję, ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesimy z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop. A jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki,
1: może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Ja lubię brać makaron prosto z wody do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie?
0: Tak.
1: Z tej zawiesiny. Nie? Dodaliśmy już nasz makaron. Mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać i danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie.
1: Wiesz?
0: O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: było
0: tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej. Ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i tak wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na was.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być,
0: więc my
1: mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet.
0: Mm-hmm.
1: Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej,
1: tak?
0: Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć, ile się da, tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już ma,
1: być jakiś efekt.
0: A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Już całkiem sporo tego dajemy, ale nadmiar trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie,
1: nie jest agresywne. Ryba była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny,
0: jeżeli mamy
1: dobrą patelnię, tak?
0: Mm-hmm.
1: Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
0: Jasne.
1: I robimy naszą sałatkę.
0: Oczywiście osoby, które są takie słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ma ciepła jest i ma dobre soki. Jak pisze Hildegarda, my nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej, no bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach, bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem.
1: W 300 odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę. Zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
0: Aha.
1: Nie przerzucamy lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, tak? Prawa, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania. Tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę. Dodaliśmy odrobinę limonki.
0: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby tak? z tych soków zlikwidować.
1: Ale zamacerowana. Już
0: polanie, tak, zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej.
1: Cytrynowej. Trawy
0: cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. No, to te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle.
1: Trochę mogę? Czy...
0: Troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no, trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badania, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu,
1: tak,
0: jak od czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, mhm. Żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie
0: tak,
1: daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni.
1: A tłuszcz się pojawił, tak, widziałaś? Mhm.
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden kawałek. Rzeczywiście króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony aha. Tutaj tak. Mięska, więc z tej strony mhm. To już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda tak. Z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: No, żyliśmy, o to nam tak. Chodziło.
1: O to nam
0: a
1: chodziło.
0: Tobie w zasadzie.
1: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, mm-hmm. Ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak mm-hmm. Już mamy taki chlebek orkiszowy, który nam został
0: może,
1: i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja, a jaka ozdoba przy
1: okazji. A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka mm-hmm. przemacerowana też jest
0: tak.
1: Fajna, bo ona jest taka jak chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby mm-hmm. Wiesz.
0: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mm-hmm. Mogło być to ciupkę mniej. Tyci jeszcze nie soliliśmy w ogóle. Mm-hmm, nie?
0: Mm-hmm. Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. Aha. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik.
0: O,
1: co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: O, to tutaj.
0: A doda nam ciemnego bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, Ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz, tak. Soczysta, tak. Nie przepieczona. Tak, piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No gdzie?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

przed nami, przed wami również. 19.30, 18 dzień czerwca. Niedługo lato się zaczyna, drodzy moi, jak wiecie, wakacje się zaczynają, a my kocia szajka. Kocia szajka i fałszerze pierników to kolejne przygody naszych ulubionych kotów i nie tylko kotów. Agata Romaniuk książkę napisała tak dla przypomnienia. Wracamy za chwilkę.

Kiedy wszyscy się wygodnie rozsiedli, dolerka opowiedziała pokrótce, co wie o sprawie czekającej na nich w Toruniu. Podobno to jakaś zorganizowana banda. Mają małą fabrykę pierników, fałszywych, ale toruńskim policjantom nie udało się jej zlokalizować. W zeszłym miesiącu przechwycili duży transport podrabianych katarzynek w czekoladzie, ale sprawcy uciekli. A skąd wiadomo, że pierniki są fałszywe, chcieli wiedzieć bracia Piksele? Czy jest jakiś niezawodny test? Prześwietlają rentgenem? Czym? Spytał Morfeusz. Oj, to taka specjalna maszyna, która robi zdjęcia tego, co jest w środku, wyjaśnił starszy Piksel. Tego nie wiem, strapiła się Walerka. Dopytamy na miejscu. Będziemy też potrzebować lokalnego przewodnika. Mam pomysł, rzucił Komandos. Jest taki jeden kot, którego znam ze słyszenia. Komisarz Bibi Lolo. Jego sława już trochę przebrzmiała, ale to tęga głowa. Ustalono, że wizytę w Toruniu należy zacząć od odnalezienia kociego komisarza i oczywiście degustacji pierników. Na samą myśl Morfeusz poczuł głód. Wyjął własnoręcznie upleciony kosz z kotożyny. Od jakiegoś czasu chodził na zajęcia plecionkarskie do cieszyńskiej pracowni Serfensa i potrafił wyczarować niezłe cuda z wikliny. Lola z dumą nosiła letni kapelusik, który dla niej uplótł. W koszu czekały przysmaki. Kanapki ze śledziem dla Walerki, kulki z makreli dla Pikseli i mysie ogonki z kruchego ciasta dla wszystkich podróżnych. Morfeusz zapomniał jednak o termosie z kawą, który najwidoczniej został w kocioszajkowej kryjówce. No, przecam, żeś się zagapił i kawy nimo, mruknęła Bronka od cieślarów. Ach, marudzi, że nie ma kawy, bo zapomniałeś termosu, przetłumaczyła Morfeuszowi poziomka. Ja nie widzę problemu, Broniu. Chodź, pójdziemy do wagonu restauracyjnego. Ogon rozprostujesz i rozejrzymy się trochę. Odparował Morfeusz. Okazało się, że wszyscy chcą iść na wycieczkę do Warsu, bo są bardzo ciekawi, czy mają tam batoniki z mysim lukrem. Walerka stwierdziła, że zostanie i dopilnuje bagaże, a może nawet utnie sobie małą drzemkę, bo na co dzień pikseloki nie dają jej spać. W Warsie był tłum ludzi i koty musiały się rozłożyć na oparciach siedzeń, co miało swoje zalety, bo okazało się, że to świetny punkt obserwacyjny. Komandos zamówił dla wszystkich po filiżance cottuccino, czyli kawy z mlekiem mieszanej pazurkiem dwa razy w prawo. Była pyszna, z gęstą pianą, która usiadała na wąsach. Z rozkoszy koty poprzymykały oczy i tylko Bronka pozostała czujna. Miała akurat widok na pryszczatego wyrostka, który nerwowo kręcił się przy barze. Zmrużyła oczy i zauważyła, że chłopak sięga po wafelka w czekoladzie i bez płacenia chowa go do kieszeni. A to chachar jeden łobuz, syknęła pod nosem czarna kotka. Poczekaj, synek, zawołała do wyrostka, żeby go zatrzymać, bo już zamierzał dać drapaka w stronę przejścia między wagonami. Na to Bronka jednak nie mogła pozwolić. Wystrzeliła z oparcia fotela, jak czarna, nastroszona, gniewna kula i wylądowała na blacie bufetu. Wystawiła pazurki i wbiła je złodziejowi w rękaw swetra. Kaj je wafelek, wykrzyknęła, ale że chłopak nie rozumiał, powtórzyła, gdzie jest wafelek. Odpowiadaj nic po niu, widziałam, jak chowasz go do kieszeni. Chłopak zamarł, a w tym samym czasie pozostałe koty bezszelestnie go otoczyły. Zapadła cisza, którą przerwał bas kelnera. No, nieładnie, nieładnie. My tu się już z tym kolegą rozliczymy. A pani czarnotce dziękujemy za interwencję. Czy przyjmie pani jako wyraz wdzięczności frytowane sardynki na grzance? Wyjaśnił pracownik Warsu. Bronka od cieślarów oblizała pyszczek na znak zgody. Tymczasem komandos podniósł przednią łapę i powiedział: Broniu, w dowód uznania za twoją dzielność przydzielam ci toruńskie śledztwo. Musisz teraz wybrać, z kim chcesz pracować przy tej sprawie. Kotka rozejrzała się po zebranych przyjaciołach. Wszyscy mieli poważne miny. Wszyscy?
oprócz Morfeusza, który miał rozanielony pyszczek, bo jako znany łasuch marzył, żeby brać udział w śledztwie w sprawie pierników. Wybierz mnie, Bronka, wybierz mnie, zapiszczał cicho. I tyle na dziś. Chyba każdy się zgodzi, że chciałby w takim śledztwie brać udział. Pierniki to coś bardzo pysznego. Dobranoc.

0: Patrząc na wieczorne czy nocne niebo, bardzo często widzimy księżyc. Księżyc w różnej fazie i też w różnych kolorach, bo kiedy jest nisko nad horyzontem, to jest taki dyniowaty, pomarańczowawy trochę, prawda? Kiedy świeci wysoko na niebie, no to jest takim prawdziwie srebrnym globem, a tymczasem rdzewieje. Takie są w każdym razie ostatnie rewelacje od naukowców. I coś mi tu nie pasuje, bo zardzewiały to jest Mars i przecież wszyscy o tym doskonale wiedzą. Czerwona planeta, bo tam jest mnóstwo tlenków żelaza w gruncie. No ale Księżyc? Jakie tlenki, jak tam nie ma atmosfery?
1: A bo nam się to wszystko źle kojarzy, powiem ci. Zardzewiały to od razu kojarzy nam się, no właśnie, z takim rdzawym kolorem. Tu wcale nie chodzi o rdzawy kolor. No właśnie, a w ogóle czego potrzeba, by zardzewiało coś, na przykład żelazo? Potrzeba wody, najogólniej mówiąc. Skąd woda na Księżycu? Jest. A gdzie? Zaraz do tego dojdziemy. No albo chemicy by powiedzieli, wystarczy tlen. No na przykład no, z takiej wody, prawda? Czym jest więc rdza? Jest to tlenek żelaza. No właśnie żelazo łączy się z tlenem i stąd właśnie mamy taką korozję, czyli właśnie rdzę. No tak, ale przecież tlenek żelaza nie występuje tylko w postaci takiego rdzawego nalotu. Mamy na przykład hematyt. To jest minerał, który występuje na Ziemi. On jest czarny. Albo na przykład o, bazalty, które zwykłe kamienie czarne, które często możemy znaleźć pod naszymi nogami. Takie czarne, nawet po rozłupaniu one są w środku też czarne. To jest taka zastygła, można powiedzieć, magma, która wydobyła się gdzieś z tych głębokich warstw. No i cóż, i tam też jest całe mnóstwo tlenków żelaza. I wcale nie jest to rudy kolor, prawda, tylko czarny. Bo hematyt rzeczywiście ma taki czarny kolor. A więc naukowcy pomyśleli sobie, no dobra, sprawdźmy, co tam jest na Księżycu. Okazuje się, że jest tam całe mnóstwo hematytu, czyli tlenku żelaza. No oczywiście w świat poszła informacja, zardzewiały Księżyc i już sobie wyobrażamy, on musi być rdzawy. Nie, to nie tak. Hematyt jest czarny, ale rzeczywiście chodzi o tlenki żelaza. Ha, w takim razie, a skąd

0: Tam tlen, zastanówmy się, z wody. Dobra, może być trochę wody, bo przecież naukowcy odkryli dosyć dużo lodu wewnątrz kraterów przy biegunach. Tam, gdzie słońce w ogóle nie zagląda. Kratery, które są cały czas w cieniu, dno kraterów jest wypełnione lodem. To jest lód, być może, który przyleciał wraz z kometami, gdzieś tam właśnie komety spadały, nie wyparował i właśnie pozostał sobie. A więc już mamy źródło na przykład lodu, wody. Być może w ten sposób tlen się dostawał do tamtejszych minerałów, połączył się z żelazem, no i mamy właśnie tlenek żelaza. Dobra, skąd jeszcze? Atmosfery nie ma, a więc nie może być naturalne utlenianie. Może ze słońca ktoś pomyślał sobie, no ale ze słońca płynie wodór, a on raczej bardzo przeszkadza w utlenianiu. A może z ziemi ktoś pomyślał? Ha, ale przy takiej odległości 400 tysięcy kilometrów, a przecież naszą atmosferę mamy raptem do wysokości 100 kilometrów. No tak, ale jeżeli my mamy ziemską atmosferę, gdzieś tam jest słońce, które nie tylko świeci, promieniuje ciepłem, ale emituje wiatr słoneczny. A więc ten wiatr słoneczny także trochę nam rozwiewa naszą ziemską atmosferę. A więc powoduje jakby rozdmuchiwanie naszego tlenu atmosferycznego. I rzeczywiście okazało się, że za Ziemią tworzy się taki długi warkocz. Tam jest trochę tlenu, ale wystarczająco dużo, by od czasu do czasu Księżyc, który krąży wokół Ziemi, wstępował właśnie w ten warkocz tlenowy.
1: To być tak może troszeczkę jak Księżyc wstępuje w cień Ziemi, no właśnie, podczas całkowicie tego zaćmienia.
0: I tak? Być może właśnie naukowcy pomyśleli sobie, a może właśnie stąd tlen. Tak, wiele na to wskazuje, że niewykluczone, że i z naszej ziemskiej atmosfery bierze się właśnie ten tlen na Księżycu. Owszem, jest go bardzo, bardzo mało, bo my nie mówimy o tym, że jest tam całe mnóstwo tlenków żelaza. Tych minerałów, czy tego hematytu jest stosunkowo mało, niemniej jest. I dlatego właśnie było podstawowe pytanie, skąd tlen na Księżycu? Ano się okazuje najprawdopodobniej z Ziemi. Też pewnie trochę i z komet, które przywlokły ten tlen gdzieś tam z odległych rejonów naszego Układu Słonecznego. Księżyc nam nie zardzewieje, nie bójmy się, nie będzie rudy, ale jest to bardzo ciekawe właśnie dla naukowców, by odpowiedzieć właśnie na pytanie, skąd tlen? No i właśnie, skąd może woda na powierzchni Księżyca, bo przecież z tlenem zawsze jest związana woda.
1: Wodę znalazły sondy, jak już wspomniałeś, w kraterach wokół księżycowych biegunów zwłaszcza. I chyba taką w dalszym ciągu najbardziej obowiązującą teorią jest to, że przyniosły ją na powierzchnię Księżyca komety. Bo przecież kiedyś Układ Słoneczny, wtedy kiedy rodziła się i Ziemia, i Księżyc, był poddany takiemu dosyć ostremu bombardowaniu ze strony komet, więc co? To jest pewnie taka pozostałość, tak?
0: Pewnie tak. Nie zapominajmy o tym, że tlen pewnie też był od samego początku gdzieś tam głęboko w skałach. No bo gdy rodził się Układ Planetarny te 4,5 miliarda lat temu, no to nie zapominajmy, że tego tlenu było także sporo w niedużej odległości. No popatrzmy na Wenus. Jaka atmosfera? Tlenek albo dwutlenek węgla. A więc tam tlenu jest bardzo dużo, połączonego z węglem, ale tlenu jest bardzo dużo. Na Ziemi jest całe mnóstwo w ziemskiej atmosferze tlenu. Mars też ma mnóstwo tlenu, no przecież tlenek żelaza, prawda? A więc w tej okolicy, czy w tej odległości od Słońca, tego tlenu było dosyć dużo, a więc on wchodził w reakcję już wtedy ze skałami, on gdzieś tam głęboko do tej pory jest jeszcze. Owszem, komety przywlokły nam trochę i tlenu, i wody, ale niewykluczone właśnie, że i tlen, i woda, i te pierwotne podwaliny wody, czy tych gazów, a więc i wodoru, i tlenu, one przetrwały od samego początku. Jeżeli w takiej odległości od Słońca, jak Merkury też ma przecież mnóstwo tlenu, prawda? Od Merkurego aż do właściwie Jowisza. No, na Jowiszu w atmosferze też jest mnóstwo tlenu. Tego tlenu w tej okolicy jest mnóstwo, więc dlaczego dziwimy się, że na Księżycu również mamy tlen? Owszem, on został przywleczony z Ziemi, czy przywleczony przez komety. Gdzieś tam na powierzchni gruntu księżycowego jest sporo tlenu, ale wierzę w to, że gdybyśmy pokopali parę kilometrów w głąb skał księżycowych, znaleźlibyśmy też całe mnóstwo tych właśnie utlenionych minerałów. Tak więc myślę, że jest tam także sporo tlenu tego pierwotnego, sprzed 4,5 miliarda lat.
1: Bardzo interesujące odkrycie, a nie mniej interesujące jest to, kto tego odkrycia dokonał. Mówimy o hinduskich naukowcach i o indyjskiej sondzie, właściwie orbiterze Chandrayaan-1 indyjskiej organizacji badań kosmicznych. To jest orbiter, który swego czasu został wysłany na okołoksiężycową orbitę właśnie. No i proszę bardzo, jakie efekty, więc mamy kolejnego poważnego gracza na tym rynku badań kosmicznych, prawda?
0: To jest chyba ciekawe, bo przecież to już było nawet nudne. Albo Rosjanie, albo Amerykanie, albo Wschód, albo Zachód. No nie, no przecież są inne państwa, które także także chciałyby sięgnąć gdzieś dalej. Polska także ma takie aspiracje, by gdzieś tam właśnie troszeczkę skubnąć tego kosmosu. A kosmos jest naprawdę ogromny i nie należy do nikogo, do żadnego z państw. Dlatego właśnie cieszymy się i z zadowoleniem oglądamy kolejne państwa, które właśnie dokonują czegoś wielkiego w kosmosie. Nie tylko tu z Ziemi obserwuje się kosmos, dokonuje się odkryć, no ale właśnie wysyła się te sondy kosmiczne, roboty, które wykonują za nas tę robotę gdzieś tam daleko w kosmosie.
1: I dawno, można by rzec, bo to był 2008 rok, kiedy Chandrayaan 1 poleciała na Księżyc i pracowała tam do 28 sierpnia 2009 roku, czyli niespełna rok, ale udało się zebrać, jak słyszymy, pożyteczne dane. No i jeszcze jedna ciekawostka. Całkowity koszt misji wyniósł od 80 do 100 milionów dolarów. Czyli po prostu za grosze Hindusi zrobili tę misję.
0: Ta niocha, zrzutkę byśmy zrobili, prawda? Sami tu w Polsce na taką sondę kosmiczną, czy na taką misję. No popatrzmy, no jedna misja wahadłowca to mniej więcej miliard dolarów, a tutaj jedna dziesiąta tego, prawda? A jakie wspaniałe wyniki badań. O ile dobrze pamiętam, misje marsjańskie to bodajże jedna misja około 2 miliardy dolarów, a tutaj to już po taniości chyba była sonda kosmiczna budowana.
1: I jak słusznie zauważyłeś, to nawet nas byłoby stać na stworzenie takiej sondy, więc no, to rozpala wyobraźnię. Może Polska też kiedyś poleci na Księżyc.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. No, za karach minęła godzina 20. Czas na dzisiejszy program wieczorny. Serdecznie Państwa zapraszam. A zaczynamy od prognozy pogody, jak zwykle. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 22,4 stopnia na termometrach. Temperatura odczuwalna nieco niższa, 21 stopni, a słońce zajdzie 16 minut po godzinie 21. Jeszcze tylko kilka dni, dzień nam będzie się wydłużał i wejdziemy w lato, gdzie dni będą nam się już niestety skracały. No ale cóż, tak to w przyrodzie wygląda. Godzinę temu najcieplej było 26,4 stopnia w Słubicach, a najchłodniej 16,7 stopnia w Elblągu. A dzisiaj także ostrzeżenia meteorologiczne, choć powoli wygasają o upale na zachodzie naszego kraju. Jutro coraz cieplej, w sobotę jeszcze cieplej, drodzy Państwo, wejdziemy. Wczoraj mieliśmy dość chłodny dzień, jeszcze przedwczoraj również. Ten początek tygodnia był bardzo chłodny jak na czerwiec, ale ten chłód jeszcze do nas powróci, nie tylko w czerwcu, ale również i w lipcu. Ale na razie cieszmy się bardzo upalnym początkiem lata. Dziś w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, możliwe głównie na północnym wschodzie i wschodzie kraju, bardzo słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach i w rejonach podgórskich Karpat, około 14 stopni w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny na wschodzie z przewagą kierunków zachodnich. A w piątek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura maksymalna jutro od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni, jedynie na krańcach zachodnich południowo-wschodni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Prawie 3 minuty po godzinie 20, tyle prognozy pogody. No, o 20.10 zapraszam Państwa dzisiaj na specjalną audycję o łowiectwie. Naszymi gośćmi będą pan Czesław Fliszke, prezes Koła Łowieckiego Fala przy Polskim Radiu i Telewizji w Warszawie, oraz pan Włodzimierz Nowicki, skarbnik Wojskowego Koła Łowieckiego 250 Miś w Bydgoszczy. To już za kilka minut, a teraz premiera na naszej antenie. Dostaliśmy już kilka chwil temu dosłownie bardzo ciepły utwór, bardzo gorący, od pani Zosi. O sobie mówi tak. Mieszka w Unisławiu, no to jesteśmy jakby sąsiadami. Dokładnie. Jesteśmy sąsiadami. Część muzyków, z tego co tutaj mi pani Zosia napisała, pochodzi także z złej wsi Wielkiej i Małej, bardzo nam miło. Pochodzi z muzycznej rodziny, śpiewa od zawsze, występuje z własnym zespołem składającym się głównie z członków rodziny, mama, tata, brat, wujek, jedynie basista został przysposobiony przez zespół. No i ma pani Zosia szczęście, że może otaczać się bliskimi i razem tworzyć, koncertować, to bezcenne przeżycie. A co do piosenki, którą Państwo za chwileczkę usłyszycie, usłyszycie piosenkę Kartka z nadmorza, a więc to nostalgiczna opowieść o miłości, która przyszła wraz z latem i odeszła równie niespodziewanie. To historia o młodości, wspólnych chwilach, zachodach słońca i obietnicach, które z czasem zamieniają się we wspomnienia. Kiedy ktoś odchodzi, bez słowa zostają pytania, tęsknota i obrazy zapisane w pamięci. Ta piosenka opowiada właśnie o takich momentach, o próbie zatrzymania czegoś, co już wymyka się z rąk, o wspomnieniach, które wracają jak kartka wysłana z nadmorza. A więc za chwileczkę kartka wysłana z nadmorza, a za kilka chwil krótka reklama. Też tak się składa, że firmy z Unisławia, bo firmy Unamel, na pewno znanej Państwu z naszej anteny i z naszych mediów społecznościowych, a o 20.10 audycja o łowiectwie. Kartka z nadmorza.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Audycja o walorach łowieckich, a ze mną są...
1: Czesław Fryszkę, wiceprezes zarządu Koła Łowieckiego Fala przy Polskim Radiu i Telewizji w Warszawie.
2: Włodzimierz Nowicki, skarbnik wojskowego Koła Łowieckiego 250 miś.
0: Panowie, rola łowiectwa. Jak w praktyce wygląda wkład myśliwych w ochronę przyrody?
2: Jeśli chodzi o wkład w działalność łowiecką, czy w ogóle w rolę, jaką myśliwi odgrywają w ekosystemach, jest niezwykle ważna. My z założenia łowiectwo jest działalnością, która ma za zadanie gospodarować populacjami zwierząt łownych w sposób zrównoważony, czyli mamy mieć jej tyle, żeby to nie zagrażało zarówno jej bezpieczeństwu, jak również żeby nie zagrażało potencjału społecznemu, tak bym to określił, tak? Czyli czy rolnikom, czy nie zagrażały innym grupom społecznym. Więc taka jest jak gdyby nasza podstawowa rola. Oprócz tego oczywiście pełnimy też, czy spełniamy taką rolę tradycyjną, jak gdyby, czy jakbym chciał powiedzieć, że chronimy tradycję polskiego łowiectwa, która funkcjonuje przecież od, nie powiem setek lat, ale tak możemy to określić. Pełnimy rolę też edukacyjną. Wbrew pozorom ta edukacja w łowiectwie jest niezwykle istotna. Mamy to wpisane również w nasze obowiązki. To nie jest tylko nasza dobra wola, ale wręcz mamy nałożone obowiązki. Zresztą jest to jedno z zadań statutowych, jakie stoi przed polskim łowiectwem, więc też mamy tą rolę edukacyjną. No i również prowadzimy szeroko pojętą hodowlę tej zwierzyny, zwłaszcza gatunków zagrożonych, gatunków, które borykają się z różnymi problemami.
0: Proszę mi powiedzieć, jakie to są?
2: Przede wszystkim zwierzyna drobna. Tutaj od lat Polski Związek Łowieckich, poszczególne koła dbają i starają się odbudować przede wszystkim populację zająca, kuropatwy, bażanta. Bez tej pracy, jaką wkładają myśliwi, praktycznie te gatunki dawno już by przestały istnieć. Tak liczne w naszych polach. A nie jest to niestety wina myśliwych, że one zniknęły. To jednak zmiany infrastrukturowe, gospodarcze, środowiskowe spowodowały, że jednak ta zwierzyna, która w tej chwili jest w takiej sytuacji zagrożenia, niestety cierpi.
0: Tak, rzeczywiście bardzo mało widać kuropatw.
2: Kuropatwy są ptakami niezwykle wrażliwymi na właśnie zmiany środowiskowe. Przede wszystkim młode kuropatwy potrzebują pokarmu mięsnego, owadów do swojego właściwego rozwoju. Przy rozwiniętym rolnictwie, jakie w tej chwili mamy, jest to jeden z powodów, który spowodował, że ten spadek populacji kuropatw jest tak zauważalny. Prowadzone są próby reintrodukcji, wsiedlania, ale wiąże się to również ze zmianami w mentalności też właścicieli gruntów rolnych.
0: Tak, bo rolnicy często, jakbym to powiedziała, były kiedyś miedze, a ich teraz nie ma. Gdzie te owady mają się, czy małe takie gryzonie chować?
2: No dokładnie, te zmiany, które powstały w wyniku jak gdyby zmian w uprawach, tak? To jest technologia upraw spowodowały, że wiele tych właśnie takich, jak to mówimy, użytków ekologicznych, a nie użytków w stosunku dla rolników, po prostu przestało istnieć. A to były te miejsca, gdzie właśnie te kuropatwy, gdzie młode zające mogły się schować. Gdzie właśnie były chwasty, nasiona różnych roślin, które z punktu widzenia rolnika nie są pożądane, ale dla tych właśnie zwierząt są niezbędne do ich życia i rozwoju.
0: Oddam pytanie może panu Czesławowi. Pan również, z tego co pamiętam i opowiadał, miał hodowlę bażantów.
1: Tak, no tutaj kolega wspomniał o tym, że my jako myśliwi pracujemy nad tym, żeby tak jak nas postrzega społeczeństwo, że zajmujemy się, że tak powiem, zabijaniem. Nie, tak, owszem, my zajmujemy się, ale gospodarką łowiecką na cywilizowanym poziomie i to nie my jesteśmy dysponentem tego, co znajdujemy w środowisku w lesie, tylko nad tym jest oczywiście, są instytucje państwowe, tak jak Lasy Państwowe czy wojewoda, i którzy dokonują wstępnych szacunków i nam, kołom łowieckim, pozwalają na odstrzelenie tyle i tyle zwierząt. My jesteśmy swego rodzaju wykonawcą wyroku państwa, tak? Bo musimy dbać o to, żeby zachować równowagę. Bo jeżeli będziemy mieli dużą przewagę zwierzyny płowej, to są zagrożone lasy. Leśnicy o tym dobrze wiedzą i bardzo dobrze z nami współpracują. Jeżeli doprowadzimy do dużej populacji dzika, są zagrożone uprawy. Rolnicy żądają odszkodowań. My musimy dbać o to, żeby ta liczba odpowiednia w środowisku tych dzików była, bo to jest zagrożeniem ograniczenia plonów, a to powoduje do tego, że rolnicy, mimo że dostaną to odszkodowanie, ale to naprawdę nie są duże pieniądze, mogą spowodować takie straty materialne, że ten rolnik, gdyby nie myśliwi, mógłby niejednokrotnie zbankrutować.
0: Czyli tu jest gospodarka populacjami.
1: Populacjami i jeżeli chodzi o wspomnianego bażanta, tak, ja rocznie 600 sztuk bażanta hodowałem i wypuszczałem do środowiska, bo tego bażanta w ogóle nie było. W tej chwili od paru lat, przynajmniej tutaj na naszym terenie gminy Solec-Kujawski i ościennych gmin, widzimy tego bażanta. To jest ten bażant, który właśnie tutaj, bo to nie jest łatwa praca, żeby takiego bażanta wyhodować. I po prostu widzimy go. Ja sam nieraz potrafię się zatrzymać przed takim bażantem gdzieś na drodze polnej, zrobić mu zdjęcie, bo to jest przepiękny widok. Serce się raduje, jak widzę takiego pięknego koguta na drodze i to jest coś pięknego.
0: Proszę mi powiedzieć, a gdyby nie było takiej kontroli nad populacją, co by się działo?
1: Trudno powiedzieć, co by się działo. Uważam, że jak już człowiek zaingeruje w środowisku, to niestety musi to środowisko pod względem tej zwierzyny panować nad tym właśnie, żeby nie było za dużo jelenia, żeby nie było za dużo dzika, może za dużo wilka, które my myśliwi już uważamy, że jest go za dużo. Należałoby go redukować, ale nie likwidować. Broń Boże, to musi być wszystko z głową robione. Tutaj nauka byłaby tutaj nam potrzebna i w tą dziedzinę naszego życia myśliwskiego weszła, bo my nie jesteśmy w stanie jako myśliwi do końca zbadać, ile na przykład w Puszczy Bydgoskiej tego wilka jest, bo to jest kilka tu obwodów łowieckich. To musi ktoś nad nami, Okręgowa Rada Łowiecka jest i tak dalej, ale to we współpracy jeszcze z fachowcami określać, że to czerwone światło zaczyna świecić, tak? I trzeba coś z tym zrobić, bo za chwilę może nie być w ogóle zwierzyny płowej, tak. Bo jeżeli populacja wilka się powiększy, to jest zagrożenie i dla dzika tak samo, już nie mówię o zwierzętach domowych, a na końcu takie wilki sięgną po dziecko, po człowieka, tak? Tak jak się zdarza choćby z niedźwiedziem już widzimy. Wilk jeszcze nie ma sygnału w kraju, żeby zagryzł kogoś, ale jeżeli nad tym nie zapanujemy, to takie coś oby się nie zdarzyło.
0: Często atakują nasze psy domowe.
1: Tak, bo to jest zwierzę drapieżne, mięsożerne. Ono potrzebuje ileś kilogramów do tego, żeby dziennie, żeby przeżyć. I tutaj nie ma, Boże zmiłuj się, nie ma litości.
0: Kolejne pytanie, praca społeczna. Jakie działania na rzecz lokalnego społeczeństwa wykonują koła łowieckie poza polowaniami?
2: Poza polowaniami. Koła łowieckie przede wszystkim często uczestniczą w różnego typu imprezach takich właśnie społecznych czy lokalnych, jakie się odbywają, więc wystawiamy się, pokazujemy, czy staramy się pokazywać właśnie to, co żyje obok nas, żeby zobaczyć, że jednak ta zwierzyna jest bardzo ciekawa, piękna i liczna wbrew pozorom, czego nie widać z okna samochodu, czy nie widać z okna domów. Trzeba jednak wejść, czasami pójść w nocy, zobaczyć, jak to wygląda i nad tym jesteśmy w stanie pokazać tej społeczności lokalnej. Często uczestniczymy, czy też wspomagamy różnego rodzaju imprezy, też okolicznościowe. Czasami jest to pieczony dzik, który koło tak. Na przykład przekaże i nasze koła wielokrotnie coś takiego przekazywały na różnego typu właśnie imprezy lokalne. Spotkania czy też takie próby właśnie pomocy w momentach kryzysowych. Tak jak mówimy o tych wilkach, tak? W naszym tutaj rejonie jeszcze nie ma takich drastycznych przypadków, ale też właśnie spotkania, powiedzieć, co robić, jak się zachowywać.
0: Tu czyli też edukacja.
2: To niestety tutaj myśliwi też są w stanie dużo podpowiedzieć, jak zabezpieczyć się po prostu na te zagrożenia, które mogą nas spotkać. My obcujemy z tym, więc my mamy już jakieś
0: świadomość,
2: jak należy do tego podejść. I to jesteśmy w stanie społeczności lokalnej po prostu przekazać. Także to jest też taka nasza tutaj rola. No i ciągle ta tradycja. Ja mówię, tradycja to jest...
0: Do tego przejdziemy za chwilkę. No. Pan ma coś jeszcze, panie Czesławie, do dodania?
1: Długo by można opowiadać na te tematy. Tradycja... Mówią, że to rzecz święta, tak? My jako myśliwi przywiązujemy dużą wagę do tego, do takich zachowań w łowisku, żeby nie powodować takiego, bym powiedział, zachwiania w środowisku, zachowania się odpowiedniego.
0: Tak, czyli bezpieczeństwo w terenie, tak?
1: No tak można powiedzieć. To już są same techniki polowań, tutaj bezpieczeństwo, ale to już jest inny temat, tak? Bardziej taki szczegółowy, dotyczący już samych kół łowczych, no, żeby po prostu to bezpieczeństwo jako rzecz nadrzędna była zachowana.
0: No tak, ale mi taki temat przyszedł na myśl, panie Czesławie, właśnie jak myśliwi dbają o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt domowych i innych użytkowników lasu. Chodzi mi też konkret, jak pan powiedział, są polowania, czyli wy musicie w jakiś sposób też się zabezpieczyć i okolicznych miejsc całych ludzi przed tym poinformować.
1: Obowiązkiem kół łowieckich jest powiadomienie urzędów gmin, że na danym terenie odbędzie się polowanie zbiorowe. Trzeba oznaczyć ten teren. Tutaj szczególnie na jesieni grzybiarze, którzy są takimi odwiedzającymi często las, muszą po prostu stosować się do tych tutaj naszych ostrzeżeń, że w tym miejscu odbywa się polowanie i po prostu na ten teren nie wchodzić. To jest podstawowa rzecz. Oczywiście odpowiednie oznaczenia, czerwone opaski, żeby było widać myśliwego czy naganiacza. To są bardzo, bardzo istotne, ważne rzeczy. Odpowiednie zachowanie jest na drodze, linia polujących musi być...
0: Linia strzału?
1: Linia strzału. Odpowiednie przepisy to regulują. Kiedy można strzelać, kiedy nie można strzelać bezwzględnie. Jak należy z bronią się zachowywać. To są takie podstawowe rzeczy.
0: Które... Jaka odległość między budynkami a lasem musi być? Gospodarstw, które przylegają 150 metrów czy więcej?
2: 150 metrów. Na tą chwilę jest 150 metrów i można oddawać strzał. Tak? Nie jest to określone co do kierunku. Oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa. To jest podstawa. Zresztą każdy myśliwy corocznie przechodzi odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. To jest wręcz obowiązek w każdym kole przeprowadzić takie szkolenie. To jest podstawa. Należy też pamiętać, że mówi się, że my zajmujemy las cały czas. Nie jest to prawda. Sezon polowań zbiorowych, gdzie jesteśmy w ciągu dnia widzieni, widuje się nas, to są powiedzmy 3 miesiące, tak? Powiedzmy tam listopad, grudzień, trochę stycznia. A tak na dobrą sprawę myśliwi są przede wszystkim w nocy, ewentualnie nad ranem. gdzie szary, przeciętny użytkownik lasu raczej nie bywa o tych porach dnia i nocy, że tak powiem. Więc tutaj to bezpieczeństwo jest zachowane. My też musimy zachować bezpieczeństwo względem siebie. Mamy książkę elektroniczną, gdzie jesteśmy określeni, w których rejonach polujemy, żeby jeden drugiemu nie wszedł strzał czy w rejon, na którym wykonuje polowanie. Więc każdy z nas jest świadom tego, gdzie znajdują się ewentualnie inni użytkownicy łowiska. Jeżeli już mówimy nawet o przypadkowych osobach, które w nocy się kręcą, bo się znajdują, czasami jest to aż nieprzewidywalne, kogo można spotkać. No też odpowiedni sprzęt, którym w tej chwili już polscy
0: jak zmieniło to właśnie.
2: Spowodowało o wiele większe bezpieczeństwo. Wydaje się, że nie, ale tak, właśnie ta noktowizja, termowizja, która weszła w tej chwili do obserwacji przede wszystkim, spowodowała, że pomyłki, które się zdarzają, są wręcz aż niemożliwe, że ktoś był w stanie się pomylić, tak bym to powiedział.
1: W stosunku do ludzi.
0: Czyli technologia pomaga.
1: Bardzo pomaga, bo są opinie takie, że co to za etyka myśliwska, jak myśliwy korzysta z noktowizora czy z termowizora, tak? Ale właśnie to, co kolega tutaj powiedział, pozwala to. Ja sam miałem taki przypadek, gdzie gdybym nie miał noktowizora, pomyliłbym jelenia z łosiem, tak? To mi pozwoliło odróżnić, aż dużo nie brakowało do oddania strzału, tak? To właśnie pomaga w etycznym polowaniu, chociażby nawet jeżeli nawet się stosuje lunetę noktowizyjną czy termowizyjną, do precyzyjnego oddania strzału, po to, żeby ta zwierzyna się nie męczyła, bo jeżeli już oddamy ten strzał, to każdy myśliwy chciałby,
0: żeby
1: to był
0: humanitarnie
1: ten strzał oddany, żeby dosłownie sekundy to zwierzę oddaje ducha, że tak powiem. Tak?
0: To też, panie Czesławie, trzeba podkreślić, że nie robicie to dla jakiejś swojej zabawy, fascynacji i patrzycie, że zwierzątko się męczy.
1: Absolutnie tutaj wykluczamy w ogóle, jeżeli ktoś taki się trafi w środowisku, bo nie możemy powiedzieć, że są idealni myśliwi, tak? Ale ja przynajmniej się nie spotkałem z czymś takim, żeby się bawić. Żeby po prostu bawić się można na zasadzie obserwacji, tak? To się bawimy, oglądamy w nocy nawet, jak zwierzyna się zachowuje i tak dalej. To są dla niejednego myśliwego, to są widoki naprawdę rewelacyjne, tak? I to się tymi widokami tutaj się cieszymy i one w jakiś tam sposób nas uskrzydlają, tak? Ale oddanie strzału to już jest poważna sprawa i oddajemy ten strzał w sposób zawsze legalny, tak jak kolega powiedział. Trzeba się zapisać do książki. Przede wszystkim trzeba mieć odstrzał od łowczego. Ta zwierzyna jest pozwolenie państwa na to, czy wojewody, czy lasów państwowych, że tyle i tyle mamy do odstrzelenia i to musi w granicach tej liczby wszystko się zgrywać, tak? Bo leśnicy uznają, że jest za dużo, na przykład za dużo. Tyle i tyle na 1000 hektarów lasu może być jelenia, bo jak jest go za dużo, to nie ma lasu, posadzony nowy las znika, bo pałują jelenie wierzchołki drzew. Podobnie jest z dzikiem w uprawach polowych. I my w zasadzie jesteśmy wykonawcami, to co już powiedziałem, wykonawcami, nie chcę powiedzieć wyroku, tak? Wykonawcami tego, co państwo nam pozwala, a nie, że my to robimy jako hobby. To nie jest żadne hobby. My gospodarujemy obiektem. Gospodarstwo rolne, które produkuje trzodę chlewną, kury, nie wiem, bydło mięsne, też odchowuje i w pewnym momencie to trafia do uboju, do rzeźni, później schabowego smacznie zjadamy. Tutaj jest ta, nazwijmy, chlewnia czy obora na otwartej przestrzeni. Tyle i tyle możemy odstrzelić, tyle i tyle możemy po prostu oddać do punktu skupu, czy ewentualnie sami to kupić. Bo my nie jest tak, że my zabijemy i to sobie zabieramy. Nie, my musimy to kupić. Koło musi z czegoś żyć, w sensie takim, żeby płacić odszkodowania rolnikom, żeby to koło funkcjonowało. I to te pieniądze są właśnie pozyskiwane z zabicia tych zwierząt, które po prostu tylko i wyłącznie są pozyskiwane w wyniku takiej też selekcji, bo trzeba to powiedzieć, że to nie jest tak jak leci, tak? Zwierzyna i strzelamy do niej, to się nieraz trzeba naprawdę mocno zastanowić, czy możemy, czy nie możemy. Są okresy ochronne, tak? Później, jeśli chodzi o byki jelenia, tak? To zależy nam na tym, żeby te najładniejsze poroża zostały, żeby te geny zostały przeniesione. To jest też taka hodowla, przez samo H hodowla, żeby właśnie poprzez selekcję podnosić wartość poszczególnych gatunków. Tak to wygląda.
0: Ale panie Czesławie, czy wy dostajecie jakoś na początku roku, w trakcie sezonu, określoną ilość gatunku, którego możecie taką i taką ilość odstrzelić?
1: Dokładnie tak. Każde koło łowieckie w Polsce dostaje łowcze z prezesami kół, negocjują to z Lasami Państwowymi lub z wojewodą, z odpowiednimi służbami, że możemy taką a taką ilość pozyskać. To nie jest tak, że my wyznaczamy jakieś limity jako koło. Nie, to jest w uzgodnieniu z państwem, tak?
2: Robimy inwentaryzację. Też w porozumieniu z Lasami Państwowymi, które zatwierdzają te inwentaryzacje. Były nawet okresowo wspólne akcje różnego typu liczenia próbnych pędzeń i tak dalej, żeby oszacować, jaka jest populacja z tej zwierzyny i na podstawie wytycznych, ile tej zwierzyny ma zostać, opracowywany jest plan łowiecki. I taki plan łowiecki jest na początku każdego sezonu podpisywany właśnie z przedstawicielami władz i według tego planu koła realizują pozyskanie. Więc my nie możemy ani więcej, ani mniej tej zwierzyny pozyskać. Ba, jeżeli nie wykonamy tego planu, ponosimy konsekwencje, finansowe konsekwencje. Koła za to płacą, że nie zrealizowały planu łowieckiego.
0: Jak to wygląda z tymi karami?
2: To znaczy, to jest kwestia, o ile dobrze pamiętam, chyba 10% od wartości pozyskanej zwierzyny w danej grupie. To są tam już tam konkretne kwoty, ile za co byśmy musieli zapłacić. Dotyczy to zwierzyny płowej, tak? To tutaj od razu trzeba powiedzieć, czyli jeleń, daniel, sarna, za niewykonanie planów tych gatunków po prostu ponosimy konsekwencje.
1: Ja powiem jeszcze, że my myśliwi jako gospodarze terenu, gdyby nas nie było, hipotetycznie zakładając, to co pani powiedziała wcześniej, faktycznie nie byłoby też zwierzyny. Bo znamy przypadki chociażby na Ukrainie, tam wszyscy polują, tak? I nie
0: czyli
1: ma zwierzyny.
0: Dobre, zadałam pytanie.
1: Polują wszyscy, czyli kłusownicy i nie ma zwierzyny. U nas też na ten moment kłusownictwo w poważnym stopniu zostało wyeliminowane, ale jeszcze 15-20 lat temu w kołach organizowaliśmy z młodzieżą tropienie po lasach tak zwanych wnyków i tego się trochę zbierało. W tej chwili już naprawdę to jest dużo, dużo mniej, bo mięso generalnie jest dostępne, w miarę tanie, także ludzie żyjący gdzieś na obrzeżach, w lasach, bo to przede wszystkim, mieszkając w tym środowisku, to jak sobie tego zajączka tam nie upolować, tak? Czy to jakąś tam inną zwierzynę. Naprawdę i świadomość społeczna jest większa i nie ma takiej potrzeby, żeby zakładać te wnyki, żeby pozyskać tą zwierzynę na własny użytek. Także dzięki myśliwym, dzięki temu, że jest ta gospodarka łowiecka prowadzona w sposób cywilizowany, ta zwierzyna jest, bo tak najprawdopodobniej by jej też nie było.
2: Drugą stroną tego medalu, jakby nie było myśliwych, jest to, że z kolei tej zwierzyny byłoby za dużo. To zwłaszcza gdyby dotyczyłoby dzika. Widzimy, co się dzieje w miastach, tak? Że widzimy dziki w miastach, wszyscy się, powiedzmy, cieszą, że one są, ale nikt nie bierze pod uwagę, że przyrost takiej populacji nie idzie w sztukach, tylko idzie w setkach procent rocznie. Przyrost mniej więcej dzika to jest tam w granicach nawet do 300%, jak się jest bardzo...
1: Do
2: średnia 2,2 świnie potrafią dać miotu rocznie.
1: W tych lekkich zimach teraz i kukurydzy, która resztek kukurydzy, która jest na polach. One mają energię, mają siłę do rozmnażania się, bo mają praktycznie karmę cały rok.
2: Przyrost największy, wbrew pozorom, jest nie u tych dużych sztuk, tych prowadzących, ale te lożki tak zwane warchlakowe. To jest z badań prowadzonych nawet nie w Polsce, tylko w Niemczech, że największy przyrost właśnie dają te lochy warchlakowe. Te, co prowadzą w pierwszym roku po urodzeniu już, dają jednego, dwa, trzy, ale mamy ich w takim miocie połowę poprzedniego miotu, więc to już nabija. I one, tam nie ma wyboru, czy ona chce, czy nie chce. Ma okres, instynkt działa, jest ruja, są kryte, dają młode. To trzeba nad tym panować. Oczywiście, wejdzie ASF, padnie wszystko. Ale nie wszędzie taka sytuacja może mieć miejsce. I to, co obserwowaliśmy po wejściu ASF-u na ścianie wschodniej. Przez kilka miesięcy myśliwi przestali polować, bo nie było można, czy nie było warunków i tak dalej.
0: I
2: raptem się okazuje, że były takie szkody w polach przede wszystkim, że rolnicy zaczęli protestować, żeby coś z tym zrobić. No bo to musi być ograniczone do jakiegoś poziomu, który jest strawialny, że tak powiem, również dla poszkodowanych, jakimi są często rolnicy niestety. Nie?
1: Ale też musimy sobie uświadomić, że skąd ten dzik w miastach, tak? To raczej miasto przyszło w tereny, gdzie te zwierzęta dzikie zamieszkiwały. I one są dalej u siebie. To my jesteśmy jako ludzie intruzami, tak? I teraz, gdyby nie panować nad rozrodem, w tym przypadku dzika, o dziku mówimy, no to byłoby go dużo, dużo więcej jeszcze, tak? Bo jeżeli ten dzik zrobi szkodę w mieście, w piaskownicy, a nie daj Boże kogoś poturbuje, no to kto jest winny? Myśliwi. Bo oni nic nie robią, nie strzelają. I przez to ten dzik tutaj biega po piaskownicach, tak? To jest taki, no kij ma dwa końce. Także ładnie, pięknie, jeżeli no działamy w sposób taki, no tak jak się powinno działać w gospodarce normalnie, tak, w sposób rozsądny i planowy, no to jest okej, a jeżeli by nas tam nie było jako myśliwych, no to byśmy mieli na pewno dużo większe, nie powiem, że zagrożenie, tak, ale na pewno niepokój wśród mieszkańców, jeżeli chodzi o duże ilości watach, które by krążyły po osiedlach, tak, bo locha z małymi potrafi być niebezpieczna i zaatakować człowieka, nie go pogryźć, ale poturbować mocno i poranić, tak. Także tutaj no, myśliwi odgrywają no, naprawdę poważną rolę i nie można tak pochopnie, tak jak to niektórzy ekolodzy uważają, że zostawić wszystko losowi, niech się dzieje wola Boża. Tak? To tak nie jest. Wzorem krajów bardziej cywilizowanych, nawet w takiej Szwecji chociażby nawet, to wilk może być tego wilka tyle i tyle sztuk, jeżeli myśliwi nie są w stanie zredukować do tego poziomu, które no, państwo zada, że tak powiem, no to wojsko z helikoptera strzela i redukuje, bo nie będzie reniferów, tak? No to jest po prostu gospodarka planowa. Nad tym trzeba panować.
0: Czy najbardziej niebezpieczne są dziki ze spotkaniem z człowiekiem, czy inne również gatunki? Bo najczęściej się mówi o dzikach.
1: No, mamy drapieżniki, no wilk no, przede wszystkim.
0: Wilk, ale myślę o sarnach, jeleniach.
1: Sarna absolutnie nie. No jeleń w okresie rui, jeżeli jest, no... No też, no po prostu my myśliwi wiemy, jak się zachowywać. Nie można wchodzić w drogę, bo taki łoś waży 500 kilo na przykład i no może człowiekowi krzywdę zrobić, przewracając go chociażby nawet, tak? Szturnąć bokiem, czy taki jeleń po roże może gdzieś no, w czasie rui no, gdzieś zadać myśliwemu, czy każdemu innemu przechodzącemu w lesie. No bo on jest oszołomiony, on nie myśli tak, jak my sobie wyobrażamy, tak? Idzie człowiek, trzeba mu zrobić, ustąpić drogę. Nie, on myśli o jednym. Jest ruja, trzeba pokryć, tak? I wszystko musi być temu podporządkowane. Także trzeba mieć szacunek do zachowań tych zwierząt i lepiej ustępować, a nie prowokować i w jakiś sposób się zachowywać taki, który sprowokuje tego zwierzęcia do ataku.
0: Z panu wypowiedzi wygląda, że bardzo dobre, że pracujecie z leśnikami. Ale też taka kwestia edukacji. Panowie, skąd wy czerpiecie te wiadomości i czy edukujecie młodzież?
2: My przede wszystkim odbywamy szereg szkoleń. Na samym już początku naszej drogi, że tak powiem, w łowiectwie przechodzimy kursy, szkolenia, gdzie tą wiedzę zdobywamy. Oprócz doświadczenia, które musimy zdobyć na samym początku na stażu w kole. Co najmniej roczny staż, gdzie zaznajamiamy się z tymi podstawowymi informacjami dotyczącymi między innymi biologii zwierząt, właśnie jej obecności, rozpoznawania obecności tej zwierzyny. To wszystko my musimy, że tak powiem, poznać. Później zdobywając kolejne uprawnienia, na przykład uprawnienia selekcjonerskie, żeby właśnie wykonywać polowania na samce zwierzyny płowej, znowu szkolenie odpowiednie, szkolenia weterynaryjne z rozpoznawania czy stanu zdrowotnego tej zwierzyny, różnego typu wymagane dodatkowe uprawnienia na jakieś odstrzały redukcyjne, jeżeli takowe są, to też w ten sposób zdobywamy wiedzę. Coroczne szkolenia, o czym wspominaliśmy, z bezpieczeństwa, z zasad bezpieczeństwa. Jeżeli coś się zmienia, to również musimy o tym powiadomić członków koła, żeby oni to też widzieli. To jest nasza edukacja. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o edukację taką społeczną, tak?
0: Czy jest jej za mało pana zdaniem?
2: Tak. Ja od wielu lat brałem udział w różnego typu spotkaniach z młodzieżą przede wszystkim. Począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły średnie, podstawowe. Ponieważ mam doświadczenia również z młodzieżą akademicką, również z tą starszą jak gdyby młodzieżą. Staramy się przekazywać tą wiedzę w sposób dostosowany do wieku. Wielokrotnie, zwłaszcza w przedszkolach, gdzie te dzieci są po prostu
0: najchętniejsze.
2: Tak, z psem, ale też robimy różnego typu wystawy. Akurat dysponujemy różnymi wypchanymi zwierzętami. Co prawda nie wszyscy to tolerują, natomiast największym szokiem, że polskie dzieci nie umieją rozpoznać polskich gatunków. Znają lwy, tygrysy, słonie, ale już borsuka, czy to jest borsuk, czy skunks, to już mają tutaj dużo większy problem z rozpoznaniem tego.
1: I tutaj apel do dyrektorów szkół, żeby byli przyjaźni nastawieni do myśliwych, żeby zapraszali na spotkania z dziećmi, z młodzieżą i właśnie celem edukacji, to tu kolega Wodek powiedział, żeby podnosić ten poziom i wiedzy, i takiego odpowiedniego zachowania się później też w środowisku w stosunku do zwierząt i też móc je rozpoznać, tak? No bo sobie nie wyobrażam, żeby żyjąc w środowisku tu w kraju, w Polsce, nie znać gatunków zwierząt polskich. To jest wręcz, no i poza tym poznać zwyczaje myśliwych, poznać po co w ogóle ten myśliwy jest. Dlaczego on poluje na te zwierzęta? O co tu chodzi w tym wszystkim? To jest bardzo ważne, żeby ta młodzież była edukowana, no ale to nie zawsze spotyka się to z aplauzem, bo rodzice, też apel do rodziców dzieci, no myśliwy się kojarzy z jednym, tak? I po prostu moje dziecko nie będzie z myśliwym, który tam zabija te biedne zwierzęta, moje dziecko nie będzie narażał na taki jakiś stres, tak? To jest po prostu błąd. To nie jest prawidłowe i taka prośba, żeby właśnie porozmawiać, bo zawsze rozmowa, dziecko słucha uważnie, jest zainteresowane i też odpowiednio się edukuje i wyciąga wnioski.
0: Często edukuje rodziców.
1: I edukuje rodziców, tak.
2: Dzieci są najlepszymi właśnie takimi cenzorami. Jeżeli widzą w nas fałsz, to one to wyczują. Jeżeli nie widzą w nas, że my robimy to w sposób właściwy, to nam to zaraz powiedzą. I przekażą to dalej, więc my musimy pokazać, jak to rzeczywiście wygląda. Nie w sposób drastyczny. Tu często się mówi o tym, że o zakazie obecności naszych dzieci w polowaniach tam do 18 roku życia. Nie wyobrażam sobie, że brałbym dziesięciolatka ze sobą i przy nim oddawał strzał.

0: żeby dziecka nie można było zabrać, ale jeżeli ja już jadę z bronią, tak, chociaż będę miał tą broń nawet w futerale, ale jeżeli dziecko ze mną pojedzie, to w majestacie prawa jest to nielegalne.
1: No ale jakbym chciała tak, przychodzę do was, panowie, z jakąś grupą dzieci, czy zabierzecie nas do lasu, aby pokazać ambonę, karmnik, to możecie w ten sposób podejść?
0: No raczej tak tutaj, ale to my też mamy swego rodzaju taką ostrożność gdzieś tam w głowie, żeby właśnie klasa, którą byśmy tutaj do lasu zabrali, pokazali to wszystko, to jednak powinno być przyzwolenie rodziców.
1: Ale to oczywiste, że musiałoby być.
0: Bo to no, różnie może być odebrane czasami. I nieraz też nie chcemy się narażać, tak? Ale stąd to musi być no, zgoda ze wszech miar stron, że takie coś, taka edukacja jest wskazana, pożyteczna, nawet jeżeli rodzicowi się to nie podoba, no ale niech pojedzie to dziecko, niech się dowie, a może faktycznie no, jest nie tak, jak ja sobie to myślę czy wyobrażam, tak? Musi być ta wola taka, tak? Mhm. A nie.
2: Myśliwi bardzo często też właśnie, zresztą mamy to wpisane w nasze obowiązki, różnego typu również dotacje dla szkół. To jest normalnie w budżecie koła zaplanowana pozycja, tak zwane dotacje dla szkół. Między innymi właśnie, czy na pomoc w organizacji takich spotkań edukacyjnych, czy różnego typu działalności szkolnej, jakieś olimpiady, różnej, na przykład wiedzy rolniczej, tak? Tutaj akurat nasze koła sponsorują taką działalność. Więc
1: my... A takie zajęcia survivalowe w lesie?
2: Nie słyszałem, żeby akurat takie spotkania organizować, ale niewątpliwie jest taka możliwość. W tej chwili są już wyznaczone w lasach obszary właśnie do tak zwanego bushcraftu, gdzie można spędzać noc w lesie. Na pewno my jako myśliwi byśmy tam się odnaleźli. Także jest to jakaś alternatywa, jeżeli by się znaleźli chętni. Myślę, że byśmy podołali tym obowiązkom.
1: Ja też myślałam o czymś takim, żeby młodzież poznała na przykład gatunki roślin, które są trujące, nietrujące, co można w lesie posmakować, dotknąć i jak przeżyć. Co pan o tym myśli?
0: No to już jest bardziej rola botaników tutaj. Ja przynajmniej się nie czuję, żeby edukować młodzież pod kątem
1: Ale przy okazji o zwierzętach pan powie.
0: Ale z drugiej strony, gdyby posadzić młodego człowieka na ambonę z myśliwym, zaobserwowałby, czym jeleń, sarna na takiej łączce się żywi, to zobaczy, że wyskubuje te roślinki, które smakują, tak? I to jest wyraźny już przykład na to, że aha, to nie jest trujące, to jest pożywne i taka zwierzyna tym się karmi. Ale co do szczegółów, jeżeli chodzi o poszczególne rośliny, no to trzeba mieć wiedzę. To tutaj.
1: Takie osoby też mamy. Edukacja młodych za nami, kultura łowiecka. Co w polskiej kulturze łowieckiej jest unikatowe na tle Europy, panowie?
2: Przede wszystkim to, że to łowiectwo jest u nas od lat, czy od wieku, wielopokoleniowe, od królów w zasadzie regulacje są wprowadzone i ta nasza historia tego naszego łowiectwa jak gdyby jest ciągła. Mimo różnych zawirowań historycznych z naszą państwowością, to jednak łowiectwo jest w tej naszej duszy ciągle obecne. I to jest na pewno unikatowe. No, różnie to wygląda w różnych krajach. Łowiectwo często traktowane jest tam jako sposób po prostu zdobywania mięsa, tylko i wyłącznie. U nas jednak mamy tą otoczkę tej właśnie tradycji.
1: Czyli gwara słownictwo.
2: Gwara słownictwo. Szacunku zwierzyny, pokot, złom, takie mundury myśliwskie, które mamy w tych uroczystych sztandary. To właśnie powoduje, że ta nasza tradycja jest wyjątkowa na tle całej Europy. Koła, które mają po 80 lat

0: historii już. To są organizacje, które wiele pokoleń myśliwych już przeszło, że tak powiem, swoją drogę myśliwską. Tak, także to jest ta unikatowość. Nie to, że zmienia się co sezon właściciel, powiedzmy tam danego obwodu łowieckiego, albo kto chce, to poluje, tak jak mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nie? Tam wystarczy mieć licencję, wchodzę do lasu publicznego i poluje gdzie chce. U nas nie.
1: Na Ukrainie nawet nie musi być licencja, jest kłusownictwo po prostu. No.
2: A jeśli chodzi o kuchnię? Na tle Europy wyróżniamy się?
1: No, słynny gulasz z jelenia, bigos z mięsem z dzika z jelenia. No, grochówka, no to jest, jak wiadomo, bardzo popularna. No, ale no, przede wszystkim są myśliwi, którzy chętnie jako hobby traktują i produkują duże słowo. Wyrabiają no, różnego rodzaju, że tak powiem, smakołyki, wędliny, szyneczki i tak dalej. To jest tak jak gdyby odrębny zupełnie dział, bo to już jest na marginesie tego wszystkiego, o czym tutaj mówiliśmy. No ale to też jest właśnie, nadaje takiego kolorytu, takiej, no jakby to powiedzieć, smaku, zapachu i takiego koleżeńskiego nieraz spotkania się właśnie przy bigosie, tak, czy przy, nie mówię przy wódeczce, po wszystkim, bo to też się zdarza, to jest wszystko dla ludzi, ale oczywiście to też jest podyktowane przepisami, nie może to być z bronią w ręku, czy broń oparta o ścianę, broń musi być schowana do sejfu, wtedy ewentualnie tak na zakończenie takiego polowania można sobie tą seteczkę wypić właśnie z takim dobrym bigosikiem.
2: Wszystko a jeśli chodzi, ludzi. Panie Czesławie, o wabienie zwierząt, czy to tylko jest w Polsce taka nauka, bo też są przecież takie zawody?
0: Nie, to jest... Co prawda u nas to jest znowu ten koloryt, tak? Że mamy konkursy wabienia, czy to jeleni, czy drapieżników, zawody organizowane. Na świecie to jest, że tak powiem, też wykorzystywana taka technika polowania z wykorzystaniem tego wabienia, ale u nas to rzeczywiście przyjęło taką formę bardziej ceremonialną, tak? Tych rzeczywiście takich grających na rogach wabiących jest, nie jest aż tak dużo. Jednak ten słuch też trzeba mieć, umiejętności trzeba posiadać. Co prawda jest technologia, która wchodzi, tutaj by można się nią oprzeć, ale na tą chwilę jest ona niedozwolona i w naszych lasach jej nie stosujemy. Musimy naturalnie wydawać te głosy tej zwierzyny, w ten sposób ją wabiąc.
2: Przychodzi taki młody człowiek, młody członek do waszego koła łowieckiego. Od czego zaczynacie, panie Czesławie? Od edukacji historycznej, czy takiej edukacji bezpieczeństwa, sprawdzenia, jaką on ma psychologię w sobie, czy psychicznie się do tego wszystkiego nadaje?
1: Oczywiście, że tak. No przede wszystkim musi być przez kogoś rekomendowany, czyli ten ktoś, kto go rekomenduje do koła, ale na staż, nie na członka koła, tylko na staż.
2: Czyli początek to staż.
1: Początek to oczywiście staż i taki stażysta jest obserwowany.
2: Ile czasu?
1: Rok czasu, tak jak tu kolega już powiedział, rok czasu, jeżeli jest wszystko okej. Łowczy, który prowadzi książkę stażysty, wydaje opinię. Prezes koła się podpisuje i kieruje takiego stażystę na kurs. Kurs to jest właśnie wyedukowanie takiego młodego myśliwego. Musi poznać wiedzę teoretyczną, praktyczną, odbyć szkolenie na strzelnicy. Jeżeli wszystko pozytywnie zaliczy, zda egzaminy, dostaje od Okręgowej Rady Łowieckiej pozwolenie na to, żeby się ubiegał o pozwolenie w zasadzie od policji na zakup broni. To jest cały proces i ten staż, który się odbywa, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotny okres, kiedy my wszyscy jako myśliwi obserwujemy, bo nawet jeżeli dostanie pozwolenia wszelkie, to my go dookoła nie musimy przyjąć, tak? Mimo, że u nas odbywał staż. bo na przykład nie potrafi się zachować jako kolega, czy nie potrafi etycznie, no to już na etapie nawet, że łowczy mu nie wyda zaświadczenia, takie przypadki się też zdarzają, ale przede wszystkim pod każdym względem musi się zachować jak kolega, bo my będąc w kołach łowieckich, to przede wszystkim staramy się o to, żeby była dobra atmosfera, żeby nie było jakiejś zawiści, zazdrości, jakiegoś takiego niezdrowego konkurowania. I staramy się zapobiegać, niż później leczyć i usuwać takiego członka. Także raczej na... No jeszcze jest coś takiego jak rezydent, tak? Po odbyciu stażu, po zdobyciu wszystkich tych dyplomów, no, pozwoleń, to jeszcze nieraz dla ostrożności do trzech lat może u nas funkcjonować jako rezydent, nie może głosować, ma wszelkie oczywiście uprawnienia, może polować, ale jako członek koła jeszcze nie zostaje członkiem koła. Tak? Dopiero po tym okresie roku, dwóch, trzech maksymalnie wydajemy, że tak powiem, definitywnie na walnym zgromadzeniu, przyjmujemy go do koła lub nie.
2: Tak to wygląda, ale jakie są emocje i pasje, co najbardziej porusza i przyciąga panowie do łowiectwa?
1: Oj, to jest przede wszystkim nie samo polowanie, bo to jest naprawdę, proszę mi uwierzyć, chodzi o moją osobę, tak? To ja się ileś razy zastanawiam, jak już mam nawet tą zwierzynę w krzyżu tak zwanym, żeby strzelić, bo to nie jest tak po prostu, o, strzelam i to jest przeżycie, to jest adrenalina, to jest przeżycie i naprawdę trzeba, przynajmniej ja, się zastanawiam długo, żeby strzelić, już po prostu doprowadzam, jeżeli już, to doprowadzam do tego, żeby ta zwierzyna była uspokojona, wyciszona, żeby mógł celnie trafić, żeby ona się nie męczyła po oddaniu strzału. Tak, to jest podstawa. A poza tym ja na przykład, to wstyd, może myśliwi mnie tutaj skrytykują, bo to się nie ma czym chwalić, tak, ale w ostatnim roku no nie odstrzeliłem żadnej zwierzyny, co nie znaczy się, że nie byłem w łowisku, bo byłem ileś tam 10 razy, tak, ale o, zawoziłem buraki, przejechałem się, popatrzyłem na ambonę, jak trzeba było, to tam naprawiłem ją. Po prostu bycie w lesie, bycie z przyrodą, zaobserwowanie tej przyrody, to mnie, powiem kolokwialnie, rajcuje. Samo zabicie to już jest na samym końcu, bo oprócz tego, że się zastrzeli tą zwierzynę, to trzeba jeszcze, wiadomo, wypatroszyć, odwieźć, to jest kilka godzin. Jeżeli to jest noc, to można sobie wyobrazić, nad ranem jesteśmy w domu. Skonani, jeżeli się już jest w odpowiednim wieku, to nie jest takie fajne.
2: Jak jest u pana?
0: Te drogi do łowiectwa też są różne. Każdy jakoś tam inaczej. Ja osobiście zazdroszczę moim dzieciom, tak, że mogły rosnąć w tym łowiectwie od maleńkości.
2: Razem z panem?
0: Razem ze mną, pracując ze mną, pomagając mi, tak. Już nie mówię o takich przyziemnych rzeczach, jak na przykład skórowanie zwierzyny, tak? Więc ja im zazdroszczę, że tego nie miałem. Ja już jako dorosły trafiłem do łowiectwa, trochę z przyczyn zawodowych, trochę koleżeńskich trafiłem i póki czuję bicie serca, jak siedzę na tej jamboni i słyszę, jak głamią się gałęzie i idzie ta zwierzyna, to warto wtedy polować. W momencie pociągnięcia za spustu kończy się przyjemność z polowania. Zaczyna się ciężka praca. Czasami trzeba wiele godzin poświęcić, żeby tą zwierzynę uszanować, wypatroszyć, wynieść z tego lasu. Czasami miejsca są tak ekstremalne, że rzeczywiście jest to wyzwanie. Czasami trzeba wołać kolegów o pomoc. Dzięki temu, że działamy właśnie razem, jesteśmy przyjaciółmi, możemy o godzinie 3 w nocy zadzwonić, staną, przyjadą, pomogą. I dzięki temu to łowiectwo żyje. Dzięki temu chce nam się cokolwiek robić.
1: Spotykać, bo takie właśnie spotkania na zbiorowych polowaniach są bardzo dla nas takie, no to jest swego rodzaju przyjemność, tak? Bo już nie chodzi o tą zwierzynę, którą się tam ile sztuk ubije, ten pokot, jak będzie wyglądał, tylko sam fakt, że mamy wspólne zainteresowania, że nawet jeżeli się nie znamy jako myśliwi, a mamy tą wspólną pasję, to jest bardzo łatwo szybko nawiązać kontakt i rozmawiać o wielu innych rzeczach, bo jest ten wspólny, że tak powiem, cel, to łowiectwo, które nas łączy w jakiś sposób, jednoczy, I no, w ten sposób nam się łatwiej rozmawia, tak? I przyjemniej. Bo mamy też gości, których zapraszamy na polowania, różnych ludzi z różnych zawodów. I tutaj tak naprawdę jesteśmy wszyscy równi. Czy to będzie osoba, która pracuje, nie wiem, jako kierowca, czy lekarz, czy profesor, czy doktor, czy przedsiębiorca. Tutaj nie ma to znaczenia. Jesteśmy równi wobec tej natury, wobec przyrody, wobec tego, co...
2: Wszystko zostawiamy tam,
1: tak,
2: gdzieś na
1: gdzieś
2: zewnątrz.
1: Z tyłu i jesteśmy tutaj kolegami po prostu.
2: Czyli tworzycie silną więź.
1: No myślę, że tak. Że tak i myślę, że to jest dobre dla całego społeczeństwa, bo staramy się panować nad tym, co w tych lasach i na polach no, biega i po prostu szanujemy, dbamy o tą zwierzynę, a nie tylko zabijamy, jak jest taka ocena społeczeństwa. To jest po prostu dbałość, żeby właśnie ją zachować, żeby ona była. Bo łatwo powiedzieć komuś, że ty tylko zabijasz, tak? A pytanie odwróćmy w drugą stronę. A co ty robisz dla tej zwierzyny, żeby ona w ogóle przeżyła, żeby ona była w tym środowisku, tak? Bo przyjdzie okres zimy, tak jak w tym roku, minus 20 i jak ktoś by pojechał do lasu i zobaczył, jak ta zwierzyna się męczy, szczególnie w sytuacji, kiedy śnieg popadał i za chwilę przyszła odwilż, znów zamarzło, to jest swego rodzaju szkło. I ta zwierzyna się męczy. Ja osobiście w takim przypadku, no, wożąc buraki, bo burak przynajmniej w ocenie naszego koła, ale innych chyba też, burak jest taką rośliną bardzo energetyczną i posiadającą wodę. Także ta zwierzyna w lesie wtedy, kiedy wszystko jest zamarznięte, nie ma czym się napić, nie ma wody, to z takiego buraka, no dla niej to jest no, cenna karma, tak? Bo ma i energię, bo jest cukier i wodę. I wtedy nawet w sytuacji takiej właśnie, takich mrozów, można tego buraka, gdzie ta zwierzyna stoi, widać, nawet się nie rusza, nie boi, bo ona biegając po lesie, to po prostu uszkadza sobie tu pęciny, wręcz kaleczy. Także ona no, w tej sytuacji, jak takiego buraka dostanie, to ona, to jest dla
2: wdzięczna.
1: Niej tak, wdzięczna. Także my myśliwi to robimy, tak? No.
2: Ale też budujecie remizy. Jakieś, czy o, jeśli chodzi o takie małe cieki wodne, to też gdzieś pomagacie w tym wszystkim?
0: My przede wszystkim zakładamy różnego typu poletka łowieckie. Czy to zgryzowe, czyli sadzimy jakieś krzewy takie,
2: topinambur,
0: tak. To, czyli poletka też takie łowieckie właśnie z różną roślinnością, którą zwierzyna może wykorzystywać przez cały sezon. Dzięki temu też zostaje w lesie, nie wychodzi na pola, tak. To jest też jak gdyby taka metoda ograniczenia przede wszystkim szkód łowieckich. Więc za to jesteśmy odpowiedzialni. Różnego typu nasadzenia właśnie tak się mówi ładnie, domieszki biocenotyczne, czyli różnego typu drzewa, krzewy owocowe między innymi, które możemy wprowadzać po to, żeby właśnie zwierzyna miała z czego korzystać. Mówi się, że to leśnicy karmią zwierzynę. No tak do końca nie jest. Oczywiście gro leśników, którzy dokarmiają, to są też członkowie Polskiego Związku, są myśliwymi, ale tak na dobrą sprawę to wszystko idzie z kasy koła. To koła kupują karmę, jeżeli taka potrzeba jest. Mhm. Zakładamy też właśnie wspomniane przeze mnie te poletka łowieckie, z których zwierzyna korzysta. To robią myśliwi, to robią koła łowieckie, nie do końca lasy państwowe.
2: Paśniki?
0: Z paśnikami jest taka dziwna sytuacja. One ładnie wyglądają medialnie, ale tak z różnych punktów widzenia nie do końca są właściwe. Dlaczego?
2: Bo jest suche.
0: Też nie.
2: Siano.
0: Siano jak siano, ale jest to miejsce gromadzenia się zwierzyny, czyli zwiększenie możliwości występowania różnego typu chorób.
2: Ach, przenoszenie.
0: Przenoszenie, tak. Tam następuje kumulacja tych patogenów. Łatwość zakładania wnyków przez kłusowników. To jest druga rzecz. W tej chwili mówi się, że żeby nie dokarmiać w ogóle zwierzyny, tylko w trudnych warunkach. Mhm. Więc lepiej rozłożyć tą karmę
2: w różnych miejscach.
0: Zwierzyna ją znajdzie spokojnie, wykorzysta, czy ona jest przykryta tym daszkiem, czy nie przykryta. Lepiej, żeby tych paśników było jak najmniej. One dobrze na fotografiach wychodzą. Natomiast z punktu widzenia takiego praktycznego, lepsze są właśnie miejsca, gdzie w tym roku wykładamy tutaj, w przyszłym roku w innym miejscu, więc nie ma takich zagrożeń dla tej zwierzyny. Też właściwa karma. No, czasami pokazuje się, że ktoś wyrzucił chleb, bo chciał dokarmić. No jest to niezdrowe dla tej zwierzyny, tak. Burak, który nawet po przemarznięciu ciągle jest wykorzystywany przez tą zwierzynę, jest właściwy. Dlatego my wiemy, ile, co, czego i kiedy trzeba wyłożyć. Wykładamy sól, która jest niezbędna. Mhm. Dzięki czemu ograniczamy też szkody właśnie w drzewostanach. Więc to też są...
3: Nasza rola,
0: tak? My o to dbamy. Przenosimy, jeżeli w danym miejscu została założona świeża uprawa, więc żeby ta zwierzyna się nie gromadziła, to przenosimy właśnie takie czy urządzenia, czy właśnie te lizawki, żeby były jak najdalej, żeby... No, mhm. To wszystko jest przemyślane.
3: Znamy swój teren,
0: wiemy, co mamy robić, wiemy, jak to robić, byle nam nie przeszkadzano.
2: Kończące pytanie. Przyszłość łowiectwa. Jak myśliwi widzą przyszłość swojej działalności w kontekście zmiany klimatu i urbanizacji?
1: Bardzo trudne pytanie. Przewidywać do przodu to jest trudne. Być prorokiem, że tak powiem, własnym tutaj. Ale w każdym bądź razie łowiectwo przetrwało setki lat, a tak naprawdę to było od zawsze z człowiekiem i od kiedy był człowiek, to polował i wytworzyła się odpowiednia kultura tego polowania i dobrze byłoby, żeby bardzo wąska grupa społeczna, ekolodzy, ja to nieraz nazywam ekoterroryści, bo jak nas atakują w lasach myśliwych, to już jest ekoterrorysta, bo on nie chce rozmawiać, on uważa, że ma rację, żadne argumenty nie trafiają. I żeby ta bardzo, bardzo wąska grupa ludzi nie spowodowała utratę tych wszystkich zdobyczy przez te wieki, które my jako myśliwi kultywujemy, staramy się szanować tradycję, kultywować tą tradycję, żeby ona przetrwała, bo jak przetrwają myśliwi, to przetrwa zwierzyna. Proszę mi wierzyć, nie wiem, czy kolega się ze mną zgodzi.
3: Zobaczymy.
1: Ale jak nas zabraknie, to i zwierzyny nie będzie. Niech pani mi wierzy.
0: My widzimy, że łowiectwo się zmienia i będzie się zmieniało, to jest nieuniknione, chociażby ta technologia, o której mówiliśmy. Tak. Ale my jesteśmy najbardziej zainteresowani tym, żeby ta zwierzyna, która jest, żeby była jak w najlepszej kondycji, żeby było jak jej najwięcej. Oczywiście my musimy patrzeć też na drugą stronę, czyli tam, gdzie ta zwierzyna bytuje, z lasami, z rolnikami, żeby też nie czyniła szkód, więc musimy się dopasować. Ale nie wyobrażam sobie, żeby łowiectwo zniknęło. To jest... Póki zaingerowaliśmy raz w życie tych zwierząt, musimy niestety tą opiekę w różny sposób wziąć na siebie i ją robić dalej.
1: No łatwo sobie wyobrazić, tak, że pozwolimy na to jako społeczeństwo, że dany gatunek będzie się rozszerzał, bo na przykład dany drapieżnik, on musi... żerować, tak, w środowisku i karmić się. I nagle w pewnym momencie, po iluś tam latach, jeżeli nie będziemy ingerować w to środowisko, to pozbawimy się innych gatunków. Podobnie było z zającem, z lisem, to już przerabialiśmy, tak? I tutaj z innymi gatunkami zwierząt jest podobnie. No, poza tym, co też jest bardzo ważne, czym więcej zwierzyny, niekontrolowany sposób, jeżeli ona się rozmnaża, to mamy więcej wypadków drogowych, tak? No, giną zwierzęta, ale giną ludzie. Także też tutaj to prawdopodobieństwo występowania wypadków jest dużo, dużo większe, jeżeli tej zwierzyny będzie bardzo dużo, bo albo jej nie będzie w ogóle, czy danego gatunku, albo jej będzie za dużo. I to po to są myśliwi współpracujący z lasami państwowymi, z leśnikami, czy z służbami tutaj wojewody, żeby panować nad liczbą, nad populacją tych zwierząt w środowisku. I to jest wspólna nasza praca. I to staramy się w odpowiedni sposób no, i reagować, i działać.
2: Na koniec zapytam panowie osobiste pytanie. Kto was zachęcił do łowiectwa? Tata, dziadek?
0: Kolega.
1: Też kolega. To trwało bardzo długo, bo ja oczywiście też podobnie myślałem jak wielu ludzi w naszym społeczeństwie, że no co ten myśliwi tam zabija i tak dalej. Ale jak raz, drugi, trzeci pojechałem, zobaczyłem, że to inaczej zupełnie wygląda z drugiej strony, że tak naprawdę myśliwi to są ludzie, którzy kochają zwierzęta. Proszę mi wierzyć, prawie każdy myśliwy ma psa albo psy, czy inne zwierzęta. Ja osobiście to i konie, i psy, i świnki. Nie takie, żeby hodować je na mięso, ale jedna świnka moja to ma 10 lat. I po prostu jak mam wolną chwilę, przechadzam się, popatrzę, po prostu te zwierzęta kocham. To nie jest tylko tak, że my zabijamy. Nie? My kochamy zwierzęta i dbamy o nie.
2: O walorach łowiectwa opowiadali
0: Włodzimierz Nowicki,
1: Czesław Fryszkę.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Proszę Państwa, ja reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i w ramach 22. Festiwalu Nauki zaprezentuję Państwu wystąpienie dotyczące największych afer sportowych na olimpiadach, mundialach, turniejach. Oprócz tego, że reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum i regularnie bierzemy udział w Festiwalu Nauki już od wielu lat, to reprezentuję również swój kanał na YouTubie, który możecie Państwo bez problemu odszukać o nazwie Oblicza XX wieku. Jest to kanał popularno-naukowy o charakterze historycznym i na którym również elementy sportowe jak najbardziej się pojawiają w kontekście XX wieku. Proszę Państwa, tematy, które dzisiaj tutaj poruszamy, są częściowo bardzo ambitne. Tak jak koleżanka przede mną mówiła o wkładzie Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitą. Później będziemy mieli troszkę o Królowej Bonie, Marii Skłodowskiej-Curie. A ja troszkę tak w ramach odprężenia chciałem Państwu poopowiadać o różnego rodzaju aferach, skandalach dotyczących właśnie zjawisk sportowych. Tak przygotowując się do tego wystąpienia, w zasadzie zorientowałem się, jak bardzo tych skandali dużo jest. Szczególnie w kontekście XXI wieku. Ja mam wrażenie, że XXI wiek obfituje w taką ilość skandali wśród sportowców, że XX wiek, jakby można tutaj spokojnie wyodrębnić, to jest mniej więcej taka sama liczba skandali w XX wieku i XXI dzisiaj. Można spokojnie zostawić to pod względem liczebnym i wiele rzeczy będzie, tak powiem, bardzo podobnych. Dlatego wybrałem kilka zdarzeń, które może w jakimś kontekście edukacyjnym nam pomogą, żeby to nie było tak, że tylko mamy jakąś głupiutką aferę i w zasadzie na niej kończymy, jest coś ciekawego, coś się dzieje. To też troszkę takich elementów edukacyjnych. Sięgniemy do pewnych zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed wojną, ale skandale wywoływały dużo później. Więc wybrałem kilka takich zdarzeń z zakresu polskiego sportu, ale również tego z zagranicy. Parę pojedynczych zdarzeń, które oczywiście powtarzają się za każdym razem. Za każdym razem to znaczy, jeżeli jeden skandal miał miejsce w danym miejscu, w danym kraju, podczas danego turnieju, to na pewno powtórzy się on za jakiś czas gdzie indziej. I też od razu chciałem Państwa uprzedzić, że nie będę mówił o dopingu, bo doping jest rzeczą tak powszechną, że w zasadzie tylko jeden raz nam się tutaj to pojawi. Doping już nie jest aż takim skandalem, że można by to było tak mocno wyolbrzymiać na tą chwilę. Oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam. Natomiast pominąłem zagadnienia dopingowe. Chodziło mi bardziej o nieco bardziej skomplikowane zdarzenia. Proszę Państwa, zacznę od, z racji tego, że obchodzimy stulecie niepodległości, to mi się wydaje, że warto zacząć od II Rzeczypospolitej i od słynnej Stanisławy Walasiewicz, albo tudzież Walasiewiczówny, która w Stanach Zjednoczonych nosiła imię, nazwisko Stella Walsh. Dlaczego od niej warto zacząć? Dlatego, że proszę Państwa, przed wojną, czyli w okresie II Rzeczypospolitej z lat 1839, w zasadzie mieliśmy trzech sportowców, którzy zdobywali złote medale dla Polski. To była Halina Konopacka jako ta pierwsza, później Janusz Kusociński, no i oczywiście Stanisława Walasiewiczówna właśnie, która zdobyła jako jedyna i złoto, i jeszcze srebrno na kolejnej olimpiadzie. Jej pierwszy występ miał miejsce, taki poważny występ, miał miejsce w Los Angeles w 1932 roku. Natomiast należy pamiętać o tym, że Stella Walsh, czyli Walasiewiczówna, urodziła się wprawdzie w Polsce, ale jako niemowlę wyjechała wraz z rodzicami, wypłynęła w zasadzie do Stanów Zjednoczonych i tam się wychowywała w miejscowości Cleveland, która znajduje się w stanie Ohio. I Amerykanie bardzo długo przekonywali ją, żeby jednak reprezentowała Stany Zjednoczone na olimpiadzie. W wyniku totalnej zawieruchy i trochę też tego, że sama Stanisława Walasiewiczówna czuła się przez Amerykanów bardzo niedoceniana, bo robili jej problemy z obywatelstwem, to w końcu polskie władze wykorzystały sytuację i zaproponowały Walasiewiczównie start w igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, ale z białym orłem na koszulce. No i Stanisława Walasiewicz się na to zdecydowała. Wzięła udział i doszło do zdobycia trzeciego już w zasadzie wtedy medalu olimpijskiego dla Polski złotego, czyli ten hymn Mazurek Dąbrowskiego przebrzmiał przez stadion w Los Angeles. To było bardzo wzruszające wydarzenie. Polacy byli wtedy kadrą nieliczną wprawdzie na tych igrzyskach, ale dosyć silną. Udało się tych kilka medali zdobyć, jeden w tym tutaj złoty właśnie między innymi Stanisława Walasiewiczówna. I to był sukces. To był sukces. Ona po latach wspominała, że czuła niesamowite wzruszenie w momencie, kiedy ten medal odbierała. Ale to przecież jeszcze nie skandal, że wygrała. Natomiast później, 4 lata później, Stanisława Walasiewiczówna była głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć złoty medal na igrzyskach w Berlinie, ale niestety miała konkurentkę w zasadzie, bo tą konkurentką była Helen Stevens, Amerykanka nazywana potworem w pewnym sensie przez niektórych, albo olbrzymem.
Bardzo szybka dziewczyna, która wyrastała na nową gwiazdę lekkiej atletyki. Chodziło oczywiście o bieg na 100 metrów, bo tym się obie panie specjalizowały. I prasa amerykańska, i polska, i też ta niemiecka, bo to Niemcy te igrzyska organizowali, zastanawiali się, kto wygra. Czy Warsiewiczówna, czy może jednak nowa, młoda, wschodząca gwiazda Helen Stevens. No ostatecznie doszło do tego, że Warsiewiczówna zrobiła srebro, czyli wyścig na 100 metrów. Przegrała nieznacznie oczywiście, bo tam wchodzą ułamki sekund, natomiast Stevens wyprzedziła. Wyprzedziła Walesiewiczównę, zdobyła złoto. Sama Walesiewiczówna już potem aż tak dużych sukcesów nie osiągała. Oczywiście wygrywała na różnego rodzaju zawodach, nawet mierzyła się ze Stevens miejscami na niektórych zawodach, ale nie udało jej się ze Stevens wygrać i zdobyła srebrny medal, co oczywiście było dla Polski mimo wszystko sukcesem, ale żadnego złota w Berlinie na przykład nie zdobyliśmy. Przywoziliśmy co najwyżej srebrne, tudzież brązowe medale. Ale dlaczego tak naprawdę jest skandal ze Stanisławą Walesiewiczówną? Z jednej zasadniczej przyczyny. Przez całe jej życie ludzie podejrzewali różne rzeczy. Natomiast nikt nigdy nie mówił niczego wprost. Ona była odznaczana przez prezydenta, spotykała się z największymi celebrytami II Rzeczypospolitej, była rozpoznawalna. Ona jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała w Stanach na stałe, jak przyjeżdżała do Polski, to dla wielu to było święto. Hucznie witana na dworcach, jak celebryta, jak taki współczesny celebryta. Natomiast kluczowym zdarzeniem, proszę Państwa, było 4 grudnia 1980 roku. W tym dniu Stanisława Walesiewiczówna, nasza Stella Walsh, pojechała do centrum handlowego kupić biało-czerwone wstążki dla polskich koszykarek w Cleveland. To było w centrum handlowym w Cleveland, czyli w Stanach Zjednoczonych. No i w momencie, kiedy poszła na parking, zorientowała się, że ktoś próbuje włamać się do jej samochodu. No z racji tego, że Walesiewiczówna była dosyć osobą taką prężną i charakterną, zaatakowała napastnika, ale w wyniku zawieruchy została zastrzelona. Postrzelona na razie, ale no w szpitalu zmarła. Straciła życie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeżeli ktoś zostanie umrze w wyniku nienaturalnych zdarzeń, to robi się sekcję zwłok. No i tą sekcję zwłok Walesiewiczównie zrobiono. I co się okazało? Koroner oficjalnie potwierdził, że Stanisława Walesiewiczówna miała nie do końca wykształcone męskie organy rozrodcze. A to oznacza, że była hermafrodytą. Ciężko określić jednoznacznie, co znaczy nie do końca wykształcone organy męskie. Wiele osób do dziś to podważa. Podważa to jej rodzina. Najbardziej zdziwiony był jej mąż, bo miała męża, gdy się o tym wszystkim dowiedział. Natomiast nie wiadomo, czy to małżeństwo nie zostało zawarte głównie dlatego, żeby jednak ubiegać się o obywatelstwo. Stąd może też jego zdziwienie. Ale nikt się tego aż tak nie spodziewał. Owszem, jak się czasami jej przyglądano z bliska, no to można było pewne męskie cechy zauważyć, ale w zasadzie Helen Stevens, która z nią wygrała w roku 36, wzięta została od razu na badania, bo podejrzewano, że jest mężczyzną. I co złe, co najgorsze, proszę Państwa, to Polacy wystosowali wniosek, że o, Stevens wygrała, czyli na pewno facet. I przebadano Stevens, okazało się, że kobieta Walesiewiczówna w ogóle się wtedy nie odzywała ponoć. Tak jakby troszkę obawiała się, że za chwilę ktoś jej też może badania zrobić. Natomiast ogólnie nikt niczego nie podejrzewał. W tym 80 roku to wyszło na jaw i w zasadzie Walesiewiczówna no stanęła, może nie tyle ona, bo już nie żyje, ale Komitet Olimpijski stanął przed dylematem, co robić. Bo dzisiaj ogólnie rzecz biorąc, w takich sytuacjach często się dyskwalifikuje, odbiera medale, odbiera się osiągnięcia. W tym przypadku Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął żadnej decyzji. Gdy niektórzy historycy, bo powstały dwie biografie, jedna w zasadzie, niedawno się pojawiła, bodaj rok temu, biografia, w której mówi się o Walesiewiczównie, jakby wszyscy ci historycy, jak chcą dotrzeć do tych dokumentów, zawsze jest jakiś problem. A to ich nie ma, a to gdzieś przepadły, a to nie do końca są zgodności i tak dalej, i tak dalej. Więc w 100% jakby jasności tutaj nie mamy, natomiast wtedy, w tym 80 roku wszyscy byli przekonani, że tak, te poświadczenie jest i te dokumenty są. Najlepsze jest w tym wszystkim to, proszę Państwa, że Stella Walsh, czy po prostu Walesiewiczówna, jest bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To właśnie pierwsza zagraniczna biografia pojawiła się w Ameryce. Powstał film, który możecie Państwo obejrzeć na portalu Vimeo. Trzeba wpisać hasło, ale jeżeli Państwo skontaktujecie się z autorem, to on Wam te hasło udostępni, bo mi też udostępnił. Z tym, że film głównie oscyluje wokół kwestii płci. Czyli mało się tam mówi o sporcie, mało się mówi o osiągnięciach, głównie wszystko oscyluje wokół tak zwanego gender, bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, skupić się na tym zjawisku. Także Stella Walsh, proszę Państwa, była, możemy ją określić jako hermafrodytę, ale żadnych decyzji w stosunku do niej nie podjęto. Do dziś dnia pozostaje jedną z najwybitniejszych sportmenek w historii polskiego sportu przedwojennego przede wszystkim, bo była to postać niesamowicie rozpoznawalna.
No, skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy Stanisławie Walasiewiczównie, to nie sposób powiedzieć o Ewie Kłobukowskiej, którą bardzo skrzywdzono. Zarzuty były te same. Kłobukowska wygrywa w Tokio złoty medal, jest rok 1964, ona wygrywa w sztafecie. Tutaj widać sportmenki, które zdobyły złoto, ale bez Kłobukowskiej jej biegu, gdzie ona wyprzedziła Amerykankę, która była 2 metry bodaj przed nią, wyprzedziła ją o kolejny metr i dzięki czemu sztafeta polska zdobyła złoto, no to była oczywista zasługa właśnie Kłobukowskiej. Kłobukowska, mówią historycy, często tak to nazywają, historycy sportu, miała jeden zasadniczy problem. Po prostu biegała za szybko. Biegała na tyle szybko, że przygotowywała się do kolejnych zawodów w 1967 roku w Kijowie. Miały się odbyć zawody, ona nie przyjechała. Zrobiono badania. Badania dla kobiet w tamtym okresie były bardzo upokarzające i nawet niektórzy twierdzą, że ocierały się o molestowanie. Polegało to na tym, że panie nago chodziły przed szanowną komisją i szanowna komisja sobie oceniała. Oczywiście komisja najczęściej składała się z kobiet, ale zdarzali się też mężczyźni. Bardzo dogłębnie sprawdzano, czy tam aby nic, że tak powiem, nie wygląda podejrzanie. Natomiast po Bukowskiej zrobiono jeszcze osobne badania na chromosomy. I o ile powinien być chromosom XX, to jej wyszło XXY, czyli jakieś odstępstwo od normy, co wskazywałoby, że, jak to wtedy naukowcy mówili, czy może pseudonaukowcy, nie jest z czystą, stuprocentową kobietą. Dzisiaj naukowcy, nawet już wtedy, głosili tezy, że są pewne odstępstwa, które wcale nie wskazują na to, że osoba, która ma taki układ chromosomów, musi być mężczyzną albo nie w pełni kobietą. Po prostu takie odstępstwa się zdarzają, są wyjątki. Ale wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Kłobukowską zdyskwalifikowano, ale zagrożono najpierw, że albo się sama wycofa ze sportu, albo sprawę nagłośni, będzie skandal. Skandal i tak był, bo o ile w Polsce dużo się na ten temat nie pisało, to za granicą pojawiały się artykuły w anglojęzycznej prasie na przykład, mówiące o tym, że Ewa Kłobukowska, złota medalistka, to facet, prawda? I tego typu skandaliczne nagłówki, które bardzo krzywdziły Kłobukowską, bo jak się później okazało, ona z mężczyzną nie miała nic wspólnego pod kątem płci. Było to jedno wielkie oszczerstwo. Zgłosili to przedstawiciele NRD i Związku Sowieckiego, którzy prawdopodobnie, z którymi zresztą ona często rywalizowała i często z nimi wygrywała. Być może obawy, które pojawiły się wtedy przed tymi zawodami w Kijowie, spowodowały, że bardzo ochoczo zajęto się tą sprawą, bardzo dogłębnie ją zbadano, ale powierzchownie wydano decyzję o tym, żeby Kłobukowską po prostu odsunąć. Dzisiaj takie badania nie przeszłyby, nie uznano by ich za istotne, za ważne, za prawdziwe. Natomiast sama Kłobukowska bardzo się załamała tym. Załamała się tym na tyle, że wyjechała z Polski, pojechała do Czechosłowacji, tam pracowała w przemyśle. Wróciła tak naprawdę dużo później. Ona mieszka w Warszawie na Bemowie. Nie chce w ogóle, co ciekawe, na jakiekolwiek zaproszenia dziennikarzy. Wszystko odmawia. Zapraszają ją na zawody, żeby przyjechała jako gość honorowy. Ciężko znaleźć jakąkolwiek informację, żeby gdzieś przyjechała. Także tak wygląda dzisiaj mniej więcej. Jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych osób w ogóle w historii polskiego sportu. Żadna z przedstawicieli władz PRL-u nie wystąpiła w jej obronie, nikt się nie starał. Jedyne osoby, które wystąpiły w jej obronie, co ciekawe, to lekarze. Lekarze i medycy, ale oni pisali artykuły w tak branżowych czasopismach, że nikt tego poza konkretną specjalizacją po prostu nie czytał. W wyniku czego stwierdzono, że mężczyzna, zatem koniec. Więc widzicie Państwo, jak łatwo, pochopnie często taką decyzję podjąć. Zresztą nie ona jedyna, bo przedstawicielki z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych też niejednokrotnie były oskarżone i często po takich oskarżeniach się nie podnosiły. A zdarzało się też, że oczywiście uznano je za słuszne, natomiast najczęściej jest to po prostu oskarżenie bezpodstawne. Proszę Państwa, idźmy teraz w drugą stronę. To jest sprawa świeża dosyć. Niejaki Rob Newbigin to jest taki amerykański bokser, który w pewnym momencie, stosunkowo parę lat temu, wpadł, w zasadzie doznał jakiejś świadomości, że nie najlepiej czuje się w męskim ciele, więc postanowił zostać kobietą i tak wygląda na dziś dzień. Jednak problem tej sprawy wygląda w ten sposób, że fizycznie jest to oczywiście mężczyzna. Natomiast pod względem świadomości, już nie wiem, jak to medycy są w stanie określić, gdzie ten problem dokładnie występuje, ale pod względem świadomości
myśli, czuje się jak kobieta. I tu nawet nie chodzi o to, że ta osoba zmieniła płeć. Tu chodzi o to, proszę Państwa, że bokser Newbie Jin po prostu wpadł na pomysł, że on teraz, o ile startował wcześniej na ringu z mężczyznami, to on teraz z racji tego, że stał się kobietą, to będzie bardzo by chciał porywalizować z kobietami. No to można się domyśleć, jak zareagowały kobiety, jakby zobaczyły naprzeciwko siebie taką osobę na ringu. No byłaby to rażąca niesprawiedliwość. Z tego co wiem, do dziś żadna decyzja w tej kwestii nie została podjęta. Rob zmienił imię na Mercedes, ale nie słyszałem o tym, żeby występował gdziekolwiek na ringu, że tak powiem, w damskim boksie. I w tym przypadku jakby sprawa jest nadal nie do rozwiązania. Nie wydaje mi się, żeby decyzja była pozytywna dla Mercedes. Proszę Państwa, no właśnie, to skoro przy skandalach jesteśmy, to zostawmy już tą płeć i przejdźmy do skandalu, który wywołały igrzyska w Moskwie 1980 roku. No wszyscy na pewno z Państwa znają Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz i jego słynny gest, tak jest. O co chodziło z tym gestem? Proszę Państwa, mało kto pamięta, że gesty były dwa. Dwukrotnie Kozakiewicz pokazał ten gest. Komu pokazał? No oczywiście pokazał go Sowietom, rosyjskim kibicom, którzy tam gwizdali. I z tego, co Kozakiewicz mówi po latach, bo można bez problemu, o ile z Kubukowską nie znajdziecie Państwo żadnego wywiadu w internecie, bo ona nie chce wywiadów udzielać, o tyle z Kozakiewiczem wywiadów jest cała masa. No oczywiście jak go zaproszą, to pomimo, że pan już ma swoje lata, to nadal potrafi ten charakterystyczny gest wykonać i dać się sfotografować i ludzie go najbardziej z tym kojarzą. Co czasami go irytuje, ale on już się do tego tak przyzwyczaił, że nie robi z tego jakiegoś większego problemu. Proszę Państwa, Kozakiewicz w Moskwie skakał oczywiście o tyczce wzwyż. Osiągnął rekord, bo tam pobił ponoć 5,78 metra skoczył najwyżej, to było wtedy rekordem świata. Natomiast tak, skoczył pierwszy raz, gwizdali na niego Rosjanie, więc w momencie, kiedy skoczył, pokazał słynny swój gest. Za drugim razem również to zrobił, bo w zasadzie po pierwszym skoku już miał prawie, że zagwarantowany złoty medal, ale była jeszcze druga runda i podczas tej drugiej rundy on jakby potwierdził ten złoty medal i jeszcze raz Rosjanom pokazał charakterystyczny gest. Za trzecim razem, jak pobił rekord świata, to w zasadzie w wywiadach już Kozakiewicz mówił, że za trzeci raz to już nie było sensu, więc już dałem im spokój, już nie pokazywałem, zresztą na tyle byli już upokorzeni, że nie miało to już większego znaczenia. Ale dlaczego on to zrobił? On mówił, że to nie tylko gwizdano na niego, gwizdano na wszystkich poza Rosjanami. Jak startował Francuz, gwizdano, jak startował Włoch, gwizdano. No i w końcu jak startowali Polacy, też gwizdano, więc w pewnym momencie po prostu Kozakiewicz po swoim udanym skoku z zadowoleniem uśmiechnięty odwrócił się w stronę rosyjskich kibiców, którzy na niego gwizdali, pokazał im gest. Później jak on to mówił, to chodziło mu o to, żeby tak jakby chciał im powiedzieć, teraz to tyle możecie mi zrobić, tyle możecie mi pokazać, prawda? Więc to było charakterystyczne. Natomiast mało kto pamięta, że Kozakiewiczowi ten gest zmarnował karierę, proszę Państwa, bo Kozakiewicz wraca do kraju, wtedy była taka tradycja, obiecano, że każdy Polak, który wróci z igrzysk ze złotym medalem, dostanie poloneza. 80. rocznik, FSO, to był ten polonez. Udało mi się znaleźć z 80. roku fotografię. No i miał tego poloneza dostać. Ale okazało się, że nie będzie poloneza. Nie będzie poloneza, ponieważ władze stwierdziły, że jest kryzys, jest bieda, więc polonezów rozdawać nie będzie, bo to będzie fatalnie wyglądać. Natomiast sam Kozakiewicz, chociaż poloneza nie dostał, to jednak w Gdyni, bo mieszkał w Gdyni, tam był bohaterem. On jak się pojawiał na ulicy, to po prostu kobiety jak wracały z zakupami, to rzucały torby i się rzucały na niego, żeby go, prawda, przytulić i pogratulować i jakby też odwdzięczyć się za to, że on tym Rosjanom ten charakterystyczny gest pokazał. W kolejkach, jak Kozakiewicz szedł po mięso, panie wybierały zawsze najlepsze rodzaje. Natomiast jeżeli chodzi o same kolejki, to często puszczano go bez. To znaczy nawet ci, którzy stali, puszczali go pierwszego, żeby przychodził. Oczywiście się nie chciał na to zgodzić. Tam, prawda, zaraz dochodziło do jakichś takich aluzji, że musiało powiedzieć o tym geście. No nie było to tak jak dzisiaj, że w internecie znajdziemy wywiad, wypowiedź i sobie obejrzymy. Wtedy każdy chciał wiedzieć, jeszcze bezpośrednio od niego, to już było coś. A zatem Kozakiewicz, proszę Państwa, wrócił jako bohater, ale władze zaczęły mu się bliżej przyglądać. W momencie, kiedy dochodziło do kolejnych zawodów, na które już podaj 4 razy dostawał zaproszenie Kozakiewicz do Australii, władze za każdym razem odmawiały mu wyjazdu. Bałtyk Gdynia, w którym startował na co dzień, zdyskwalifikował go bez konkretnych zarzutów tak naprawdę. Odmówiono mu wyjazdu do Niemiec, więc w końcu Kozakiewicz się zdenerwował. Wziął tyczkę, załadował ją tak charakterystycznie na samochód i pojechał do Niemiec sam.
Indywidualnie, prywatnie. No i jak tam pojechał, to w gazecie zaraz pojawiły się pogłoski, że Kozakiewicz to zdrajca, że to nie Polak, że poszedł do Niemców, prawda, zdradził i tak dalej. A Kozakiewicz pojechał tylko na zawody. Ale jak już był na zawodach i poczytał o sobie, jak się jeszcze dowiedział, że w tym momencie już ma kilkakrotnie większe długi, że straci mieszkanie, a nawet pójdzie do więzienia i wygrażano mu taką właśnie formą za to, co zrobił, to Kozakiewicz postanowił zostać. To, co często ludzie krytykują, to to, że Kozakiewicz nie tylko zdecydował się zostać w Niemczech, ale również reprezentował

Także Kozakiewicz, proszę Państwa, to jest postać kluczowa. No a przejdźmy teraz trochę do zagranicy, proszę Państwa. No wszyscy słyszeli o charakterystycznej, jak to się nazywa, ręka Boga Diego Maradona, mecz w Meksyku, Mundial 1986 rok. Ludzie się skupiają na ręce, którą Maradona zastosował, by strzelić bramkę, ale nikt nie zastanawia się często nad samą metafizyką tego meczu. To znaczy, 4 lata wcześniej Anglicy i Argentyńczycy starli się w tak zwanej wojnie o Falklandy. Te kraje to tak jakby dzisiaj, wtedy to tak jakby dzisiaj Rosja grała z Ukrainą w piłkę nożną. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo. Nawet by Polska grała z Rosją w piłkę nożną, to byłoby też napięcie. Wtedy było na podobnym etapie, bo kraje w zasadzie były w stanie wojny, a Anglicy przecież tą wojnę wygrali. Te Falklandy przyłączyli na stałe do siebie. One były w ich granicach, ale Falklandy pozostały przy Anglikach, więc Argentyńczycy byli bardzo wzburzeni, byli niesamowicie załamani. I możliwość rewanżu nagle pojawia się na mundialu w Meksyku, to jest ćwierćfinał, więc kto wygra, przechodzi dalej. Już w trakcie meczu, jeszcze zanim gwizdek pierwszy się zabrzmiał, to już wtedy nad połową argentyńskich zawodników przeleciał gołąb, co od razu Argentyńczycy, którzy jak wiemy są bardzo religijni, bogobojni, od razu zinterpretowali, o, Bóg jest z nami, no bo ten gołąb na naszej połowie, na pewno Bóg jest z nami. Podkreślano bardzo tą metafizykę. Mecz był bardzo zawzięty. No i w końcu, moi drodzy, o ile pierwsza połowa była bezbramkowa, było 0-0, tak w drugiej połowie doszło do niecodziennego wydarzenia. W przeciągu pierwszych paru minut drugiej połowy doszło do sytuacji, która miała zmienić i oblicze piłki, oblicze postrzegania futbolu i była do dzisiaj jednym z największych, a może nawet największym po prostu skandalem w piłce nożnej w całej jej historii. Zresztą były przynajmniej dwa wydarzenia tego typu właśnie w tym meczu, które przeszły do historii. 51 minuta bodajże, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada na głowę Maradony, biegnie do niego bramkarz i Maradona, który był dosyć niski, patrzy na bramkarza i sobie myśli, nie dam rady, nie wyskoczę wyżej. Więc wykombinował sobie, że jak dołoży rękę, to będzie trochę wyższy. Ja Państwu włączę tą akcję, zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Argentyńczycy w niebieskich koszulkach. Tu Maradona. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w momencie, kiedy Maradona strzelił, to od razu na sędziego widział, czy nie, a sędzia na środek, brameczka, prawda? Od razu kieruje piłkę na środek. Maradona się cieszy. Anglicy już niektórzy protestują i jak to Maradona później powiedział, oni protestowali, ale nie dlatego, że widzieli tą rękę, tylko dlatego, że nie mogli uwierzyć, jak mogłem wyskoczyć wyżej niż bramkarz Shilton. Nie mogli tego pojąć, więc na pewno podejrzewali, że gdzieś ta ręka, to było tak słabo widoczne, ale jak popatrzymy na zdjęcia, powtórki telewizyjne, to jest ewidentne, że on tą ręką zagrał i ten gol padł. Proszę Państwa, ten mecz w ogóle przyszedł do historii nie tylko dlatego, że ta ręka tam była i potem Maradona palnął w wypowiedzi dziennikarskie, że to ręka Boga, co niektórzy odebrali jako cynizm, ale z drugiej strony odebrano to jako tą metafizykę meczu, że biedni Argentyńczycy nie mogli zgodnie z zasadami wygrać z Anglikami, więc Bóg dopomógł i dlatego pomógł i zalegalizował im gola ręką. Stąd też takie określenie tej charakterystycznej ręki Boga, o której Maradona wspominał. Oczywiście on się po latach z tego wycofywał, trochę na luzie do tego podchodził. Nawet doszło do sytuacji takiej, że Maradona spotkał się z sędzią spotkania. Parę lat temu panowie się spotkali, no w zasadzie już jest dosyć starszawy, ma swoje lata, Ali Benakur, tak się nazywał ten sędzia z Tunezji, wymienili się panowie koszulką, tam zdjęciem z meczu, prawda, bardzo sympatycznie, sfotografowali się. Natomiast Diego Maradona to oczywiście nie koniec skandali. W tym samym meczu z Anglikami Maradona strzelił prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę w historii futbolu, gdzie przebiegł praktycznie całą połowę, minął wszystkich, obrońców, bramkarza, strzelił gola na 2-0, a Argentyńczycy wygrali w ogóle wtedy cały mundial po tym meczu. I wiele osób do dziś się z tym nie pogodziło, głównie Anglicy, którzy dzisiaj piszą książki na ten temat, bo grali w tym meczu. Proszę Państwa, Maradona zasłynął nie tylko z tego, że lubił strzelić gola ręką, bo to nie był jedyny raz, kiedy on taką sytuację miał, natomiast Maradona lubił właśnie nie tylko narkotyki,
które bardzo skandalicznie się tutaj na jego osobie odbiły, natomiast brał doping, prawda?

dopingował się i to niesamowicie. W 1994 roku na mundialu, czyli zobaczcie Państwo, ile czasu minęło, on już miał grubo ponad 30 lat, Maradona na mundialu nadzwyczajnie dobrze grał. Za dobrze. Strzelał bramki, był szybszy od młodszych o 10 lat zawodników, albo i więcej niż 10 lat, prawda? Więc niektórzy popatrzyli na to w FIFA i stwierdzili, że no, trzeba mu zrobić badania, bo to trochę podejrzane. No i jak zrobiono, to wyszło, że doping, dyskwalifikacja Maradony całkowita i kompromitacja. Sam Maradona, proszę Państwa, i dzisiaj jest nadal na piedestale, no bo przecież to, co on wyprawiał na ostatnim mundialu, już też przeszło do historii. Zresztą zobaczcie Państwo, nie dziwił Was, dlaczego to jest takie białe tutaj? chyba wiadomo, co on tam wyprawiał na tej trybunie honorowej zresztą. Tu trzeba było go trzymać, żeby jeszcze nie spadł, broń Boże. Także no Maradona nadal lubi być skandaliczny w Argentyńczycy. Argentyńczycy często patrzą na niego z takim przymrużeniem oka, bo dla nich to tak, papież, Messi, no i Maradona, takie ikony tego kraju, gdzie to każdy wie, że to Argentyńczycy. To często takie nawet flagi z tymi trzema twarzami się pojawiają na meczach Argentyny w samej Argentynie, więc wiele się Maradonie wybacza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć o meczu Anglia-Argentyna, to na moim kanale zrobiłem dosłownie kulisy całej tej ręki Boga, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy wtedy brali w tym udział, grali w tym meczu i możecie Państwo szerzej obejrzeć sobie odcinek na ten temat. Na tym kanale też są oczywiście inne sportowe zdarzenia, jak debiut Polaków na mundialu, właśnie ręka Maradona, ale też w ogóle szeroko pojęta historia taka popularno-naukowa. Oczywiście tych skandali, afer było dużo, dużo więcej w historii sportu. Na pewno moglibyśmy tutaj mówić o tym bez końca, ale myślę, że to w pewnym stopniu naświetliło pewne problemy, to moje wystąpienie tutaj dla Państwa. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i życzę dalszej kontynuacji, mam nadzieję, sympatycznej Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo za uwagę.

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to, wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu,
0: tak,
1: i nawozów organicznych, które te akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak,
1: to zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak, na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także troszkę mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy, powiedzmy, zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no, sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny, i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu, i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy, Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo mhm. wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Tak, natomiast wtedy, na małym, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. W tak.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no. Oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie, i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej, lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność, więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigłowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki?
0: Taki miniaturka, malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy, przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo...
2: Tak, ma pani rację. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, pani Aldo. No nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie. Wiadomo,
1: jakie są dawki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat, tak.
1: Czy nie okrywać?
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne, klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. i drzewa.
1: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to
0: pani
2: tak...
0: nie ma wyborów, moi drodzy. One, sobie,
2: one
0: same wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy tak naprawdę, to one w ogóle całe, no, znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzonkę, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu
1: dokładnie.
0: Rzeczy, tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj malutkie, mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
0: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
0: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
1: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
0: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
1: Powiem tak, to niekoniecznie.
0: Niekoniecznie?
1: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami i róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
0: warstwy, inne warstwy, tak.
1: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą.

0: I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo nie, jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak,
1: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
1: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
0: są tam szkodniki.
1: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
0: Tak, żeby się pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją na przyznę złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikroflora odpowiednia się wykształciła, prawda, i żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak, i też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
1: No to taki minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu tak skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
0: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.

0: przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny.
1: Mhm.
0: Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
0: No, bo, tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
1: To jest troszeczkę starszy.
0: Starszy
1: tak?
0: Torf, tak.
1: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żużel węgla kamiennego.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
0: Nie,
1: tak
0: raczej
1: jak
0: nie.
1: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
0: Jak tak, bo to, mówi, były, że... to były tak, węgiel brunatny akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no oczywiście
2: przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
0: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
1: Torfem też można palić.
0: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
0: Nie no, wody
2: i
0: to już
2: maź
0: w ogóle,
2: taka.
0: To ma takie właściwości, no każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
0: O właśnie.
1: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
0: Nie powinniśmy, tak. No,
1: z dodatkami.
0: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
1: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
1: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
0: Tak, bo są żywice.
1: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
0: Panie Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy. ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
1: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
0: nie.
1: Taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
0: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
1: To chyba nam nie grozi taka zima.
0: No nie wiadomo, pani Aldona, nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
0: Tak.
1: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
0: Prognozę pogody, tak.
1: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takiej...
3: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
3: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
2: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
3: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj...
2: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
1: No, właśnie, na tak.
2: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
2: W pniu mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Radono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
2: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po, no w lutym.
4: W lutym, tak.
2: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać, to warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
3: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu...
4: Pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
3: Tak, bo kiedyś, stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldano.
2: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
4: już prawie nie było.
2: To już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
4: tak,
2: u nas
4: bo wrzesień
2: tutaj
4: był...
2: w Karnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
4: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień no to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
2: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
4: Tak, to jest.
3: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
2: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
4: Spływa, właśnie.
2: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
4: U nas to samo, tak.
2: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
4: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
2: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
4: Zdecydowanie. Pani Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
2: No, oczywiście.
4: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
3: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
2: Cieszę się, że mogę się przydać.
4: Bardzo, pani Aldono.
2: Dziękuję.
3: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
4: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
3: Nie.
4: Bo znany jest i, tak. I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka ani inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
3: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
4: Pewnie tam. Ciepło.
3: Pani Aldano, nie?
2: Na ciepło.
4: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldano, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
2: No nie, urosłaby.
4: Tak?
3: Tak?
2: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
3: Czyli odwrotnie.
2: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
4: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
3: tak,
4: Hawajach.
3: Tak, pani Aldono.
4: Przeniesiemy się na Hawaje.
3: Dobrze.
2: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
4: No to może teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
2: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
3: Tak,
4: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
2: inwazji nie... Na co muszą uważać.
4: Tak, na co muszą uważać, bo im...
3: Bo będą mieli problem. Tak.
4: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
2: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziły nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie
4: właśnie.
3: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
4: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
3: A z panią Aldoną?
4: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Dobry wieczór, witam Państwa na wykładzie Wszechświecie w nowym roku. Oczywiście zaczynamy od czegoś dużego, Wszechświata. Naszym gościem jest dr Stanisław Wajtik z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, astrofizyk, popularyzator nauki, autor licznych publikacji naukowych, w tym również książek dla dzieci, jak się nie mylę. Także panie doktorze.
1: Autorem książek dla dzieci jest mój syn Jan Wajtik, który jest bardzo młodym człowiekiem, dopiero co skończył Akademię Sztuk Pięknych, ale już wielokrotnie pytano mnie, czy ja jestem ojcem tego prawdziwego Wajtika. Także świecę światłem odbitym, z czego się bardzo cieszę. Proszę Państwa, tematem wykładu jest kształt Wszechświata. Kształt Wszechświata. Zanim odpowiemy na to pytanie, co wiemy o kształcie Wszechświata, po drodze będziemy musieli sobie wytłumaczyć, co rozumiemy przez kształt. Tak naprawdę lepiej byłoby zatytułować ten wykład, czy Wszechświat jest rurą, ale pomyślałem, że w tak dostojnej instytucji jak Polska Akademia Nauk taki temat mógłby zostać uznany za zbyt frywolny. Zarówno rysunek na tym pierwszym slajdzie, jak i na tym drugim znajdą swoje uzasadnienie w trakcie wykładu. Okaże się, dlaczego są takie, a nie inne. Proszę Państwa, na ślad tej idei, że Wszechświat może być rurą, możemy natrafić już u Anaksymandra z Miletu, uważanego za ojca nauki w ogóle, autora pierwszej mapy, ojca astronomii. Otóż Anaksymander zaproponował, że Ziemia, czyli cały świat, cały Wszechświat dla starożytnych, ma kształt wydrążonej kolumny, czyli rury, o długości 3 razy większej od średnicy. Ziemia miała się unosić, spoczywając względem krążących wokół po okręgach, jak po obręczach kół Rydwanu, gwiazdach, Słońcu, Księżycu i planetach. Kolejny ślad tego pomysłu, że Wszechświat może być rurą, możemy znaleźć w korespondencji pomiędzy Williamem Herschelem, angielskim kompozytorem i amatorem astronomii, odkrywcą Urana. On sam siebie uważał za kompozytora i w dobrych sklepach muzycznych można znaleźć nagrania jego utworów. Otóż, więc chodzi o korespondencję pomiędzy nim a Janem Chrzcicielem Komarzewskim. Jan Chrzciciel Komarzewski był sekretarzem króla Stanisława Augusta, ale z powodu... Ale z powodu ówczesnej wojny na górze król musiał go usunąć w cień i wysłał go do Anglii, prawdopodobnie z misją szpiegostwa przemysłowego. Chodziło o wykradzenie Anglikom sekretu produkcji dział o długich lufach. Komarzewski wywiązał się z tego, jak się wywiązał z tego zadania, to nie wiem, ale dokonywał różnych wynalazków. Na przykład wynalazł specjalny rodzaj kompasu, który mógł być stosowany pod ziemią w kopalniach. Otóż w liście z 1790 roku, te listy są zachowane w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisze Komarzewski do Stanisława, jeszcze Komarzewski, trzeba powiedzieć, że bardzo zaprzyjaźnił się z Herschelem. Był nawet ojcem chrzestnym jego przynajmniej jednej córki, a nie wiem, czy nie więcej. Otóż pisze do króla tak, utrzymuje i to Herschel, że wszystkie nebulosa, dziś wiemy, że chodzi o galaktyki, czyli skupiska miliardów gwiazd, to są systemy słoneczne, a ta, gdzie mieszkamy, trzyma, że jest podobną, jak mi ją odrysował do nadzianej kiszki. No, nadziana kiszka to nic innego jak rura. To są rysunki Herschela, który na podstawie zliczeń galaktyk tak sobie wyobrażał kształt, na podstawie zliczeń gwiazd tak sobie wyobrażał kształt naszej galaktyki. Król na to odpisał, niech mi Komarzewski jeszcze wyeksplikuje lepiej, czemu nasze systema ma być podobne do nadzianej kiszki, bo przecież elipses, w których biegają nasze planety, są prawie cyrkularne, a przecież wszystkie mają procentro Słońca. Na to Komarzewski odpisuje. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko ta korespondencja przebiegała. Herschel inkonsekwencja swoich obserwacji kładzie po systematę, iż całe niebo jest okryte nebulozami. Pytałem się go, czy nie jest, że nasza nebuloza podobna do kiszki. Odpowiedział mi wyraźnie, tak jest. Kolejnym pomysłem, jak świat jest zbudowany, był pomysł wyspowego wszechświata. Pomysł wysunięty przez holenderskiego astronoma Kapteina na przełomie XIX i XX wieku. On sobie wyobrażał, że cała nieskończona przestrzeń jest pusta i w tej pustej przestrzeni znajduje się jedna wyspa materii i wszystkie gwiazdy, jakie widzimy na niebie, cokolwiek, co widzimy na niebie, należy do tej jednej ogromnej wyspy materii. Że nie ma w tej pustej, ogromnej przestrzeni żadnych innych takich wysp. Mamy też żartobliwe ślady pomysłu, że wszechświat może być rurą. Otóż Agnieszka Osiecka w książce Szpetni 40-letni, opisując jedno z dzikich partii, jakie odbywało się w latach 60. w Warszawie, opisuje no, różne bezeceństwa, ale za to w sąsiednim pomieszczeniu od stóp do głów ubrana, a nawet przebrana plastyczka wysłuchiwała wykładu magistra w tabaczkowym ubranku o tym, że wszechświat jest rurą. Proszę Państwa, ja wiem, kim był ten magister w tabaczkowym ubranku, ale ten pan jest już dzisiaj bardzo dostojnym, szanowanym profesorem, więc nie zdradzę jego nazwiska. O co chodzi? Teraz na poważnie. Żeby zrozumieć, o czym mówimy, trzeba znać ogólną teorię względności. Spodziewam się, że większość z Państwa jej nie zna, więc przeprowadzimy teraz błyskawiczny, krótki kurs ogólnej teorii względności. To, co powinniście o niej wiedzieć na potrzeby tego wykładu, to to, że cała ta teoria zawiera się w skomplikowanym układzie równań różniczkowych, który można symbolicznie zapisać w ten sposób. To, co jest dla nas ważne, to to, że obiekt po lewej stronie, ten niebieski, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących geometrię wszechświata, geometrię czasoprzestrzeni, a więc metryczne własności przestrzeni, czyli na przykład ile wynosi suma kątów w trójkącie, ile wynosi obwód okręgu, jaka jest objętość kuli w zależności od promienia i tak dalej. To są metryczne własności przestrzeni. Jeszcze będziemy o tym mówić. Natomiast obiekt po prawej stronie, ten czerwony, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości, które opisują tylko i wyłącznie materię. Ile tej materii jest, jak jest w przestrzeni rozłożona i jak się porusza. Ten fakt, że występuje tutaj znak równości pomiędzy własnościami geometrycznymi przestrzeni, a własnościami materii, oznacza tyle, że to materia decyduje o geometrii przestrzeni, a przestrzeń decyduje o tym, w jaki sposób materia może się rozkładać i przemieszczać. Że te dwie rzeczy nie są od siebie niezależne. Przez tysiące lat ludzie wyobrażali sobie, że przestrzeń, tak na przykład myślał Newton, to jest taki ogromny, nieskończenie wielki garnek, do którego włożona jest materia i z tą materią coś się dzieje, ale ten garnek jest stale taki sam i od tej materii niezależny. Tak jak gotujemy gulasz w kociołku i ten kociołek, niezależnie od tego, czy ten gulasz robimy dobry, czy zły, czy wsypiemy więcej papryki, czy mniej, to ten kociołek od tego nie zależy. Ten kociołek się nie zmienia. I odwrotnie, ten gulasz, to czy on będzie dobry, czy zły, to zależy od tego, co tam włożymy, ale praktycznie nie zależy od tego kociołka. Otóż Einstein odkrył, że tak nie jest. Einstein odkrył, że istnieje ścisły związek pomiędzy materią i przestrzenią. Że to jedno na drugie wpływa, że jest ze sobą związane. Wielki amerykański fizyk John Wheeler, ten, który wymyślił określenie czarne dziury, powiedział tak. Przestrzeń mówi materii, w jaki sposób ta ma się poruszać, a materia mówi przestrzeni, w jaki sposób ta ma się zakrzywiać. I teraz co to znaczy, że przestrzeń może się zakrzywiać? Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy trójwymiarowi i żyjemy w trójwymiarowej przestrzeni, to nie potrafimy sobie wyobrazić zakrzywienia tej przestrzeni, bo musielibyśmy się przenieść do czterowymiarowej przestrzeni. Ale możemy sobie wyobrazić, że żyjemy w dwuwymiarowym wszechświecie. I teraz ten dwuwymiarowy wszechświat może mieć różne geometrie. Może mieć taką geometrię, jak płaska kartka papieru, taka rozciągająca się do nieskończoności, nieskończenie wielki arkusz papieru. I teraz możemy zbadać własności metryczne takiej przestrzeni, dwuwymiarowej przestrzeni. Otóż jak narysujemy na tej powierzchni jakikolwiek trójkąt o dowolnej wielkości, dowolnym kształcie, to suma kątów w tym trójkącie zawsze będzie wynosiła 180 stopni. Jak narysujemy okrąg, to obwód tego okręgu będzie wynosił zawsze 2 razy pi razy promień tego okręgu. Pole koła będzie zawsze wynosiło pi r kwadrat. To są własności metryczne płaskiej przestrzeni i takich własności uczymy się w szkole. Ta geometria takiej przestrzeni nazywamy przestrzenią Euklidesa od nazwy wielkiego greckiego matematyka, który prawa tej geometrii sformułował. On je sformułował, wychodząc z 5 tak zwanych aksjomatów, czyli twierdzeń, których się nie da udowodnić. No bo żeby to jest tak jak próba podniesienia siebie za kołnierz, tego się nie da zrobić. Archimedes powiedział, dajcie mi punkt podparcia, a ja przy pomocy dźwigni podniosę ziemię. No właśnie, musi być ten punkt podparcia i w budowie systemu geometrycznego tym punktem podparcia są te pojęcia pierwotne, takie jak punkt, prosta, płaszczyzna oraz aksjomaty, czyli twierdzenia, które musimy przyjąć bez dowodu. 5 postulat Euklidesa mówił, że jeżeli mamy jakąś prostą i punkt, który nie leży na tej prostej, to przez ten punkt można zawsze przeprowadzić jedną i tylko jedną prostą, równoległą do danej prostej. Otóż w XIX wieku, kiedy ludzie próbowali całą matematykę sformułować w podobny sposób jak Euklides geometrię, zaksjomatyzować ją, zaczęto się zastanawiać, a co by było, gdyby zrezygnować z tego 5 postulatu, zastąpić 5 aksjomatu, zastąpić go czymś innym. Podobno, tak mówi legenda, nawet sam Euklides był zaniepokojony tym 5 postulatem. Co to znaczy, że proste są równoległe? To znaczy, że się nigdzie nie przecinają, nawet w nieskończoności. Ale co to jest nieskończoność? W nieskończoności nikt nigdy nie był, nigdy tam nie dotrzeł. Matematycy zastanowili się więc, co by było, gdyby ten postulat zastąpić postulatem takim, że jak mamy prostą, to przez punkt nie leżący na tej prostej nie da się przeprowadzić ani jednej prostej równoległej. Że wszystkie proste przeprowadzone przez ten punkt nie leżący na danej prostej przetną się z nią. I to prowadzi do zbudowania geometrii opisującej powierzchnię sfery, na przykład powierzchnię globusa. I teraz proszę zwrócić uwagę, dlaczego tam się wszystkie proste przecinają? Bo czym są proste na zakrzywionej powierzchni? Co to znaczy prosta na zakrzywionej powierzchni? Otóż proszę zwrócić uwagę, że jak mamy 2 punkty, to linia prosta to jest taki obiekt geometryczny, że odległość mierzona wzdłuż tej linii pomiędzy tymi punktami jest najmniejsza. Jak mamy na kartce papieru, narysujemy 2 punkty i chcemy znaleźć najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, to przykładamy linijkę i rysujemy prostą. Każda inna linia łącząca te 2 punkty będzie miała większą długość. Otóż jak na powierzchni sfery zaznaczymy 2 punkty, to linia, która łączy te punkty w taki sposób, żeby odległość była jak najmniejsza, to jest fragment wielkiego koła. Czyli na zakrzywionej powierzchni, na powierzchni sfery, rolę prostych, lub jak mówią fizycy geodezyjnych, odgrywają wielkie koła. I teraz proszę zwrócić uwagę, południki są wielkimi kołami. Wszystkie południki przecinają się na biegunach. Ale proszę zwrócić uwagę, że przecież te południki na równiku są do siebie równoległe. A więc mamy proste, które są równoległe w jednym miejscu, ale gdzieś się muszą, nieuchronnie muszą się przeciąć. Dalej, proszę zwrócić uwagę, że własności geometryczne powierzchni globusa są zupełnie inne niż własności geometryczne płaskiej kartki papieru.

to ta suma kątów byłaby jeszcze większa. Czyli widzimy, że w geometrii sferycznej suma kątów w trójkącie zawsze jest większa niż 180 stopni. O ile większa? To zależy, jak duży jest ten trójkąt. Jak na globusie narysujemy maleńki trójkącik, to ta suma będzie bliska 180 stopni. To dlatego przez tysiące lat ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, bo poruszali się, czy też wytyczali odległości na małych obszarach, małych w porównaniu z promieniem Ziemi. I podobnie jest z objętościami. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli mamy zwykłą euklidesową trójwymiarową przestrzeń, to co to znaczy, że jedna kula jest zawarta w drugiej? To znaczy tyle, że jak mamy kulę o promieniu 1 wokół nas, na przykład 1 km, tak weźmiemy kulę o promieniu 2 km, to wszystkie punkty tej kuli o promieniu 1 będą zawarte wewnątrz kuli o promieniu 2, tak? To teraz jak przejdziemy do analogu dwuwymiarowego, to analogiem kul na powierzchni dwuwymiarowej są koła. To teraz zataczmy koło wokół bieguna północnego. Powiedzmy, oddalamy się o 10 stopni szerokości geograficznej. Zataczamy jakieś koło. Potem wybieramy następne koło, które odpowiada szerokości geograficznej 70 stopni, czyli jest bliżej równika. No wszystkie punkty tego pierwszego koła są zawarte w tym drugim. I oczywiście promień tego drugiego jest większy niż promień tego pierwszego. Ale tak będzie tylko tak długo, jak długo będziemy jechali do równika. Wtedy wszystkie kule dwuwymiarowe, czyli koła, o promieniu większym będą zawierały kule o promieniu mniejszym. Ale jak przekroczymy równik, my cały czas stoimy na biegunie północnym, ale jak przekroczymy równik, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Wtedy to ten równoleżnik już na półkuli południowej ma mniejszy obwód niż równik. Ale to koło do równika jest zawarte w tym kole o mniejszym promieniu. Czyli spełnia się to szaleństwo, które jest opisane na początku przygód dzielnego wojaka Szwejka, jak on trafia do szpitala, do domu wariatów. I tam opisuje różnych swoich kolegów, którzy mieli różne rodzaje świra, ale był jeden taki, który twierdził, że wewnątrz Ziemi jest kula znacznie większa od Ziemi. No i wszyscy się śmieją, wszyscy krytycy literatury, no przecież to czyste wariactwo. Otóż nie, Haszek znał Einsteina i Haszek znał ogólną teorię względności i Haszek wiedział, że w zakrzywionej przestrzeni to jest możliwe. A teraz co się stanie, jeśli zastąpimy piąty postulat Euklidesa takim oto, że przez punkt nieleżący na danej prostej można przeprowadzić nieskończenie wiele prostych równoległych, które nigdy się nie przetną. Wtedy budujemy geometrię zakrzywionej przestrzeni, ale zakrzywionej w taki sposób, jak powierzchnia siodła. Otóż na takiej dwuwymiarowej siodłowej powierzchni, jak zaczniemy rysować trójkąty, to suma kątów będzie zawsze mniejsza od 180 stopni. O ile mniejsza? To zależy, jak duży jest ten trójkąt w porównaniu z promieniem krzywizny przestrzeni. I teraz powstaje pytanie, dobrze, oczywiście odrobina wyobraźni matematycznej pozwala nam wyobrażać sobie zakrzywienie trójwymiarowej przestrzeni, której się nie da zrobić modelu czy narysować, bo to by wymagało przejścia do czterowymiarowej przestrzeni, a tego zrobić nie możemy. Ale matematycy przez lata studiów się przyzwyczajają i potrafią operować takimi wyobrażeniami, a poza tym można to traktować czysto formalnie i po prostu używać wzorów. Otóż okazuje się, że to, jaka jest geometria naszej realnej trójwymiarowej przestrzeni, ma decydujące znaczenie dla losów Wszechświata. To,
jaka ta geometria jest.

0: zależy od tego, ile materii we wszechświecie się znajduje. No jeśli wszechświat jest nieskończony, to znajduje się nieskończenie wiele. Mówimy tutaj o czymś takim. Wyobraźmy sobie, że wszelką materię, jaka jest we wszechświecie, tak rozsmarowujemy równomiernie po całej przestrzeni. Tak, żeby wszędzie była jednakowa gęstość. Czyli rozsypujemy wszystkie atomy, które są w gwiazdach, w planetach i tak dalej, tak, żeby gęstość była równomierna. I teraz będziemy się zastanawiali, jak losy wszechświata i geometria zależą od tej gęstości. Otóż jeśli materii jest dużo, jeśli ta gęstość jest odpowiednio duża, to wszechświat ma geometrię sferyczną. Jeżeli tej materii jest mało, to ma geometrię hiperboliczną, czyli taką jak powierzchnia siodła. I jest szczególna wartość gęstości materii, przy której ten wszechświat jest euklidesowy. Co więcej, my wiemy, że wszechświat się rozszerza. Okazuje się, że jeśli wszechświat ma geometrię sferyczną, to będzie się rozszerzał przez długi czas, ale coraz wolniej. W końcu to rozszerzanie się skończy i wszechświat zacznie się kurczyć. Jeżeli natomiast ma geometrię hiperboliczną, czyli materii jest mało, to wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność. Na zawsze. A przy tej szczególnej wartości średniej gęstości wszechświat będzie miał własności euklidesowe i będzie się rozszerzał, co prawda na zawsze, ale asymptotycznie, jak mówimy, czyli tak coraz wolniej, ta prędkość rozszerzenia będzie malała do zera. To można sobie wyobrazić bardzo łatwo. W szkole na pewno wszyscy to przerabiali. Prędkość ucieczki. Jeżeli my podrzucimy kamień z małą prędkością, to on się będzie coraz wolniej wznosił, osiągnie maksymalną wysokość i zacznie spadać. I to jest analogia z tym wszechświatem sferycznym. Jeżeli go podrzucimy z bardzo dużą prędkością, to on odleci do nieskończoności. A jeśli go podrzucimy z pewną, szczególną prędkością, akurat w przypadku Ziemi wynoszącą około 11 km na sekundę, to ten kamień będzie się wznosił coraz wolniej, wolniej, wolniej i on co prawda nigdy nie spadnie na Ziemię, ale jego prędkość będzie zbiegała do zera. I to jest analogia tego wszechświata euklidesowego. I teraz powstaje pytanie, no dobrze, a jaki jest nasz realny wszechświat? Na to pytanie można sobie odpowiedzieć na dwa sposoby. Pamiętamy, równania Einsteina przyrównują materię do geometrii. My możemy albo bezpośrednio spróbować wyznaczyć geometrię wszechświata, czyli na przykład zbudować gigantyczny trójkąt rozpięty na wierzchołkach, którymi są odległe kwazary i pomierzyć kąty i sprawdzić, czy ta suma tych kątów wynosi 180 stopni, czy jest większa, czy jest mniejsza. Ale to jest bardzo trudne z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że im głębiej w przestrzeń sięgamy wzrokiem, tym wcześniejsze etapy widzimy ewolucji Wszechświata. Po drugie, że Wszechświat się rozszerza, a więc w ciągu tych miliardów lat, kiedy to światło z tych wierzchołków do nas docierało, to ten Wszechświat się zmienił. Więc to wszystko jest trudne do uwzględnienia. Ale można wyglądać inne podejście. Można, korzystając z tego, że równania Einsteina przyrównują geometrię do materii, powiedzieć tak, no to zinwentaryzujmy wszelką materię, jaka jest we Wszechświecie. Zobaczmy, ile jej jest. I wtedy z równań Einsteina odczytamy, jaka jest geometria. I taki program był realizowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To jest, to słabo widać. Kilkanaście lat temu kosmiczny teleskop Hubble'a, który krąży wokół Ziemi, został skierowany w takie puste miejsce na niebie. Tam, w takie miejsce, w którym nie było widać żadnej gwiazdy, żadnej galaktyki, żadnego kwazara, nic. I utrzymano ten teleskop wpatrzony w to miejsce przez kilka milionów sekund. To jest kilkanaście dni i nocy. I powstało to zdjęcie, które tutaj słabo widać, ale na tym zdjęciu jest kilkadziesiąt tysięcy plamek światła. Wśród tych kilkudziesięciu tysięcy plamek światła tylko kilka, na przykład ta czy ta, to są gwiazdy. Wszystkie pozostałe plamki światła to są galaktyki. A więc skupiska setek miliardów gwiazd takich jak Słońce. Nawet najdrobniejsza plameczka światła to są setki miliardów gwiazd takich jak Słońce. A więc wydawałoby się, że tej materii jest strasznie dużo. Ale jak się to przeliczy, to okaże się, że to jest około 20 razy mniej niż potrzebne by było, żeby Wszechświat miał geometrię euklidesową. Czyli że tej materii jest bardzo mało. Czyli że powinien mieć geometrię hiperboliczną. Powinien się rozszerzać na zawsze, a sumy kątów w trójkątach powinny być mniejsze niż 180 stopni. Ale już Albert Einstein w popularnej książeczce na temat teorii względności zauważył, że zawsze można podać kres dolny gęstości, ale nie można podać kresu górnego. Dzieje się tak, ponieważ bardzo trudno zdać sobie sprawę z tego, jaka część gęstości pochodzi od ciał, których nie można obserwować, bo nie promieniują albo promieniują zbyt słabo, żebyśmy to zauważyli. Czyli to jest nic innego jak sugestia, że we Wszechświecie może być ciemna materia, nieświecąca, bądź świecąca tak słabo, że my tego nie widzimy. I tu przypomina się historia z Herschelem, który odkrył Urana pod koniec XVIII wieku. To były czasy, kiedy teoria Newtona była już bardzo dobrze ugruntowana, na jej podstawie przewidziano powrót komety Haleya i różne inne rzeczy. Otóż okazało się, że położenie Urana wyznaczone na podstawie obliczeń nie zgadza się z tym, co widać na niebie. Francuski matematyk i astronom Urbain Le Verrier.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Pomyślał tak. To pewnie jest dlatego, że do obliczeń przyjęto, że ruch Urana odbywa się pod wpływem przyciągania przez Słońce i pozostałe znane planety. Skoro obliczenia prowadzą do wyznaczenia błędnego położenia, to znaczy, że na Urana musi działać jeszcze siła pochodząca od jakiegoś ciała, którego nie widzimy. Założył zatem, że w Układzie Słonecznym znajduje się jeszcze jedna planeta, która przyciąga Urana, a której nikt nigdy wcześniej nie zobaczył. Wykonał odpowiednie obliczenia, gdzie ta planeta powinna się znajdować. Przesłał wyniki tych obliczeń do swojego kolegi Johanna Galle do Berlina i Galle już na drugą czy trzecią noc obserwacji odkrył Neptuna. I to jest przykład, to jest historycznie pierwszy przykład odkrycia ciemnej materii na podstawie badania ruchu materii świecącej. Okazało się, że tej materii w Układzie Słonecznym jest więcej. Podobnie mogłoby być, jak się okazało, jest, we Wszechświecie. Jest bardzo dużo materii, która nie świeci. To jest, proszę Państwa, animacja pokazująca ruch gwiazd w centrum galaktyki. Proszę zwrócić uwagę, centrum galaktyki znajduje się tu, gdzie ten czerwony krzyżyk. Tam nic nie ma. Nie ma żadnego widocznego, świecącego obiektu. Te jasne plamy to są gwiazdy obserwowane przez kilkanaście lat. Proszę zwrócić uwagę, że one doznają ogromnego przyspieszenia i tory zostają zakrzywione wokół tego pustego punktu. Na podstawie analizy ruchu tych gwiazd można obliczyć, jaka masa musi znajdować się w tym miejscu, aby była w stanie te gwiazdy tak zakręcić. I obliczenia wskazują, że ta masa musi być równa około 3 milionom mas Słońca. Co więcej, ta skala to jest 10 dni świetlnych, czyli to są rozmiary szeroko rozumianego Układu Słonecznego. Proszę sobie wyobrazić, że w Układzie Słonecznym musimy upakować 3 miliony Słońc i zrobić to w taki sposób, żeby tego nie było widać. Otóż jedynym sposobem to jest założenie, że w tym centrum galaktyki, tam jest, gdzie jest ten czerwony krzyżyk, znajduje się taka supermasywna czarna dziura. Nieświecąca czarna dziura. A więc wykrywamy na podstawie, tak jak Leverrier, na podstawie ruchu świecącej materii, czyli Urana, odnalazł wcześniej niedostrzeganą materię, czyli Neptuna, tak my w centrum naszej galaktyki, na podstawie ruchu gwiazd w centrum galaktyki, odkryliśmy tę supermasywną czarną dziurę. No ale to ciągle jeszcze jest niewielki przyczynek do materii we Wszechświecie, bo masa tej czarnej dziury to jest 3 miliony mas Słońca, a masa naszej galaktyki to jest kilka miliardów mas Słońca, czyli wiele tysięcy razy więcej. Innym sposobem wykrywania ciemnej materii jest efekt soczewkowania grawitacyjnego. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy jakiś świecący obiekt, obserwatora, a pomiędzy tym świecącym obiektem, źródłem światła, a obserwatorem, znajduje się jakieś skupisko materii. To skupisko materii zakrzywia czasoprzestrzeń i sprawia, że światło wysłane z tego obiektu nie porusza się po liniach prostych, tylko po liniach zakrzywionych. Dociera do obserwatora po przebyciu takiej drogi. Obserwator stwierdza więc, że fotony, że światło docierają do niego z tego kierunku. Czyli widzi ten obiekt w tym miejscu na niebie, a nie w tym. Co więcej, jeżeli ten układ jest odpowiednio symetryczny, to on może zobaczyć również obiekt w tym miejscu. Tak więc on może zobaczyć cały taki świecący pierścień albo wiele poszarpanych fragmentów tego świecącego obiektu. Każdy z tych obrazów jest prawdziwy. Tu nie ma mowy o żadnym złudzeniu. To jest efekt deformacji przestrzeni przez obecność tej skupionej masy. I na podstawie tego typu obserwacji stwierdzono, że o ile tej świecącej materii jest zaledwie 3-4% tego, co byłoby potrzebne, żeby Wszechświat miał geometrię euklidesową, to tej ciemnej, nieświecącej materii, powodującej powstawanie tych obrazów soczewkowania grawitacyjnego, jest bardzo dużo. Jest około 27% tego, co potrzeba, żeby Wszechświat był euklidesowy. To razem to już jest około 30%, 1/3. To ciągle jest dużo mniej, niż trzeba, żeby Wszechświat był euklidesowy. Mamy również dowody na to, że tej materii takiej zwykłej, jak mówimy, barionowej, czyli atomów, jest niewiele. To ta plansza jest dla mnie, żebym pamiętał, co mam powiedzieć. Także proszę się nie przejmować, że jest nieczytelna. Na to, że atomów w przeciwieństwie do ciemnej materii i że ta ciemna materia to nie może być jakiś zimny gaz, nie mogą to być jakieś ciemne, małomasywne, nieświecące planety czy obiekty gwiazdopodobne, że to musi być coś innego, to wynika ze składu chemicznego Wszechświata. Izotopy lekkich pierwiastków, wodoru, helu, litu, powstały w ciągu pierwszych 3 minut po wielkim wybuchu. My bardzo dobrze znamy fizykę takich reakcji, bo to jest testowane w reaktorach atomowych. I my wiemy, że gdyby zwykłej materii, atomów, było więcej niż te 3% potrzebne do euklidesowości Wszechświata, to skład chemiczny Wszechświata byłby inny niż obserwujemy. Tak więc ciemna materia nie może być złożona z atomów. Musi być złożona z jakichś cząstek elementarnych, których jeszcze nie odkryliśmy. Cząstek, które oddziałują grawitacyjnie ze zwykłą materią i prawdopodobnie za pośrednictwem słabych oddziaływań jądrowych, cząstek, które są skupione w galaktykach i gromadach galaktyk. To też jest dla mnie, może ten rysunek tylko będzie potrzebny. Ale co się okazało? W latach 90. okazało się, że sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Mianowicie Mówiliśmy o tym podrzucanym w górę kamieniu. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich trzech przypadkach, obojętne czy podrzucamy go wolno, tak że on się zatrzymuje i spada, czy podrzucamy go tak, że ucieka do nieskończoności, czy podrzucamy go tak, że on dochodzi do nieskończoności, ale z zerową prędkością, we wszystkich tych trzech przypadkach widzieliśmy, że grawitacja hamuje ruch tego kamienia. On się poruszał coraz wolniej. I tego się spodziewamy, po ewolucji Wszechświata. Wszechświat rozpoczął swoją ewolucję około 14 miliardów lat temu w wyniku Wielkiego Wybuchu. Zaczął się rozszerzać. Ale ponieważ grawitacja przyciąga, to spodziewaliśmy się, że to rozszerzanie Wszechświata będzie coraz wolniejsze. Czyli, że na początku, zaraz po Wielkim Wybuchu, on się rozszerzał bardzo szybko, a potem coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. Tymczasem w latach 90. odkryto na podstawie obserwacji odległych galaktyk, że przez około pierwsze 7 miliardów lat po Wielkim Wybuchu Wszechświat rzeczywiście zwalniał, rozszerzał się coraz wolniej, ale potem zaczął się rozszerzać coraz szybciej. Czyli to jest tak, jakbyśmy podrzucili do góry kamień i ten kamień do pewnej wysokości poruszałby się coraz wolniej, a od pewnej wysokości zacząłby przyspieszać i oddalać się coraz szybciej. Trudno sobie to wyobrazić. Ja kiedyś robiłem program telewizyjny na ten temat i tam oczywiście ten efekt, podrzucałem piłeczkę tenisową i ten efekt nam pięknie wyszedł, ale to był trik zrobiony przez realizatora. Otóż, żeby zrozumieć, jak to jest możliwe, że Wszechświat zaczął się rozszerzać coraz szybciej, trzeba przyjąć. Pamiętajmy, że własności geometryczne materii zależą od materii. Po to, żeby przestrzeń rozszerzała się coraz szybciej, to materia musi mieć specjalne własności. Trzeba przyjąć, że oprócz tej zwykłej materii, że oprócz tej ciemnej materii, Wszechświat jest jeszcze równomiernie wypełniony pewną bardzo egzotyczną, bardzo specjalną materią. Fizycy nazwali tę materię ciemną energią, w odróżnieniu od ciemnej materii. Ta materia miałaby takie własności, że po pierwsze miałaby ujemne ciśnienie, a po drugie miałaby taką własność, że przy zwiększaniu pojemnika, w którym byśmy zamknęli tę materię, jej gęstość jest stała. Jak mamy zwykłą materię, jak mamy gaz w cylindrze z tłokiem, to jak odsuniemy tłok tak, żeby zwiększyć objętość, no to gęstość tego gazu maleje. W przypadku ciemnej energii ta gęstość pozostawałaby stała. Co więcej, taką możliwość przewidział Albert Einstein. Kiedy odkryto ekspansję Wszechświata, on się nie mógł z tym pogodzić, bo panowało przekonanie, że Wszechświat jest statyczny, niezmienny. I zmodyfikował te swoje równania tak, aby tam można było wprowadzić wielkość, którą dziś byśmy zinterpretowali jako gęstość ciemnej energii. Co więcej, z obserwacji wynika, że ta gęstość ciemnej energii to musi być około 70% tego, co potrzeba, żeby Wszechświat był Euklidesowy. Czyli mamy 3-4% materii w postaci atomowej, 26-7% ciemnej materii, tych egzotycznych, nieodkrytych jeszcze cząstek i 70% ciemnej energii. Razem to się dodaje do 100% i wychodzi nam, że Wszechświat prawdopodobnie ma tę najprostszą geometrię, geometrię Euklidesową, że te wielkie trójkąty mają sumę kątów 180 stopni i tak dalej. Że on tylko lokalnie, przestrzeń jest powyginana, natomiast w wielkiej skali jest Euklidesowa, że Wszechświat będzie się rozszerzał na zawsze, ale będzie to robił coraz wolniej. Czyli ten bilans gęstości we Wszechświecie to jest właśnie około 4% atomów, 23% ciemnej materii, około 73% ciemnej. Ale to, proszę Państwa, jest bardzo niepokojące, bo uzyskaliśmy zrozumienie wyników obserwacji, wprowadzając hipotezę istnienia bardzo egzotycznej formy materii, tej ciemnej energii. I ja przypomnę z historii fizyki dwa takie przypadki, kiedy sytuacja była podobna. Kiedy odkryto fale elektromagnetyczne, nie wiedziano, czym są te fale. Wszystkie fale, jakie znano wcześniej, to były mechaniczne zaburzenia jakiegoś ośrodka. Dźwięk jest mechanicznym zaburzeniem powietrza, czy wody, czy metalu, w którym się rozchodzi. To jest fala zgęszczeń i rozrzewy. Wszystkie inne fale na wodzie i tak dalej, to są odkształcenia jakiegoś ośrodka. Tymczasem fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni. My widzimy gwiazdy, chociaż przestrzeń pomiędzy nami i gwiazdami jest praktycznie próżna. Nie rozumiano, co to jest. I wprowadzono hipotezę eteru. Założono, że cały kosmos jest wypełniony eterem i że ten eter jest doskonale sprężysty, że ten eter jest nieważki, nie opada na gwiazdy czy planety. I że fale elektromagnetyczne są tymi zaburzeniami, mechanicznymi zaburzeniami tej substancji. My dziś wiemy, że tak nie jest, że to są fale elektromagnetyczne, są zaburzeniami pola elektromagnetycznego, nie wymagają żadnego nośnika. I z tamtej hipotezy pozostało tylko rzadko już używane powiedzenie na falach eteru. Ktoś coś nadaje na falach eteru. Ale eteru nie ma. Podobnie z cieplikiem. Kiedy nie znano atomowo-cząsteczkowej budowy materii, nie wiedziano, co to jest ciepło. My dziś wiemy, że ciepło to jest energia kinetyczna ruchów atomów i cząsteczek. Więc żeby wyjaśnić na przykład fakt, że zetknięcie ciała o wysokiej temperaturze z ciałem o niskiej temperaturze prowadzi do wyrównania temperatur, założono, że ciepło jest związane z hipotetyczną substancją o dziwnych własnościach i że ta substancja kumuluje się w ciałach gorących. W gorącym ciele jest więcej tej substancji, nazywano tę substancję cieplikiem, a w zimnych ciałach jest jej mniej. Przy zetknięciu ciała gorącego z ciałem zimnym cieplik przenika z ciała o wysokiej temperaturze do ciała o niskiej temperaturze, tak żeby poziom cieplika wokół ciała się wyrównał i w ten sposób wyrównują się temperatury. My dziś wiemy, że żadnego cieplika nie ma. Więc być może ta nasza hipoteza o ciemnej energii ma podobny charakter i jest wynikiem naszej bezradności. I tu przechodzimy do kulminacyjnej części naszego wykładu. Otóż, proszę Państwa, dotychczas mówiliśmy o geometrii Wszechświata. Ale jak zwrócił uwagę wielki astrofizyk Karl Schwarzschild, on to zrobił już w 1900 roku. Jeszcze nikt nie wiedział, że Wszechświat się rozszerza, jeszcze nie było to rozszerzności. On zwrócił uwagę, że przestrzeń może mieć niezwykłe własności spójności. Że możemy sobie wyobrazić, że cały kosmos jest zamknięty, no powiedzmy jak pudełko po butach, ale ma takie własności spójności, że jak ciało opuszcza to pudełko przez jedną ściankę, to natychmiast wchodzi przez drugą, przeciwną. O co tu chodzi? Inny wielki fizyk rosyjski, Friedman, w popularno-naukowej książeczce zrobił ten rysunek, który pokazywałem na początku. Otóż, czy ktoś z Państwa mógłby mi użyczyć kartkę papieru? No jeżeli nikt nie ma, to użyjemy chusteczki. Otóż...
3: Może być coś takiego?
2: Tak.
3: Jest.
2: Otóż... Proszę Państwa, to jest nasz euklidesowy, dwuwymiarowy Wszechświat. Przypuszczamy, że on jest nieskończony, czyli że wyobraźmy sobie, że ta kartka rozciąga się we wszystkie strony do nieskończoności. Jak narysujemy tutaj trójkąty, pomierzymy kąty, to suma kątów będzie wynosiła 180 stopni. No i większość ludzi przyjmuje tak. Z wyników obserwacji wynika, że Wszechświat jest zapisany geometrią euklidesową. Ponieważ nie widzimy żadnej ściany, żadnej krawędzi, żadnego końca Wszechświata, to prawdopodobnie on jest nieskończony. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że tak być nie musi. Dlatego, że możemy wyobrazić sobie euklidesową kartkę papieru, ale o skończonych rozmiarach, takich jak ta. I teraz, co zrobić, żeby ten nasz dwuwymiarowy, skończony, płaski Wszechświat nie miał krawędzi ani ściany? No trzeba zrobić coś takiego. Zwijamy w rulonik i teraz możemy podróżować wokół tego Wszechświata, nie napotykając żadnej krawędzi, żadnej ściany. Proszę zwrócić uwagę, że powierzchnia cylindra jest powierzchnią płaską, powierzchnią euklidesową. Jak narysujemy trójkąt na tej powierzchni, to suma kątów będzie wynosiła 180 stopni. To dlatego my możemy nakleić plakat na słup ogłoszeniowy i ten plakat się nie pomarszczy. Jakbyśmy spróbowali nakleić plakat na kulę ogłoszeniową, to on się nam pomarszczy. Jak spróbujemy nakleić plakat na siodło ogłoszeniowe, to on się nam porozrywa. Dlaczego? Bo geometria siodła i kuli jest inna niż geometria płaskiej powierzchni. Geometria powierzchni cylindra jest taka sama, jak geometria płaskiej kartki papieru. No dobrze, ale to jeszcze mamy, tutaj mamy krawędzi. No to wyobraźmy sobie, że sklejamy tę krawędź z tą krawędzią. Powstaje nam obiekt, który się nazywa w matematyce torusem. Powierzchnia torusa również jest powierzchnią płaską. Sumy kątów w trójkątach na powierzchni torusa wynoszą 180 stopni. Mamy wtedy Wszechświat bez ścian i krawędzi, ale o skończonej objętości. W przypadku dwuwymiarowym o skończonej powierzchni. Euklidesowy Wszechświat o skończonej powierzchni. Tylko że własności takiego Wszechświata są kompletnie inne niż własności nieskończonego takiego Wszechświata. Jeżeli wyślemy w takim Wszechświecie, z tego punktu, promień świetlny w tym kierunku, to on nigdy do nas nie powróci. W takim Wszechświecie, jeśli wyślemy promień świetlny z tego miejsca w tę stronę, to po pewnym czasie on powróci. To znaczy, że jak spojrzymy w dal, w tę stronę i poczekamy odpowiednio długo, odpowiednio wiele miliardów lat, to zobaczymy tył własnej głowy. Bo światło odbite od mojej łysiny, od czubka, powędrowało w tamtym kierunku, obiegło świat dookoła i powraca do moich oczu. Podobnie ze światłem gwiazd. Widzimy gwiazdę w tym miejscu, bo światło biegnie do nas w tę stronę. Ale ta gwiazda świeci również w przeciwnym kierunku. I to światło może obiec cały Wszechświat i powrócić do nas z innej strony i będziemy tę gwiazdę widzieli tam. A więc taka przestrzeń ma fundamentalnie inne własności. Kto z Państwa gra w szachy? Tylko jedna osoba. W czasach mojego dzieciństwa wszyscy grali w szachy. Otóż proszę Państwa, zagramy teraz w szachy w takim Wszechświecie, w takim dziwnym Wszechświecie. Muszę odłożyć mikrofon, bo muszę używać obu rąk. Otóż gramy we Wszechświecie, który ma topologię, czyli jeszcze do tego słowa wrócimy, czyli kształt takiego właśnie torusa. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje.
4: N
2: No w normalnej, na normalnej szachownicy coś takiego jest niemożliwe. No, o, zobaczmy, ten skoczek może zaatakować w ten sposób. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że my tę szachownicę zwinęliśmy w rulonik. A więc na przykład ta wieża może... Aha, teraz białe mają ruch. Zaraz, białe znowu. Otóż to jest przykład tych dziwnych rzeczy, jakie dzieją się w takim przypadku. Ale żeby było trudniej, to teraz proszę sobie wyobrazić. Dotychczas zbudowaliśmy wszechświat w kształcie torusa. I to jest bardzo łatwe. Ale my możemy zrobić tak, że przed sklejeniem tych dwóch krawędzi, my możemy jedną z tych krawędzi przekręcić i skleić dopiero po przekręceniu. I wtedy powstaje nam obiekt, który nazywamy butelką Kleina. To jest butelka, która ma zerową objętość i nie ma ani wnętrza, ani zewnętrza. Otóż szachy, gdybyśmy szachownicę skleili w taki sposób, byłyby o wiele trudniejsze, co wam zaraz pokażę. Otóż w takim przypadku

To jest równoważne do tego, że my sklejamy bardzo wiele takich szachownic ze sobą. I proszę zwrócić uwagę, co teraz się dzieje. W jednych obszarach ten koń się porusza w prawo, w drugim w lewo. Na jednych się porusza w górę i na innych w dół. To jest, innymi słowy, obraz nieba w takim wszechświecie, gdyby ta trójwymiarowa, bo to samo można zrobić z trójwymiarową przestrzenią. Proszę Państwa, tak jak posklejałem krawędzi tego prostokąta, to możemy przywoływane już tutaj pudełko od butów sobie wyobrazić, że sklejamy wieczko z dękiem, a przeciwne ścianki sklejamy ze sobą. Powstaje obiekt, który no, trudno sobie wyobrazić, bo trzeba by się znaleźć w czterowymiarowej przestrzeni, czego zrobić nie możemy. Ale jak się o tym dostatecznie dużo myśli, to człowiek zaczyna to widzieć, naprawdę. Tak więc powstaje pytanie, jaka jest i tego typu własności w odróżnieniu od geometrii nazywamy własnościami topologicznymi. I to naprawdę jest kształt przestrzeni. Bo to, o czym mówiliśmy cały czas wcześniej, te trójkąty i tak dalej, to była geometria przestrzeni. Własności metryczne, jak daleko, jaka powierzchnia. Natomiast dopiero zastanowienie się nad kształtem daje odpowiedź na pytanie, dopiero zastanowienie się nad topologią daje tę prawdziwą odpowiedź na pytanie o kształt. I widzimy, że to jest nietrywialna sprawa, dlatego że przy tej samej geometrii euklidesowej, jeszcze raz poproszę, przy tej samej geometrii możemy mieć kompletnie inne zjawiska. Proszę zwrócić uwagę, że w takim wszechświecie, nawet jak on jest kompletnie pusty, jestem tylko ja, a więc nie mam żadnego układu odniesienia. Ja mogę stwierdzić, czy ja się znajduję w stanie ruchu czy spoczynku. Ja wiem, że to brzmi strasznie. Dlatego, że co ja mogę zrobić? Jeżeli ja spoczywam względem przestrzeni, to jeśli ja wyślę dwa promienie światła, jeden w tę stronę, drugi w tę, w jednym momencie, to one, każdy z nich obiegnie wszechświat i powróci do mnie. I powrócą jednocześnie, bo przebędą tę samą drogę. Ale jeżeli ja biegnę po tej powierzchni i wysyłam jeden promień w kierunku, w którym biegnę, a drugi w przeciwnym, to teraz proszę zwrócić uwagę. Ja biegnę naprzeciwko jednego promienia, a uciekam przed drugim. Czyli, że te promienie dotrą do mnie, powrócą do mnie w różnych chwilach. I ta różnica czasu będzie zależała od tego, jak ja szybko się poruszam. I ja nie potrzebuję żadnych punktów odniesienia. A więc to są szokujące własności takich, jak mówią matematycy, wielospójnych przestrzeni. I teraz powstaje pytanie, czy to może mieć jakikolwiek związek z ciemną energią?

0: Otóż proszę Państwa, moim zdaniem może. Otóż proszę Państwa, moim zdaniem może. Oto tu jest jeszcze pokazany rysunek, jak to jest w przypadku Ziemi. Mamy płaską kartkę papieru, rozciągającą się do nieskończoności, co jest zaznaczone przez te rozmyte krawędzi. No i wyobraźmy sobie, że Ziemia jest płaska. I że Magellan startuje z Sewilli, płynie generalnie w kierunku zachodnim. On nigdy nie powróci. Natomiast mieszkaniec tej galaktyki zobaczy tę galaktykę tylko i wyłącznie w jednym kierunku, bo tylko wzdłuż tej linii dobiega do niego światło. Ale jeśli zwijemy przestrzeń w rulonik, własności metryczne się nie zmieniają. Proszę zwrócić uwagę, te figury się nie zdeformowały. Jeśli zwiniemy Ziemię w rulonik, to Magellan, płynąc stale na zachód, w końcu powróci. No wiemy, że Magellan nie powrócił, bo go zabili po drodze, ale to jest inny problem. Także podróż Magellana wcale nie udowodniła, że Ziemia jest kulą. Podróż Magellana udowodniła, że Ziemia przynajmniej w jednym kierunku jest zamknięta. I jeżeli trójwymiarowy wszechświat jest tak samo zwinięty, to teraz proszę zwrócić uwagę, że mieszkaniec tej żółtej galaktyki zobaczy tę galaktykę w tym kierunku, ale zobaczy ją również w tym kierunku, w przeciwnym. Bo światło z tej galaktyki może obiec wszechświat dookoła i dotrzeć do niego. Już wspomniałem, że takie przestrzenie mają bardzo różne własności. I teraz, co to ma wspólnego z ciemną materią? Otóż proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz poproszę o nasz wszechświat. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że grawitacja rozciąga się do nieskończoności i że siła grawitacji maleje jak odwrotność kwadratu odległości. Tak? Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że w takim wszechświecie będzie inaczej. My siedzimy tu. I teraz sprawdzamy, z jaką siłą przyciągamy ciało, które się znajduje w pewnej odległości. No w małej odległości od nas, to będziemy widzieli zwykłe prawo Newtona. Ale jak zaczniemy się oddalać i znajdziemy się w przeciwnym, w antypodycznym punkcie, to my będziemy swoją masą przyciągali to ciało w tym kierunku, ale również w tym kierunku. Czyli, że w antypodycznym punkcie siła grawitacji będzie wynosiła zero. Czyli, że siła grawitacji nie będzie zależała od odległości jak 1 nad r kwadrat, tylko będzie malała szybciej. Co więcej, do zera. W pewnej skali. A zatem widzimy, że grawitacja, nawet newtonowska grawitacja, musi w takim pozawijanym wszechświecie wyglądać inaczej. To również relatywistyczna grawitacja musi być inna. I być może to wytłumaczy przyspieszoną ekspansję wszechświata. Być może my, zakładając ten eter, czyli ciemną energię, zachowujemy się tak, jak platonik, który chciałby opisać świat liczbami całkowitymi. I wyobraźmy sobie takiego zoologa, bujatrystę. Bujatrystyka to jest dział weterynarii zajmujący się bydłem. Wyobraźmy sobie, że mamy zoologa, który twierdzi, wszystkie zwierzęta mają kształt brył platońskich. Wiadomo, brył platońskich jest 5. I nie może być więcej. I udowadnia to w następujący sposób. Proszę bardzo, bierzemy krowę i dopasowujemy do niej czworościan. Następnie mamy różne statystyczne, matematyczne metody, żeby ocenić, jak dobre to jest dopasowanie. Można to wyznaczyć, można wyznaczyć liczbę. Jak dobrze czworościan pasuje do krowy. Potem przypasowujemy do krowy sześcian. I znowu wyznaczamy to parametr tego doskonałości, tego dopasowania. Ośmiościan, dwunastościan, dwudziestościan. Dostajemy pięć wartości dobrego dopasowania. Któreś dopasowanie jest najlepsze. I wtedy mówimy na przykład, wszystkie krowy są dwunastościanami foremnymi. Bo proszę bardzo, przypasowaliśmy i nam to wyszło. Otóż być może jest tak, że my przypasowujemy modele ekspansji wszechświata wyprowadzone z ogólnej teorii względności przy założeniu, że ten wszechświat jest o taki i rozciąga się do nieskończoności. I teraz wychodzi nam, że najlepsze dopasowanie uzyskujemy przyjmując, że 70% masy we wszechświecie to jest ciemna energia. Ale być może to wynika z tego, że po prostu mamy za mało modeli. Bo o ile ogólna teoria względności dostarcza nam związku pomiędzy geometrią i materią, to nie ma żadnej teorii fizycznej, która wiązałaby materię z topologią. Takiej teorii nie mamy. I być może, jeśli będziemy taką teorię mieli i wtedy przypasujemy ją do wyników obserwacji, to być może ciemna materia potrzebna nie będzie. Tak już kiedyś było, proszę Państwa. To jest piękny obiekt, model Układu Słonecznego wymyślony przez Keplera. Otóż zanim on jeszcze swoje prawa sformułował, to on zauważył, że jeśli na orbicie, że jeśli potraktować orbitę Saturna jako okrąg i jako wielkie koło, przecięcie pewnej sfery, to jeśli w tę sferę wpisać jedną z brył platońskich, sześcian, a następnie w ten sześcian kolejną sferę, to przecięcie tej sfery, to wielkie koło, będzie odpowiadało orbicie Jowisza. Jeśli w tę kolejną sferę wpisać czworościan foremny, a w ten czworościan foremny wpisać kolejną sferę, to jej przecięcie to będzie orbita Marsa. I tak dalej. I on zbudował taki układ, taki model Układu Słonecznego. I proszę Państwa, najdziwniejsze jest to, że to się prawie zgadza, ale to jest czysty przypadek. I podobnie może być właśnie z nami, że nam się udało zinterpretować wyniki obserwacji jako przyspieszoną ekspansję Wszechświata spowodowaną przez obecność ciemnej materii, a prawdziwe wyjaśnienie może się okazać zupełnie inne. No i na koniec tego typu poszukiwania, jakichś śladów tego pozawijania Wszechświata trwają. Ja sam byłem w to zaangażowany i sprawdzaliśmy, czy ten Wszechświat, bo najprostszy sposób to jest założyć, że zamiast dwuwymiarowego prostokąta mamy trójwymiarowy prostopadłościan i sklejamy te przeciwległe ściany. Ale mogą być też, i wtedy powstaje nam taki trójwymiarowy torus. Ale mogą być bardziej skomplikowane modele. Na przykład bierzemy dwunastościan i utożsamiamy przeciwległe ściany. To sobie można wyobrazić, trzeba tylko cierpliwie dużo o tym myśleć. No i w coś takiego byłem zaangażowany i tam na razie wyniki są niekonkluzywne. Tyle mogę powiedzieć. Na koniec. Porównanie zalet i wad wszechświata jednospójnego i wielospójnego. Wszechświat jednospójny to jest ten. Płaska kartka rozciągająca się do nieskończoności. Wszechświat wielospójny to jest ten pozawijany. Otóż wszechświat jednospójny prawdopodobnie musi być nieskończony. Wielospójny musi być skończony. W jednospójnym wszechświecie liczba cząstek i masa musi być nieskończona. W wielospójnym wszechświecie liczba jest skończona. Masa jest skończona. Proszę zauważyć, że przyroda nie lubi nie tylko próżni, ale i nieskończoności. Żadna wielkość fizyczna poza rozmiarami wszechświata nie jest nieskończona. Wszystkie wielkości są skończone. Dlaczego akurat rozmiar Wszechświata miałby być nieskończony? We Wszechświecie jednospójnym musimy założyć, że 70% masy to jest ciemna energia. We Wszechświecie wielospójnym być może ciemna energia okaże się niepotrzebna. Tak więc wracamy do tego starego pytania, czy nie jesteśmy tak naiwni, jak byli naiwni ci, którzy zakładali hipotezę o eterze i ciepli. Ale na koniec zacytuję włoskiego fizyka, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. To znaczy stwierdzenie, że Wszechświat jest pozawijany, będzie wymagało niezbitych dowodów obserwacyjnych, których, podkreślam, na razie w ogóle nie mamy. No i tu jeszcze cytat z Laplace'a, że ciężar dowodów na to, że odkryliśmy coś absolutnie nieoczekiwanego i niezwykłego, musi być proporcjonalny do tej niezwykłości. Czyli że jeżeli chcemy mówić o bardzo skomplikowanym kształcie Wszechświata, no to musimy mieć naprawdę mocne na to dowody. Podkreślam, na razie ich nie mamy. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bo ciekawe, masz to w skomplikowanym takim wykładzie.
2: Ja sądzę, że do obrazu Wszechświata Pan się składa.
0: Ja się nie spodziewam. Ja się staram sprawdzać i czytam, co kolegą wypatrzy.
2: A intuicja?
0: To jest zbyt odległo. Intuicja wynika z naszego życiowego doświadczenia. Te rzeczy są zbyt odległe od naszego życiowego doświadczenia.
2: No
0: wstęga Mobiusa to jest przykład taki właśnie zawinięty, dwuwymiarowy. Tak. To się wiąże oczywiście.
3: Chciałem zapytać, jak jest teoria z czarnych dziur. Znaczy, że tych czarnych dziur naprawdę nie ma, bo ta energia musi wychodzić.
0: Nie, czarne dziury jak najbardziej są.
3: Ale ta energia muszą jakoś emitować, prawda? Jest w kształcie walca, to muszą wychodzić.
0: Czarna dziura nie jest w czasie walca.
3: Nie, ja wiem, ale jak mamy promień wychodzi z jednej strony i z drugiej, no z czarnej dziury to sobie nic nie znika, tak? Ale żeby powiedz i wrócić tak jak z tym promieniem, no w kołu.
0: Nie rozumiem, o co pan chodzi.
3: Nie, czy jak w czarnej dziurze na przykład, jeśli mamy, że wszystko tam, co wpadnie w czarną dziurę, to w ogóle znika, tak?
0: Tak.
3: My nie wiemy coś.
0: Tak.
3: Jeżeli z tego to...
0: Ale energia nie znika, bo ta energia się przejawia we wzroście masy czarnej dziury. Także...
3: Bo ja mówię to promieniowanie, że go biegło tak jakby z jednej strony i z drugiej.
0: Jak wpadnie do czarnej dziury, to nie wróci do nas. No ale to tak samo jak wypuszczamy psa na spacer, to jak go wilk zjedzą, to też nie wróci.
4: Ja mam jeszcze jedno pytanie. To, co Pan mówił o tej grawitacji, jeżeli mamy ten zamknięty wszechświat. No więc było tak, że jak odjeżdżamy na tą przeciwną stronę, grawitacja dąży do zera. Czyli w gruncie rzeczy jakby szybkość rozchodzenia się tym wszechświata by doszła do zera. Ale później, jak miniemy ten punkt i zaczniemy tutaj dojeżdżać, no to ona powinna wtedy rosnąć.
0: Tak, ale ja podaję ten przykład, bardzo naiwny, bardzo prosty zresztą, bardzo niefizyczny, żeby pokazać, że topologia, czyli te własności spójności, to posklejanie przestrzeni, na pewno wpływa na sposób działania grawitacji. Ponieważ to grawitacja rządzi sposobem rozszerzania się Wszechświata, to rozszerzanie się Wszechświata powinno wyglądać inaczej w takim posklejanym Wszechświecie.
4: Niż... W takim posklejanym to właśnie dobrze, bo ona do któregoś momentu jakby zwalniała, tak? Bo jedziemy tutaj, to zwalnia.
0: No efekt powinien być w dobrą stronę.
4: Przyspieszy.
0: Efekt powinien być w dobrą stronę, ale czy jest dostatecznie silny i tak dalej, no to nie wiadomo.
5: Profesorze, ale no, z całej Pana wypowiedzi wynika, że na siłę chcemy tłumaczyć sobie zjawiska nieznane poprzez jakieś czarne dziury, czarne energie.
6: Nieznane, tak? Za pomocą znanego. Ja
0: czarne dziury.
5: No to są jakieś enigmatyczne historie.
0: One nie są enigmatyczne, ponieważ no...
5: One są stworzone na potrzeby wytłumaczenia sobie niepojętych przez nas zjawisk.
0: Nie, dlatego że... Nie, dlatego że czarne dziury...
5: Czarna energia też, jedno i drugie.
0: Czarne dziury są przewidywane, wynikają z równej ogólnej teorii względności oraz ich istnienie jest potwierdzone.

0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki, wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną, a jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamańskim w Rosji. Była to początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować dwie główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza, Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom. Sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujący chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec, początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych. Odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmów. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii. Nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane. I takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Dichem, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Dichem pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Haynes i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne, doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Haynes oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która dość powszechnie, była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przepada okres, przepada złota era rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy na to, z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej, dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie, czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na tak zwanych takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się od, w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. I pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak w ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo z komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie ściany, integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Chłopak.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznym grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są ribosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują ribosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej czy też ssaczej enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują proces, hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. A więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków, w jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillinum notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu

nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształtowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym, obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kieleczczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność wynikała głównie była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma, dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych, także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX i do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas, nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były
w ogóle kojarzone z

0: z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich owrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie owrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy tych dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane i tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm jest akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterię. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej antybiotyków, więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób